0: Radio Campus. Same sztosy.
1: Yeah. Hustle.
2: Nowy kwadratowy styl.
1: Popem.

0: Akademickie Radio Campus 97.1 FM.
1: Dziwy, dziwy, pod palcami styki, styki, nadam pamięć, swidy, swidy, pakt z duchami, my jesteśmy naturalsi. Dziwy, dziwy, pod palcami styki, styki, nadam pamięć, swidy, swidy, pakt z duchami, my jesteśmy.

0: Same sztosy.
1: Kampus.
2: Przyszedł przelew, przyszedł weekend. Kupiłem cygaro i łychę. Włączyłem muzykę. Podgłośniłem to na maksa, bo właśnie wjechał czanczan. Wystukuję ręką rytm, symulując tamten.

rzuca spod kaptura uśmiech i rzecze mu nie, ale kim ty w ogóle jesteś? Nie znam cię. Nie znam cię. A ty mnie.

0: Оксана Штосы. Академіцький радіокампус.
1: Скупione dzieciaki robią papier. Cały czas na wiecznej wojnie z czasem. Nie wierzyli w nas. Teraz mogą tylko patrzeć, gdy odbieramy co nasze.

Te, o. Mama święta pisze, a nie odpisuje, ale czy mnie słyszy, gdy się za nią modlę? O, mam wypraną głowę, jeszcze ją obrudzę, nim zrozumiem, czy znaczenie ma cokolwiek. O, szczerze się do fotyka.

0: باشیم. یو
1: Zaparza mięte, żeby się nie wczuwać. Kiedyś te nerwy łagodził mi siuwak. Dalej się bujam, ale stąpam po ziemi, nie biegam po chmurach. Dalej mam luźną gumkę, a kiedyś byłem Pokémon. Patrzyłem na dorosłych, myśląc, czego oni w ogóle chcą.

Za dużo myślę, za dużo widzę, bec spływa w Wiśle. Nie chcę krzywdzę, znam odpowiedzi zanim zadasz pytanie. Podlany alko, mogę się zanieść mocno daleko. Jestem apteką, ta, bo świat jest toksyczny. I nie

0: Campus. Same sztosy.
1: Zawieszony między wygrać życie albo przegrać. Ciągle miesza mi się prawda i kłamstwo. Mamo, całe życie byłem loyal, całe życie wiesz ma. Dylematy, czy odchodzić, czy zostać. Mamo, oni teraz chcieliby mnie tylko wykorzystać. One by chciały mieć tego na miastkę. Mamo, ja nigdy nie byłem zły i tego się trzymam. Demony widzę, gdy idę na miasto. Mamo, widziałem ból, jak wielu ludzi to ciągnie na dno. Chcieliśmy prowadzić życie jak król, nie wiedząc jaki poniesiemy koszt. Kiedyś paliliśmy dychę na pół, dzisiaj nie palę, bo mam tego dość. Wieczorem wylewam łycha na bruk, za brata, który nie wpadnie na blok. Cioci to złamało serce na pół. Ja byłem za młody, by rozumieć, ale pamiętam jak się modliłem wtedy, żeby mi oddali brata. Ale mnie łaskawie zabrali ku górze, no i co? Jako gnój, robiłem tak wiele bejofanych, chorych akcji. Ale się śmiejemy z ziomalami, kiedy sobie wspominamy te wizyty na komendzie podczas niejednych wakacji.

To już kolejne wakacje, kiedy ziomale na tripach. Ja nagrywam, gdy mi wysyłają fotki. Znasz mnie, muszę ponarzekać. Kiedy znowu jadę przez połowę Polski. Jedyne co mnie cieszy, to te wielkie uśmiechy nad płytami, które czekają na podpis. Ty się nadal o mnie martwisz, mimo że jestem dorosły. Dla nich raper muzyk z pasji, w twoich oczach mały chłopczyk. Zawsze się staram uśmiechać, nawet kiedy wszystko się wali. Nie chciałabyś widzieć świata moimi oczami.

0: starych kasfer, oni chcą skasować bilet.
1: Kupić kanapę, kupić kabriolet, chciałbym na Sardynii domek. Czy mi wystarczy do końca roku i czat, jak zmienić kategorię na D, bo się trochę boję czasem.

przegrzanej głowie w przegrzanym bloku, tonąc w tonie rzeczy kupionych na pokaz lub pok. Budziłem się w szoku, że rządzą mną podaż i pozór i powód mam znowu by jęczeć. Uwierz się, więcej nie chcę pluć, lecz rzuć mi, czasem wyjdzie. A

0: Radio Campus.
1: Od kiedy to wchodzi na łeb mi, to staram się cenić też poza nim świat. Żyłem lifestyle typu lekki, by wychodzić w ten sposób swój własny szlak.

flow. Już nie palę chwilę, więc muszę zara i stąd. Od kiedy to wchodzi na łeb mi, to staram się cenić też poza nim świat. Żyłem lifestyle typu lekki, by wychodzić w ten sposób swój własny szlak. Zabieram bagaż i pakuję nowe ścierwo. W sumie mi to lata, które case'y kosmę wnerwią. Mam swoje własne i nie będę ich wylewał na was w gadce. Pokażę się z najlepszej strony jak na randce. Każdy ma swój lot i swoją drogę. Ja w drodze do celu każdego zrobię to co mogę. Chyba że po drodze stanie emocja lub sabotaż. Jakie wyniki takich zagrań, mordo, sam zobacz.

zjebany jak Lipton. Od kiedy to wchodzi na łeb mi, to staram się cenić też poza nim świat. Żyłem lifestyle typu lekki, by wychodzić w ten sposób swój własny szlak. Od kiedy to wchodzi na łeb mi, to staram się cenić też poza nim świat. Żyłem lifestyle typu lekki, by wychodzić w ten sposób

0: powerful. That's powerful. Powerful.
1: Campus. 97.1 FM.

frame. Where'd you have to say that I'm on the edge?

życiu idzie stara Sabalino. Szósta dopiero, ale też się będę zbirać. I pod kapliczkę we dwie idą, o siódme jak zwykle ustawiły się z ekipą. Kiedyś mogłem się nabijać, że cały maj to Maryja i Maryja. A chyba to tam babcia mi wymodliła i Olgę i syna i córki i syna.

bemo chodnik. I to chyba najlżejsza kara. Chociaż nie wyrządziłem zbrodni. Czasem trzyma mnie przy życiu tylko wiara w siłę, wobec której jesteśmy bezbronni. Ej, serio mógłbym opowiadać, powiedzieć ci parę historii, z których powinienem się spowiadać, żeby w końcu się uwolnić. Lecz widzisz, tak wygląda sprawa, że od lat się topię w insomni. Wtedy bas ze mnie gada, chciałbyś usłyszeć.

play. Choć nie wiem co jest grane, jej poliki całe blade. Nasze drogi rozkopane, się postawi autostrada.

0: Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.
1: A Gambiacia? A Gambiacia?

Where you go?

0: Оксана Штосе. Академицки радиокампус.
1: Nic nie będzie tak ciepło jak pierwszy ogień. Wieszał mi się messenger od twoich zdjęć. Zawiesiłaś poprzeczkę nad moim domem. Ja stąpałem za twardo, by sięgnąć jej. Nie wiedziałem jeszcze, jak być sobą. Miałaś kod do tej klatki jak listonosz. Niepewne głosy w mojej głowie zaczęły śpiewać unisono. Mierzenie wyżej było niebezpieczne. Tam skąd jestem. Drapacze chmur mają po 7 pięter. Tam skąd jestem. Yeah, yeah. I graliśmy sobie. Ty byłaś LeBronem, a ja na poziomie WNBA. Moim przeznaczeniem było 5 na 10. Ale

długo, coś kojarzę. Miałam kilka z tobą związanych kiedyś marzeń. Odbiło mi jak ADHD. Dziwię się sobie samej, wiem, to było głupie. Ale wtedy łykałam twoje słowa jak suple.

0: same sztosy.
1: Forget about you coming home.

Don't you

0: Reklama. Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Lenovo,
1: Lenovo. Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
2: Duży zielony ogród, zabytkowa willa i smaki sezonu. Tu zaczyna się dzień. Koncerty, stand-upy, swingowe potańcówki. Tu wieczór nabiera charakteru. A w weekend? Od zachodu do wschodu słońca rozkręcamy parkiet z DJ-ami, którzy wiedzą, jak wykrzesać w Was energię do rana. Spędź z nami czas tak, jak lubisz. Dzik, Dom Zabawy i Kultury. Belwederska 44A, Warszawa.

0: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Lenovo.
1: Idziemy na premierę?
2: O, a co grają?
1: Premierę drugiego etapu osiedla Prystora na Dniach Otwartych.
2: Pewnie, zobaczymy okolice.
1: I sprawdzimy, jak będzie nam się tu mieszkać. Deweloper Sprawia zaprasza na Dni Otwarte na budowie osiedla Prystora do biura sprzedaży. Warszawa, ulica Ryżowa 48. Odwiedź nas 11, 12 lub 13 czerwca i poznaj drugi etap inwestycji oraz ostatnie gotowe mieszkania z pierwszego. Sprawdź szczegóły na osiedleprystora.pl. Sprawia zaprasza na Dni Otwarte osiedla Prystora.
3: Energia rośnie, napięcie też, bo już 13 czerwca Warszawa staje się miejscem polskiej premiery elektrycznych Volkswagenów ID Polo oraz ID Polo GTI. ID Polo oraz ID Polo GTI, nowoczesne, idealne do miasta, pełne charakteru i gotowe, by ruszyć w elektryzującą podróż razem z Tobą. Przyjdź i poznaj je już 13 czerwca od 10 do 18 do Volkswagen Home przy ulicy Karolkowej 30.
4: Reklama. Godzina 11, Zofia Błazeusz.
5: Sportowy kampus.
4: Polska tenisistka Maja Chwalińska przegrała wczorajszy finał Rolanda Garrosa z Rosjanką Mirą Andrejewą 3-6.
6: To znaczy, na pewno jest trochę smutku, troszeczkę sobie popłakałam, ale na pewno też jestem bardzo dumna. Chciałabym, żeby ten mecz wyglądał troszkę inaczej, żeby jednak też ludzie mogli zobaczyć troszeczkę lepszy mecz. Ale no po prostu ona była dużo, dużo lepsza ode mnie dzisiaj. Dałam z siebie wszystko, więc tak naprawdę nie mogę mieć do siebie pretensji.
4: Wypowiedziała się wicemistrzyni French Open. Polka przyjechała do Paryża jako 114 zawodniczka rankingu z niewielkim doświadczeniem na największych scenach. Przebiła się przez kwalifikacje, a potem przez 6 wyżej notowanych rywalek.
5: Wiadomości.
4: Dziś o 15 będzie finał męskiego Rolanda Garrosa. Na ostatnim meczu zmierzy się Włoch Fabio Coboli z Niemcem Aleksanderem Zverevem. Ich pojedynek zakończy tegoroczny turniej French Open. Polski kierowca Formuły 2 Roman Biliński ponownie stanął na podium w Monako w wyścigu sprintu. Kierowca Dams zajął 4. miejsce w swojej grupie kwalifikacyjnej, co po nałożeniu wyników miało mu dać 3. miejsce. Interwencja sędziów pomogła mu jednak awansować na 2. W zeszłym roku Biliński zdobył 2. miejsce w głównym wyścigu Formuły 3. Po awansie do lepszej kategorii powtórzył ten sukces, tym razem w sobotę w krótszej rywalizacji. W dzisiejszym wyścigu o 11.30 Polak startuje z 7. miejsca. Piłkarze Argentyny bez Lionela Messiego w składzie wygrali wczoraj z Hondurasem 2-0, a Brazylia pokonała Egipt 2-1 w meczach towarzyskich przed rozpoczynającymi się w czwartek mistrzostwami świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Kilka godzin przed tym meczem okazało się, że kontuzja wyeliminowała z mundialu Leonardo Balerdiego. Nie wiadomo jeszcze, kto w argentyńskiej kadrze zastąpi obrońcę. Ze zwycięstw rozegranych w nocy cieszyli się też inni uczestnicy mundialu. RPA pokonała Jamajkę 1-0, Turcja okazała się lepsza od Wenezueli 2-1, a Curaçao wygrało z Arubą 4-0. Do meczu otwarcia Mistrzostw Świata, czyli Meksyk przeciwko RPA, zostanie rozegranych łącznie ponad 60 spotkań towarzyskich z udziałem uczestników mundialu, wiele z nich na terenie USA. Jako ostatnia, zaledwie 15 godzin przed początkiem Mistrzostw Świata, zaprezentuje się Austria, która zmierzy się z Gwatemalą. Brady Kurs wygrał sobotnie Speedway Grand Prix Wielkiej Brytanii 2026 i został liderem cyklu żużlowego. Na drugim stopniu podium stanął Duńczyk Mikkel Jebsen-Jensen, a najlepszą trójkę uzupełnił Bartosz Zmarzlik. Był to pierwszy turniej SGP 2026, w którym żaden Polak nie zameldował się na szczycie podium. Kolejna runda Speedway Grand Prix odbędzie się 20 czerwca we Wrocławiu.

0: Dzień dobry, Saint Elmo
1: i Marcin Natani.
0: Witamy Was serdecznie w audycji Soul Park, jak co niedzielę po godzinie 11 gramy Soul i R&B w najlepszym wykonaniu. A dzisiaj audycja kolejna z gościem, a raczej gościnią. I dzisiaj naszą gościnią jest, a zanim powiem kto, to przedstawię tak, skąd możecie kojarzyć. Zacznę od takich rzeczy mniej oczywistych, będę przechodził do bardziej oczywistych. Czyli tak, jak coś pokićkam, to proszę o skontrowanie. Back vocal live setu Flirtini. Zgadza się.
2: Tak.
0: Niegdyś chórzystka Mięty.
2: Tak.
0: Jeden z głosów warszawskiego, a raczej najbardziej funkującego polskiego zespołu P-Unity.
2: Yes.
0: I artystka solowa. Czy czego coś pominąłem? Chyba nie.
2: No trochę.
0: Tak? Coś jeszcze?
2: No. Słuchaj, no występowałam też jako chórzystka Raz Mentalizm.
0: Faktycznie.
2: Na ostatniej trasie.
0: Było, tak.
2: To ona trwała 2 lata, co prawda, ale to był super czas. No i co? Z Grubsonem ostatnio występowałam podczas MTV Unplugged.
0: Faktycznie,
2: była też trasa
0: zobacz.
2: Dedykowana, więc...
0: Zobacz, nie zapisało mi się tak dobrze te pamięci. Mili Państwo, naszym i Waszym gościem, a raczej gościnią jest Sara. Zróbcie przed radioodbiernikami ogromny hałas. No dobrze, to zanim będziemy rozmawiać o tym, co się dzieje teraz, bo będzie dużo nowej muzyki, będą też rzeczy przedpremierowe, to dla tych, którzy mogą cię nie kojarzyć, no to zacznijmy od początku. Jakie są twoje początki? Gdzie, czy jakiś zespół był twoim początkiem, w którym grałaś, czy właśnie solowo, czy jak te początki u ciebie przebiegały?
2: Myślę, że początki to chyba trzeba wrócić do czasów dzieciństwa, bo to były moje początki w ogóle muzyczne, w szkole muzycznej po prostu, gdzie uczyłam się grać na pianinie. No ale Chopinem nie chciałam nigdy zostać, więc jakoś bliżej mi było do śpiewania. Ale nagrywałam wtedy pierwsze płyty dla dzieci, więc miałam kontakt ze studiem. Moja mama była aktywna jako piosenkarka, więc patrzyłam w sumie na nią przez całe swoje dzieciństwo i też chciałam to robić, w związku z tym myślę, gdzieś poszło w genach. A pierwszy taki projekt muzyczny, no to myślę, że P-Unity właśnie, o którym wspomnieliśmy, bo mniej więcej miałam jakoś 17 lat, kiedy zagraliśmy pierwszy koncert, więc mili Państwo, to już jest...
0: Parę lat.
2: Troszeczkę.
0: Żeby nie zaglądać w metrykę.
2: Ale jesteśmy cały czas... Dalej składam, więc to jest w sumie piękne, jak o tym pomyślę.
0: P-Unity chyba powstało na zgliszczach takiego zespołu, mi bardzo dobrze znanego, jakim był Functor.
2: Na zgliszczach?
0: Tak.
2: Nie. Myślę, to był taki nasz braterski zespół.
0: Okay. Bo jakoś mi się to złożyło tak, że jakoś Functor powolutku zaczynał wygasać i wtedy
2: i
0: się...
2: I my weszliśmy.
0: Tak.
2: Ja pamiętam takie sytuacje, kiedy jeszcze nie śpiewałam z P-Unity. Okay. Oni występowali wtedy jako... pod inną nazwą, może nie będę wracać, ale faktycznie bywało tak, że podczas jednego koncertu te 2 zespoły występowały.
0: Okej. No dobrze, czyli nie Whitney Houston, nie Beyoncé, nie Adele, tylko mama była twoim pierwszym idolem.
2: Tak. No to dzisiaj właściwie można powiedzieć, pozdrawiam cię mamo,
0: no to
2: że jest.
0: Super. No i dobra, a kiedy postanowiłaś w takim razie, skoro P-Unity było jakby zaczątkiem zaznaczania ciebie jako artystki, to kiedy zaczęłaś myśleć, okej, czas na solowe rzeczy?
2: Dokładnie w tym samym momencie.
0: Okej.
2: Okay. Jakoś chyba złapałam bakcyla do tego występowania na żywo, bo to jest zespół, który jest, zawsze podkreślam to, mocno koncertowy po prostu.
0: To prawda.
2: I chyba wtedy zapragnęłam też wyrażać siebie jakoś artystycznie, więc w wieku 17 lat zaczęłam pisać pierwsze piosenki na pierwszą płytę, która wyszła parę lat później. No i mniej więcej ta droga solowa już od tego momentu się tak do dziś rozwija.
0: Czyli pierwsza płyta, czyli ta, z której pochodzi numer z Jareckim, który zrobiliśmy na początku.
2: O nie. To jest pierwsza płyta, mój drogi, którą wydam jako Sara. A wcześniej wydawałam jako Sara Jaroszyk.
0: Okej.
2: I tam wydałam 2 płyty.
0: To ten etap jest mi nieznany aż tak dobrze.
2: No ja go tak bardzo nie podkreślam, bo to są zamierzchłe czasy w sumie trochę dla mnie.
0: Rozumiem. No dobra, skoro zaczęliśmy od numeru z Jareckim z płyty Neo Wise, tak on się nazywała, dobrze pamiętam.
2: Tak.
0: No to przejdziemy zaraz powoli do rozmowy o tym, co się dzieje teraz u ciebie muzycznie, a myślę, że najlepszą wizytówką
1: może jeszcze
0: tego...
1: zanim przejdziemy do nowości, to ja bym jeszcze troszkę został przy tych początkach, a w takim razie...
0: Dobrze, proszę bardzo.
1: Żeby dojść do głosu tutaj. W takim razie ja bym spytał, co gdzieś tam ukształtowało ten twój gust muzyczny, bo mama jako inspiracja, żeby śpiewać, a jeśli chodzi o sam kierunek muzyczny, w który poszłaś, jakby to, co najbardziej do ciebie przemówiło, gdzieś tam do twojego serduszka za młody, cały czas jesteś młodzi, ale jak po raz pierwszy usłyszałaś pewne brzmienia, dźwięki, gatunki muzyczne, co gdzieś tam najbardziej tak zainspirowało cię, żeby zgłębiać te gatunki muzyczne?
2: Powiem ci tak, moja pierwsza płyta, którą kupiłam, to był Jimi Hendrix Experience.
1: O, super.
2: Więc bardzo mocno ta kontrkultura amerykańska, lata 60., muzyka psychodeliczna, rockowa mnie inspirowała w młodym wieku. Mniej więcej jednocześnie też kupowałam płyty Beyoncé, Justina Timberlake'a i Sea Stars. Które po prostu uczyłam się ich na pamięć, więc szło tak to równolegle, bym powiedziała, do pewnego momentu. Potem gdzieś trochę faktycznie zaczęłam wraz z przystąpieniem do P-Unity odkrywać też tą muzykę lat 70. Wtedy bardziej weszłam chyba w ten soul, funk, Prince, wiadomo, no Michael Jackson też był dużą inspiracją. Ale no, sporo było tych inspiracji. Potem gdzieś z dołączeniem do Mięty ten świat hip-hopu i rapu mnie troszkę wciągnął. Ten storytelling mnie bardzo zainteresował. Myślę, że to bardzo wpłynęło na to, w jaki sposób piszę, bo wcześniejsze płyty są właśnie takie trochę o mnie, ale też gdzieś wybiegałam, tworzyłam jakieś narracje, jakieś historie, a potem po prostu stwierdziłam, że fajnie jest zaczerpnąć z hip-hopu to, że mówimy bardzo bezpośrednio pewne rzeczy o swoim życiu, o swoich emocjach i no i tak do dzisiaj zostało już.
0: No hip-hop jest bardzo mocno introspektywny, jeżeli chodzi o tematykę. No dobra, to żeby nie przegadać, a trochę pograć nowych rzeczy, wracając do tego, co mówiłem, myślę, że najlepszą wizytówką tego, co się dzieje u Sary teraz muzycznie, będzie najnowszy singiel, który wyszedł w piątek.
2: Tak.
0: Miłość z kolegą duetowym Jareckiego, który był wcześniej, czyli Robertem Cichym. Posłuchajcie sobie, a za chwilkę porozmawiamy o tym numerze.

0: Sara i Robert Cichy, Miłość. No to to troszkę sobie przeskoczymy od tych początków do tego, co się dzieje teraz. Rozumiem, że ten atak singlowy, który teraz przeprowadzasz, prowadzi nas do nowego albumu gdzieś tam.
1: Tak.
0: Czy ten album jest już gotowy? Albo w
2: ofensywa
0: jakim
2: singlowa.
0: Ofensywa singlowa. W jakim procentażu on jest gotowy?
1: W bardzo dużym, powiedziałabym.
0: Czyli rozumiem, że możemy się spodziewać po wakacjach albumu, czy przed wakacjami?
1: No, plan jest taki, żeby ofensywa trwała.
0: Okej.
1: Dobrze mi w ogóle z tym, że w końcu te piosenki mogę pokazać, bo nie ukrywam, że troszkę poczekały sobie.
2: A to klasyk. Musi się przydarzyć.
0: Ta piosenka, o ile dobrze pamiętam z twojego Instagrama, wy ją z Robertem zrobiliście w zeszłym roku, jakoś tak, pod koniec, nie?
1: Tak.
0: No
1: tak.
0: I to jest taki czas, że to jest czas na zamykanie utworów po pół roku, to tak idealnie.
1: To tylko, wiesz, akurat Miłość, to jest ciekawe, bo ona powstała w częściach.
0: Okay.
1: I tak naprawdę na początku napisałam zwrotki tego utworu i to ja nawet nie wiem, kiedy to było. Ja podejrzewam, że to były czasy New Eyes, czyli to było już tak z 4-5 lat temu. I to sobie tam gdzieś było w tych czeluściach, w projektach, w tej długiej liście projektów Abletona u mnie na komputerze i wróciłam po prostu do tego, bo nie miałam refrenu. Ten refren był problematyczny, ale właśnie wtedy coś mnie tchnęło, żeby napisać do Roberta i Robert tutaj pomógł z tym, żeby mi ogarnąć jakąś tą moją formułę. Bo na przykład mój refren, który ja wymyśliłam, ostatecznie jest bridge'em.
0: Okej, okay. czyli Robert, oprócz tego, że rozumiem, że jest producentem utworu,
1: tak,
0: to też jest współautorem tego utworu, dzięki temu refrenowi.
1: Tak.
0: No to się nazywa prawdziwa współpraca.
1: Tak jest.
2: Prawdziwy producent.
0: Prawdziwy producent.
1: Prawdziwy
0: tak
1: skarb.
2: Tak.
0: Te nowe single troszkę moim zdaniem różnią się od tego, co mogliśmy usłyszeć na twojej płycie Neowise. Nie będę pytał, skąd taka zmiana, bo to jest oczywiste, że po prostu czasy się zmieniają, my też jakby nasiąkamy innymi rzeczami, ale w takim razie, w jakim momencie życia się teraz muzycznie czujesz, wypuszczając takie rzeczy jak ta Miłość, czy chociażby Spieszę się powoli, które zaraz zagramy?
1: W jakim momencie życia się dzisiaj czuję?
0: Tak, w sensie, czym on się różni od tego, co było na Neowise?
1: W ogóle, jak sobie to analizowałam, to Neowise jest taką trochę, nie może to jest złe słowo, że agresywną, ale tam jest sporo takiego jakiegoś bólu, rozliczania się z relacją, jakiegoś cierpienia, które może jest ubrane w taką formułę, że nie rzuca się tak w oczy to od razu, ale to jest chyba największa różnica, bo tutaj mamy piosenki, które są tak naprawdę bardzo spokojne. Ich powstawanie wiązało się z tym, że ja wychodziłam z jakiegoś trudnego momentu i odzyskiwałam siebie. I miałam takie poczucie naprawdę, że duża część tych piosenek właśnie powstawała jesienią, w listopadzie, gdzie pogoda była straszna oczywiście za oknem, a ja nagle tworzę coś bardzo radosnego, bardzo takiego też o zdrowiu psychicznym, o tym właśnie, żeby szukać rzeczy, które nas jakoś wznoszą i bardzo osobista jest ta płyta, taka o mnie bardziej niż o relacji, więc bardziej o relacji z samą sobą ona jest, co jest dla mnie fajne i miłe.
2: A co wpłynęło na to, że jakby doszłaś do tego momentu właśnie, żeby świadomie próbować gdzieś tam wznosić się na takie emocjonalne wyżyny, pozytywne tony, zamiast właśnie wybrać łatwe rozwiązanie, czyli listopad, idziemy spać, jest smutno,
0: zawijamy się w koce
2: i Netflix, a u ciebie gdzieś wyszło to słoneczko wewnętrzne. Skąd to się wzięło?
1: No pamiętam, jak poszłam na spacer z psem do parku i to trochę wychodzi tak, że nie wiadomo skąd to przychodzi. To można powiedzieć, że to jest jakiegoś rodzaju muza albo coś w tym stylu, ale po prostu przeglądałam sobie bity i trafiłam na bit Mac Kay, Marka Kozłowskiego, z którym jest piosenka Spieszę się powoli. I usłyszałam ten beat i miałam od razu w głowie, co chcę powiedzieć, co chcę zaśpiewać, więc biegiem wróciłam z tego spaceru i usiadłam po prostu do nagrywania i ta płyta praktycznie cała tak powstała, że nie był to proces bardzo trudny, długi, żmudny, tylko właściwie faktycznie tak, jak i przy Neo Eyes te piosenki powstawały bardzo często, w ogóle w ciągu jednego dnia zostały zarejestrowane i to, co słyszycie, to są prawdopodobnie te w ogóle pierwsze take'i, bo ja tego nie nagrywałam ponownie, bo już chciałam zostać przy tej emocji. Ale tak odpowiadając też trochę bardziej filozoficznie, no to wydaje mi się, że też to jest wybór twój, czy masz ochotę jednak zrobić coś, żeby sobie poprawić humor. Ja wiem, że muzyka jest zawsze tym wyborem, który to zrobi w jakiś sposób. Czy śpiewanie, czy taniec, czy słuchanie muzyki, to jest zawsze coś, co działa na mnie jak plaster. Oczywiście zależy, jaką piosenkę wybiorę, bo jak puszczę jakąś bardzo smutną, to tylko będę pogłębiać nostalgię.
0: Ja jestem z tych osób, które zabijają klina klinem, także.
1: A, no widzisz. No, ale to jest sztuka wyboru.
0: Tak,
1: I wiadomo, że najłatwiej gdzieś tam schować się pod koc i tak tkwić w tym złym położeniu, ale jednak warto się zastanowić, co sprawia, że czuję się lepiej. I to jest naprawdę, czasami robisz sobie taki check. Nie wiem, lubię iść na basen. To pójdę na basen, kurde, zbiorę się. Nie wiem, iść na spacer właśnie, albo zrobić jakieś oddychanie, medytację, cokolwiek, co na ciebie działa. Myślę, że warto próbować przynajmniej sobie ten nastrój regulować.
0: Ten spacer w kontekście złych dni kojarzy mi się z tym dowcipem a propos depresji, że ludziom się na depresję radzi pójść na spacer, ale wiadomo, o co chodzi. To jest kwestia po prostu zmiany otoczenia i czasami po prostu właśnie zaczerpnięcia i dosłownie w przenośni.
1: Czasami to jest właśnie kwestia zmiany ludzi też niestety wokół ciebie.
0: To prawda, tak. Odcinka czasami jest dobra. To, co

że nie mi to oceniać, to są moje emocje, tak? To wam chcę pokazać. No dobrze, słuchajcie, to co? To może w takim razie posłuchajmy sobie Spieszę się powoli, czyli poprzedni singiel. I co? I za niedługo wracamy.

Sara mówi, żeby spieszyć się powoli. My niestety musimy się spieszyć, żebyście usłyszeli serwis informacyjny, ale w tym numerze bardzo mocno, moim zdaniem, słychać inspirację, którą nasza gościni przyniosła ze sobą, i jest to Clio Soul, ale o tych inspiracjach pogadamy sobie w drugiej półgodzinie. Póki co Clio Soul, Why Don't You?

0: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
1: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
2: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola.
3: Lenovo, Lenovo.
4: Reklama.
5: 11.30, Zofia Bozeusz.
6: Wiadomości. Serwis akademicki.
5: Uniwersytet Warszawski dołączył do grona partnerów społecznych tegorocznego Ironman Polska. Dzisiaj w zawodach wystartuje około 2,5 tysiąca triatlonistów z 81 krajów. Po etapach pływackim i rowerowym zawodnicy pobiegną ulicami stolicy, a część trasy poprowadzi przez kampus główny Uniwersytetu Warszawskiego. Biegacze pokonają tam jedną z trzech 7-kilometrowych pętli wyznaczonych na finałowy etap rywalizacji. Wydarzenie trwa od godziny 8. Uniwersytet Warszawski organizuje 13 i 14 czerwca trzecią edycję konferencji psychodelicznej. W pierwszym dniu konferencji będą wykłady podzielone na 6 sesji tematycznych, w trakcie których poruszone zostaną zagadnienia związane z psychiatrią, psychoterapią i integracją doświadczeń psychodelicznych, a także kwestiami prawnymi oraz współczesnymi trendami w odniesieniu do użycia psychodelików i innych środków psychoaktywnych. W drugim dniu odbędzie się 5 kolejnych sesji tematycznych, które zostaną poświęcone m.in. neuronauce, medykalizacji psychodelików i naturalnym psychodelikom, takim jak grzyby ayahuasca czy starożytna soma. Na zakończenie każdego dnia odbędą się panele dyskusyjne na temat wyzwań dotyczących popularyzacji nauki psychodelicznej oraz perspektyw przyszłości nauki psychodelicznej w Polsce. To wydarzenie można też dołączyć online. Więcej szczegółów i bilety na stronie naukapsychodeliczna.org. Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Warszawskiego organizuje darmowe kino w plenerze. 10. edycja Prawie Kina Letniego będzie miała miejsce 27 i 28 czerwca. Tegoroczna edycja jest w temacie nostalgii. Zagrane zostaną 4 filmy pełne wspomnień, emocji i historii, które mimo upływu czasu dalej robią wrażenie. W programie znajdą się również spotkania z gośćmi specjalnymi. Sieć badawcza Łukasiewicz uruchomiła nowe laboratorium obwodów drukowanych i montażu elektronicznego. Naukowcy wykorzystają nowe zaplecze m.in. w projektach dla energetyki, telekomunikacji, lotnictwa, sektora kosmicznego i obronności. Inwestycja ma wzmocnić krajowe kompetencje technologiczne i zwiększyć konkurencyjność polskiej gospodarki w obszarze nowoczesnych technologii. Więcej informacji w tym temacie na portalu Forum Akademickie.
7: Radio Campus.
8: Słuchacie audycji Soul Park w Radio Campus.

0: I wracamy po przerwie. Przed przerwą Creo Soul, Why Don't You, a teraz Beyoncé z numerem All Night z płyty Lemonade, o ile mnie nie myli pamięć. No to porozmawiajmy o tych inspiracjach, no bo też poprosiłem cię przed audycją, żebyś przyniosła jakieś swoje inspiracje. Mamy Creo Soul, która moim zdaniem, słuchając twoich nowych singli, jest oczywistą inspiracją, bardzo dobrą swoją drogą, no ale jest też Beyoncé. Co łączy w twojej głowie te dwie panie? Bo one są jednak troszkę różne mimo wszystko.
1: Oj, totalnie. No Beyoncé przyniosłam, tak jak ci mówiłam przed wejściem na antenę, to jest jakby artystka, z którą ja się wychowywałam, dorastałam. Ona się zmieniała. Czasem było mi bliżej do niej. Myślę, że teraz w sumie jest mi najbliżej do niej. Od tak naprawdę czasu płyty Lemonade, która eksplorowała praktycznie chyba każdy gatunek już wtedy. No i najbardziej chyba tutaj szanuję ją właśnie za też tą sztukę performance'u, to jak bardzo dopracowane są te występy, wizuale i tak dalej. No i jest fantastyczną wokalistką, oczywiście, nie muszę mówić.
0: No nie, no wiadomo, wiadomo. A co u Creo Soul cię w takim razie?
1: U Creo Soul mnie urzekło właśnie to, pamiętam też jak słuchałam ten numer Why Don't You pierwszy raz, chyba wracałam wtedy z jakiś nart, autokarem, wiecie, 30 godzin. Jeszcze bardzo możliwe, że byłam chora i słuchałam tego numeru na słuchawkach i od razu spłynęła na mnie jakaś taka łaska. Czułam się od razu lepiej i byłam zafascynowana, bo no, jest w niej taki spokój i takie wyczucie, ten wokal, tam się nie dzieją żadne, wiecie, wokalizy wielkie. To jest tak naprawdę prosto zaśpiewany numer, ale z takim wyczuciem i o takich rzeczach śpiewa, które są mi bardzo bliskie.
0: Jest bardzo ludzka w tym.
1: Bardzo.
0: Kiedyś, jak z Marcinem graliśmy, to rozmawialiśmy o tym, że ja przeczytałem w internecie, że muzyka Creo Soul jest właśnie jak taki naturalny antybiotyk, że jak jesteś chory na duszy, no tak, to wtedy puszczasz sobie jej muzykę i automatycznie... Ona trochę przejęła schedę po Shadę z tym, bo Shadę to miała też, że ludzie jej słuchali właśnie w takich gorszych momentach swojego życia właśnie po to, żeby ten jej głos gdzieś tam ich ozdrowił.
2: Jak na... taki ciepły kocyk.
0: Tak.
2: Można owinąć tą jej muzyczkę. Tak.
0: Tak. Wspomniałaś o sztuce performance'u Beyoncé. No nie da się ukryć, że jesteś zwierzęciem scenicznym. Nie bez powodu jakby jesteś częścią najbardziej funkującej polskiej ekipy. Nie bez powodu Grupson zaprzęg cię do swojego zaprzęgu. MTV Unplugged dzików. Czy tak było zawsze, czy ty musiałeś w swojej głowie pewne rzeczy poodblokowywać, żeby poczuć się dobrze na scenie?
1: Na pewno musiałam odblokowywać i w ogóle to był proces, jak wszystko, no. Ale od początku, od pierwszego wejścia na scenę, ja bardzo to kochałam po prostu. Bardzo lubiłam ten taki, tą emocję, tą adrenalinę z tym związaną, to, że jednak muzyka wykonywana na żywo właśnie jest czymś takim trochę nieuchwytnym. Jest tu i teraz i jak słuchasz koncertu na żywo, no to towarzyszą ci zupełnie inne emocje niż jak słuchasz nawet nagranego live koncertu, ale przez nośnik. No dlatego tak, na przykład ja, oglądając ostatnio Fryderyki w telewizji, nie odczuwałam zbyt dużo emocji. Jak rozmawiałam z osobą, która była tam na miejscu, to okazuje się, że w ogóle było fantastycznie i że te koncerty wzbudzały tam duże emocje. I tak się zastanawiam nad tym, czemu tak jest, że nie potrafimy tego do końca przełożyć, tego występu live na nośnik. Myślę, że to jest trudne ogólnie, żeby to przenieść.
0: Czy nośnik trochę duszy odbiera?
2: Tak? Ale to ze wszystkim w sumie, bo nawet zdjęcia, nie wiem, z wyjazdu, jak ktoś ci pokaże zdjęcia ze swojego wyjazdu, piękne jakieś widoczki, no super, ale jak się przetransportujesz i jesteś tam w tym miejscu, to jest tak, nigdy ten zapis w 100% nie oddaje takiego wrażenia.
1: To są właśnie chyba połączone, bo masz i wizję, i słuch, i synestezja różnych rzeczy. Tak. Jakiś zapach czasami potrafi jeszcze towarzyszyć tam, nie wiem, jak jest koncert, tak jak rozmawiamy, Olivia Dean grała ostatnio na Orange'u, widziałam, że podczas tego koncertu to była jakby pełnia tego dnia, więc jeszcze to musiało dodać takiego wielkiego uroku i odbiór musiał być zupełnie inny, niż posłuchać sobie tego, jak tam śpiewa w jakimś studiu na YouTubie.
2: Było dość to magiczne, bo ona na scenie z tym całym bandem w stylu lat 70. chórki, sekcja dęta i właśnie taki klasyczny klimat
0: tego karty samej Fielda.
2: A z boku taki prześwit na niebie i ten księżyc dający blask, więc no fajnie to wygląda. No,
1: czyli trzeba chodzić na koncerty, moi drodzy. Tak, zapraszamy.
0: Koncerty są super. No dobra, a jak jesteśmy przy sztuce performance'u i przy występach na żywo, to czy masz w swojej pamięci taki występ, który gdzieś był dla ciebie najbardziej stresujący, taki, który ci się właśnie też trochę przez ten stres przed koncertem zapisał w głowie, ale koniec końców stwierdziłaś, że no daliśmy po prostu 100% tego, co można było dać.
1: Myślę, że koncerty rejestrowane właśnie są takimi, które no, człowiek się troszkę obawia. Myślę sobie tutaj o Opolu z P-Unity, bo graliśmy scenę alternatywną parę lat temu. I to było też ciekawe, bo musieliśmy, to jest taki mały insight, zmienić piosenkę, która była po angielsku napisana na polski.
0: Ale to było zalecenie od górne?
1: Tak. Okay. Więc wyobrażasz sobie jakby... Tam w tej muzyce tych słów jest bardzo dużo, one są bardzo rytmiczne, tak. Więc przepisanie tego na polski było nie lada wyzwaniem dla Jędrka i nauczenie się tego na nowo, kiedy my występujemy z tym materiałem wiele lat.
0: Tak.
1: I mamy to obcykane w tamtej formule, było dla mnie takim tylko się nie pomyl po prostu, bo to jest wszystko nagrane.
0: No plus tematycznie super. Niektóre te piosenki są takie, żeby przetłumaczyć na polsku. Polski mogą być, wiesz.
1: No cóż, troszkę edgy. Cenzura była lekka zastosowana, no ale tak daliśmy radę.
0: Tak sobie myślę, jakbyśmy na przykład tłumaczyli piosenki Funkadelic czy Parlament na polski, to myślę, że one by generalnie cenzury nawet dzisiaj mogłyby nie przejść.
1: Tak, myślę, że ludzie mogliby się zastanawiać, czego ja słucham właściwie, o co chodzi.
0: Dokładnie. No dobra, a jak mówimy o koncertach rejestrowanych, ten z Grupsonem Unplugged'owy też należał do takich, że ten stres jednak był wysoko?
1: Był wysoko, bo tego materiału było naprawdę dużo.
0: Bo tam chyba ponad 2 godziny tego koncertu.
1: Chyba coś takiego. Mhm. Coś około 2 godzin. Ja jeszcze sobie wzięłam za punkt honoru, żeby oczywiście nauczyć się wszystkich tekstów na pamięć, żeby tam nie było żadnego tam...
0: iPada, nic tam.
1: iPada, bo wiadomo, że wtedy jak jest, to się będziesz patrzeć na niego.
0: No tak.
1: Plus dodatkowo wykonywałam piosenkę też solowo z nim. Wychodziłam z tego chórku, w którym byłam z Jareckim i z Jusią Jarzębińską, których pozdrawiam. I śpiewałam jedną z planet. Miałam swoją solówkę, więc też tutaj czułam, że jest pewna odpowiedzialność. To będzie zarejestrowane, wydane na płycie. Będzie koncert dostępny do oglądania, więc muszę
0: kolana
1: tutaj...
0: z galarety generalnie.
1: Właśnie powiem ci, że to już było, wiesz, to było chyba, to było w zeszłym roku, albo 2024. I dużo sobie udowodniłam tym koncertem, że w sytuacji mocno stresowej, nowej dla mnie tak naprawdę, bo i ten materiał jest trudny do wykonania, czułam, że jakby mocno się przygotowałam i to dało swoje efekty po prostu. I czułam się dobrze na tej scenie bardzo.
0: Super. Dobra, jak już rozmawialiśmy chwilę o Olivia Dean, to zagrajmy sobie A Couple Minutes od Olivia Dean. Jeszcze wrócimy do rozmowy.

0: Olivia Dean, A Couple Minutes. Z nami w studiu ciągle Sara. No dobra, jako że zbliżamy się powoli do końca audycji, no to w takim razie jeszcze może parę słów o nowej płycie. Czy na płycie twojej nowej możemy się spodziewać gości? Czy to będzie jednak bardzo osobista płyta? Znaczy nie, pytam się na razie o ksywki, bo rozumiem, że może to być tajemnicą, jeżeli
1: tak,
0: są.
1: Tak, no jeszcze nie zdradzam, ale możecie się spodziewać i to takie bardzo fajne. Jestem
2: kiedy
1: bardzo szczęśliwa.
2: Premiera?
1: Wiesz co, mam taki pomysł, żeby premiera była w moją urodzinę, czyli 2 września. Zobaczymy, bo też moim założeniem tutaj jest to, żeby było bez presji ogólnie. Ta płyta jest o tym, żeby było bez presji, więc zobaczymy, jak się ułoży. Ale tak, taki pomysł powstał ostatnio w mojej głowie. Myślę, że to fajny prezent by był.
0: A czy to wokalistka, wokalista, raper?
1: I to.
0: Tak? Okej, no dobra, no to myślę, że tutaj jest Good Fest wzbudzony.
1: Good Fest.
2: Taki festiwal Good Fest.
0: Tak.
2: Z fustrakami.
0: Tak jest. No dobra, a produkcyjnie będzie Robert Cichy, bo tak. Już to wiemy. Będzie
1: Marek Kozłowski.
0: I czy ktoś jeszcze się
1: pojawi? Tak.
0: I też nie możemy zdradzić.
1: No nie.
0: Ale to też coś, to też rozumiesz, że to będzie współpraca, której wcześniej u ciebie nie było.
1: Tak, będzie współpraca, której wcześniej nie było, z której się bardzo cieszę, bo to będzie kobieta producentka. Ale będzie...
0: Z Polski?
1: Tak.
0: Dobra, to mamy wąskie grono. A ja sobie już tam gdzieś strzelam w głowie.
1: Tak.
0: To super. To fantastycznie tak, w takim razie. Tak. No dobrze, to w takim razie na sam koniec mamy utwór przedpremierowy. Rozumiem, że premiera jakoś niedługo tego singla.
1: No to jest bardzo taki letniaczek, więc sądzę, że można się spodziewać w najbliższym czasie. I zapraszam do obserwowania moich social mediów. Tak. Sara Hair Music.
2: A czy jest już tytuł płyty?
1: Tak.
0: Też ale nie możesz
2: jeszcze,
0: zrobić.
2: Jeszcze na razie.
1: Znaczy wiecie, jest, ale zastanawiam się nad zmianą.
2: Okej.
1: Jeszcze. W moim sercu jest to nierozstrzygnięte.
0: To nie ciągniemy w takim razie za język. Życzymy w takim razie pomyślnych wiatrów przy wydawaniu nowej muzyki i trzymamy kciuki za tego 2 września. Naszym i waszym gościem, a raczej gościnią była Sara. Ja nazywam się Saint Elmo.
2: A ja Marcin Etani.
0: Dziękujemy Kubie Grądzielowi za realizację i zapraszamy was oczywiście na naszego Facebooka i Instagrama soulpark971. Tam odsłuch audycji i link do playlisty. No i Sara zaśpiewa wam, że jest najlepiej, także
2: z tym, najlepiej.
0: Z tym przesłaniem was zostawiamy.
1: Tak, dziękuję.
0: I miłej niedzieli.
2: Dzięki.
0: Pa.

0: Agencja Go Fest i Radio Campus zapraszają na Carbon Silesia Festival 19 i 20 czerwca, Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.
1: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt i są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola.
2: Lenovo, Lenovo.
3: W sercu miasta, zielony ogród i zabytkowa willa, gdzie sezonowa kuchnia spotyka się z długimi obiadami. Koncerty i stand-upy dorzucają tempo tygodniowi, a w weekendy najlepsi DJ-e przejmują stery. Piątki i soboty parkiet bez hamulców. Niedziele swingowe potańcówki o zachodzie słońca. Dzik, dom zabawy i kultury. Belwederska 44A, Warszawa. Wejdź na chwilę, zostań do rana.
4: Reklama.

Jest kilka minut po godzinie 12:00, tu Akademickie Radio Campus. Ja nazywam się Dawid Martin i witam wszystkich naszych słuchaczy w to niedzielne, wiosenne południe w audycji w 60 minut dookoła świata, w której co tydzień odbywamy muzyczne wędrówki do różnych zakątków świata, czasami bardzo odległych, czasami też tych bliższych, i tak też będzie dzisiaj, bo w ciągu najbliższej godziny posłuchamy sobie nowych brzmień z północy Europy, z dwóch krajów ugrofińskich, Estonii i Finlandii, a także ze Szwecji oraz jednego albumu przygotowanego przez szwedzko-flamandzką komitywę. I od niego właśnie zaczniemy. To koncertowa płyta Songbooks Live, którą nagrali zespół Where, instrumentalny kwintet z Flandrii oraz żeński kwartet wokalny Kongero z Jämtland w północnej Szwecji.

No, zasłużone były te oklaski. Śpiewały panie ze szwedzkiego kwartetu Kungero, a przegrywali im panowie z grupy Wer z Flandrii. To był fragment jednego z dwóch ich wspólnych koncertów, które wiosną ubiegłego roku odbyły się w Belgii, z których to nagrania złożyły się na ich płytę zatytułowaną Songbooks Live. To bardzo ciekawy i udany mariaż dwóch różnych europejskich tradycji muzycznych i dwóch bardzo oryginalnych zespołów. Kwartet Kungero tworzą pochodzące z Jämtland w północnej Szwecji śpiewaczki i badaczki lokalnego folkloru Lotta Andersson, Emma Björling, Sofia Hultqvist-Kott i Anna Wikenius, które udzielają się także w innych projektach folkowych, a które poznały się w 2005 roku na uniwersyteckiej konferencji poświęconej muzyce nordyckiej i krajów bałtyckich, gdzie w przerwie między panelami zaczęły sobie spontanicznie śpiewać i od razu odkryły w sobie bratnie, no, w zasadzie siostrzane dusze. Od tego czasu występują razem, prowadzą też warsztaty wokalne, zaś swoją twórczość określają mianem folkapela, bowiem interpretują stare ludowe pieśni w nowych, autorskich, czterogłosowych aranżacjach a cappella, czyli bez towarzyszenia instrumentów. Do tej pory wydały już kilka albumów, a ten najnowszy jawi się zatem jako pewien wyjątek, bo tutaj zaśpiewały one z instrumentalnym akompaniamentem muzyków kwintetu Wer, który na co dzień wykonuje muzykę staroflamandzką, muzykę XVIII-wiecznych flamandzkich mistrzów we własnych nowych aranżacjach, wykorzystując do tego zarówno instrumenty kojarzone z tradycją, takie jak dudy, na których gra Pieter Jan van Kerkhoven, czy skrzypce, na których gra Jeroen Guggenbauer. No ale mamy też tutaj akordeon, na którym gra Bert Jumbeck, gitarę Jonasa Scheissa, czy wreszcie saksofon barytonowy, na którym gra Fabio Di Meo, na który to raczej nie należy do instrumentów dawnych. Mamy tu zatem dwa zespoły o dość oryginalnym, ba wręcz awangardowym podejściem do tradycyjnego materiału. Niemniej całość, mimo swojej oryginalności, ciągle brzmi jednak mocno zakorzeniona w tradycji, zatem twórcom udało się tutaj złapać bardzo dobry balans między tym, co nowe, a tym, co płynie wprost z dziedzictwa przeszłości. Słuchając ich nagrań zarejestrowanych na żywo, można też poczuć, że wspólnie wytworzyli oni mnóstwo pozytywnej, kreatywnej energii i muzykując razem po prostu dobrze się bawili. Oczywiście z korzyścią dla nas słuchacze. No to teraz zaśpiewają i zagrają nam jeszcze dwa utwory z tego właśnie albumu. Najpierw piękna ballada o wschodniej krainie, Esterland, tak brzmi jej tytuł po szwedzku, lub Ostland po flamandzku, a zaraz potem kolejny utwór zatytułowany Om ja hade vingar, gdybym miała skrzydła. Przed wami Kungero oraz Wer ze swojej wspólnej koncertowej płyty Songbooks Live.

Omia Hadewingar. Gdybym miała skrzydła, śpiewały panie ze szwedzkiego kwartetu wokalnego Kongero, a towarzyszyli im flamandzcy instrumentaliści z grupy Wear. To był fragment ich wspaniałej koncertowej płyty Songbooks Live, dokumentującej ich wspólne koncerty, jakie miały miejsce w Belgii wiosną w ubiegłym roku. Polecam wam ten album, znajdziecie na nim mnóstwo bardzo, ale tu bardzo dobrej muzyki. A teraz na tych skrzydłach polecimy do Finlandii. Przed nami kolejna nowość i kolejny wspaniały kobiecy kwartet, a nazywa się on Tuuletar.

Sylwę, czyli Siew, śpiewały Wenla, Ilona Blum, Cyni Koskelainen, Johanna Kikowski oraz Pia Sainenoja. To jest kwartet Tuuletar, co po fińsku oznacza wiatrak. Kwartet działający od 2012 roku, stanowiący jeden z najbardziej rozpoznawalnych zespołów współczesnej, przebogatej sceny folkowej Finlandii. To kolejny prezentowany dziś żeński kolektyw śpiewaczy, tworzący zarówno autorski materiał, jak i bardzo oryginalnie interpretujący materiał tradycyjny, bo jego członkinie w swoich utworach do minimum ograniczają warstwę instrumentalną, wykorzystując w zasadzie tylko instrumenty perkusyjne oraz efekty elektroniczne nakładane niekiedy na swoje głosy. Głosy, które tutaj odgrywają pierwszoplanową rolę, realizując zarówno linie wokalne, jak i beatboxowe podkłady. Tak też jest w przypadku ich najnowszej płyty noszącej tytuł Maamon, co oznacza Matkę Ziemię. Ten tytuł naturalnie kieruje naszą uwagę ku kwestiom ekologicznym, ku poszanowaniu natury, ale też poszanowaniu tradycji i kulturowego dziedzictwa przodków. Co ciekawe, na albumie znalazł się również bardzo mocny polski akcent, mianowicie ścieżka numer 8 nosi dwa tytuły, fiński Heponimun oraz polski Mój koń nieborak, a do nagrania tego utworu dziewczęta z Finlandii zaprosiły naszą Joannę Słowińską, dawno niesłyszaną w tej audycji, dlatego z największą radością sięgnę teraz właśnie po tę kompozycję Heponimun, Mój koń nieborak. Tradycyjna melodia z ziemi lubuskiej, z rodzinnych stron Joanny Słowińskiej w wykonaniu Joasi i jej koleżanek z kwartetu Tuuletar.

0: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Lenovo, Lenovo.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Mamy ucho i oko na miasto. Historia, kultura, przestrzeń miejska, ekologia, a na pierwszym planie Warszawa. We wtorki o 16 w stacji Warszawa przysłuchujemy się stolicy. O sprawy bieżące pytamy ratusz. Z ekspertami rozmawiamy o tym, jak działa miasto. Dołącz do nas.

0: Czas. Wtorek, 16. Stacja Warszawa w Radiu Campus. Program powstaje we współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa. Autopromocja.
1: 12.30. Zofia Błazeusz.
2: Akademickie Radio Campus.
1: Setny dzień wojny z Iranem. Wybory parlamentarne w Armenii i remont torów tramwajowych na Alejach Jerozolimskich.
2: Wiadomości.
1: Dzisiaj wybija setny dzień wojny między Stanami Zjednoczonymi i Izraelem a Iranem. Obecnie konflikt znajduje się w stanie kruchego zawieszenia broni. Walki na dużą skalę ustały, a sporadyczne incydenty militarne nie przerodziły się w szerszą eskalację. Nie zawarto jednak trwałego porozumienia pokojowego, a napięcie między stronami utrzymuje się. Mimo ustalenia walk, amerykańskie wojska nadal utrzymują blokadę irańskich portów, a na Bliskim Wschodzie stacjonuje około 50 tysięcy żołnierzy USA. Utrzymują się również zakłócenia żeglugi przez cieśninę Ormus, podczas gdy proces dyplomatyczny praktycznie zamarł. W Armenii rozpoczęły się wybory parlamentarne. Głosowanie trwa w godzinach od 8 do 20 czasu lokalnego. Częściowe oficjalne wyniki powinny być znane jeszcze dziś. W przedwyborczych sondażach prowadziła partia Umowa Społeczna obecnego premiera Nikola Paszyniana. Jej główni konkurenci to dwa sojusze wyborcze. Silna Armenia związana z rosyjskim oligarchą Samvela Karpetiana i Blok Armenia byłego premiera Roberta Koczariana. Armeńska scena polityczna jest silnie spolaryzowana i walczy z masową dezinformacją Rosji wymierzoną w Paszyniana. Władze aresztowały z kolei dziesiątki osób, m.in. powiązanymi z partiami opozycyjnymi, zarzucając im kupowanie głosów, co oponenci premiera uznali za represje polityczne. Wybory wyłonią co najmniej 101 posłów, których kadencja trwa 5 lat. Susza hydrogenealogiczna w Polsce nasila się z każdym rokiem, co także uderza w miejskie akweny wodne. Miasto podejmuje decyzje, które mają na celu ochronić jezioro Czernachowskie. Priorytetem w działaniach będzie koncepcja skutecznego zagospodarowania deszczówki na obszarze Łuku Siekierkowskiego.
3: W pierwszej kolejności zagospodarowanie wód opadowych w miejscu powstawania, zatem do gruntu, a to będzie się przyczyniać długofalowo do zapobiegania obniżania się poziomu wód gruntowych. A co za tym idzie, wzmocni podziemne zasilanie jeziorka.
1: Tłumaczy rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Marzena Gawkowska. Mimo to dzisiaj mieszkańcy Mokotowa oficjalnie rozpoczynają sezon letni nad jeziorkiem Czerniakowskim. W programie znalazły się aktywności sportowe, edukacyjne oraz rodzinne atrakcje związane z wodą i żeglarstwem. Inauguracja bezpiecznego sezonu kąpielowego na strzeżonym kąpielisku trwa od 10 do 14. Trwa remont torowiska wzdłuż Alei Jerozolimskich. Na sporym odcinku wymienione zostaną szyny, wyremontowana część przystanków i przejazdy drogowe. Po remoncie tramwaje w Alejach Jerozolimskich pojadą szybciej. Ruch tramwajowy od placu Starękiewicza do Ronda Waszyngtona zostanie wstrzymany do początku sierpnia. Przez ten czas linie tramwaji 7 będą kursowały tylko na Pradze, zmienią się godziny kursowania tramwajów linii 13, nie będą kursowały tramwaje linii 25, a tramwaje linii 9, 22 i 24 nie pojadą na Pragę. Uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa Z9. Będzie jeździć między placem Narutowicza a Rondem Waszyngtona codziennie w godzinach szczytu, w dni powszednie, nawet co około 2 minuty. Więcej informacji o zmianach ruchu na wtp.waw.pl.
0: Radio Campus. Same

Słuchacie audycji w 60 minut dookoła świata, w której dzisiaj podróżujemy po krajach nordyckich, a przed chwilą wybrzmiał utwór Kule z nowej płyty fińskiego, żeńskiego kwartetu śpiewaczego Tuletar, zatytułowanej Mamo. Tak się jakoś to dziś w tym naszym wiosennym spotkaniu ułożyło, że zdominowały je głosy kobiece, no ale wiosna w końcu jest kobietą. Tą ścieżką podążymy też dalej, bo przed nami kolejna płytowa nowość przygotowana przez duet szwedzko-fiński, który tworzą skrzypaczka Lena Jonsson oraz akordeonistka Johanna Juhola. Ich wspólny album ukazał się 6 marca i nosi on tytuł The Power of Polska. Chodzi tu o popularny w Skandynawii taniec ludowy, któremu czasami przypisuje się polskie pochodzenie, nie tylko ze względu na samą jego nazwę, ale i pewne podobieństwo do mazurka. Oto jedna z Polsk, z tej właśnie płyty, po dużej dawce muzyki wokalnej, teraz dla odmiany będzie instrumentalnie, Polska efter Johan Erik Taklaks. Grają Lena Jonsson i Johanna Juhola.

Polska efter Johan Erik Taklaks. Polska od Johana Erika Taklaksa. To była jedna z melodii tanecznych z repertuaru legendarnego fińsko-szwedzkiego skrzypka ludowego żyjącego w latach 1856-1948 wybitnego przedstawiciela kultury muzycznej Ostrobotni, czyli regionu w centralnej Finlandii, dawniej stanowiącego prowincję szwedzką. Stąd naturalnie krzyżują się tam elementy dwóch tradycji, fińskiej i szwedzkiej. Taką właśnie interpretację tejże melodii zaproponowały nam dwie współczesne artystki. Pierwsza z nich to skrzypaczka Lena Jansson, pochodząca z regionu Hälsingland w środkowej Szwecji, która już od najmłodszych lat miała kontakt z muzyką tradycyjną, którą później studiowała na Akademii Muzycznej w Sztokholmie. Potem kształciła się również w słynnym Berklee College of Music w Stanach. Z jednej strony zatem poznawała tajniki gry tradycyjnej, z drugiej zaś uczyła się również gry jazzowej i improwizacji, co wpłynęło na jej późniejszą twórczość, w której stara się ona łączyć te dwa muzyczne żywioły. Drugą połówkę duetu stanowi natomiast jej fińska koleżanka, wybitna akordeonistka Johanna Juhola, która z kolei jest absolwentką słynnej Akademii Muzycznej imienia Jana Sibeliusa w Helsinkach i która to na szerokie wody wypłynęła jako niezrównana interpretatorka tanga. Tańca o wszakże argentyńskim rodowodzie, który jednak ogromną popularność zdobył właśnie w Finlandii, do której tango dotarło w dwudziestoleciu międzywojennym, między innymi za sprawą radia, szybko podbijając miejscowe potańcówki odbywające się w podmiejskich tanzbudach zwanych lavantasit, stając się w zasadzie jednym z fińskich tańców narodowych, wykonywanym jednak w nieco wolniejszym tempie w porównaniu do argentyńskiego oryginału. Johanna Juhola należy do najwybitniejszych wykonawczyń tego gatunku, ale gra również inne formy fińskiej muzyki ludowej, podobnie jak Lena Jansson, łącząc je ze współczesnymi brzmieniami jazzowymi czy elektronicznymi. Obie artystki znalazły zatem wspólny muzyczny język. Od kilku lat tworzą duet, razem występują, koncertują. No a niedawno doczekaliśmy się wreszcie ich wspólnej płyty The Power of Polska, wydanej nakładem Nordic Notes, której bohaterką jest właśnie Polska. Skandynawski taniec ludowy. Być może o polskim rodowodzie, na co wskazuje nie tylko nazwa, ale i pewne podobieństwa do naszych Mazurków, które zawędrowały przecież do bardzo wielu zakątków świata. I teraz po raz kolejny sięgniemy po rytmy Polski. Tym razem będzie to autorska kompozycja zatytułowana Polska is my second language. Grają Lena Jansson oraz Johanna Juhola.

Polska is my second language. To były tradycyjne skandynawskie rytmy Polski we współczesnym wydaniu z płyty The Power of Polska szwedzko-fińskiego duetu, który tworzą dwie wspaniałe instrumentalistki, skrzypaczka Lena Jonsson oraz akordeonistka Johanna Juhola. W Finlandii pozostaniemy na kolejne minuty, bo przed nami teraz następna nowość z muzyką z tego kraju. Album nosi tytuł Tore Purtensperla i jest on dziełem kolejnego duetu, w skład którego wchodzą jeszcze jedna znakomita fińska akordeonistka, Maria Kalaniemi oraz Pekko Kapi, grający na lirze Juhiko.

Grali i śpiewali Maria Kalaniemi, znakomita fińska folkowa pieśniarka i akordeonistka rodem z miasta Espoo nieopodal Helsinek oraz Pekko Kapi, etnomuzykolog i instrumentalista z Tampere, grający na tradycyjnej lirze Yuhiko. Oboje związani są ze wspomnianą już dziś Akademią Muzyczną imienia Jana Sibeliusa, której mury opuściło tak wielu wybitnych folkowych artystów. Cóż, modelu nauczania muzyki tradycyjnej powinniśmy się od Finów i Skandynawów uczyć. I chyba powoli zaczynamy to robić. Przynajmniej tak wynika z moich obserwacji tego, co dzieje się współcześnie na polskich uczelniach muzycznych. Wspólna płyta Marii Kalaniemi i Pekko Kapi, której początkowych fragmentów posłuchaliśmy, zatytułowana jest Ture Purten z Perla. Składa się ona z 11 utworów tworzących jedną nieco ponad półgodzinną suitę, w której jedna ścieżka przechodzi płynnie w kolejną, a całość oparta została na Kalevali, czyli fińskim eposie narodowym, tutaj śpiewanym jednak w języku szwedzkim. Piękny to album, w całości akustyczny, oparty tylko na głosach wokalnych oraz akordeonie i Yuhiko. A na koniec naszego dzisiejszego spotkania z muzyką północy dla odmiany posłuchamy połączenia ludowych śpiewów i tradycyjnych instrumentów z odrobinką popowych brzmień i elektroniki z płyty wydanej po sąsiedzku w Estonii i nagranej przez kolejny dziś duet, który nazywa się Sadu, a który tworzą Sandra Silama oraz Sofia Lise Leaf. Album nosi tytuł Problemit Paradisis. Jest to ich fonograficzny, jakże udany debiut. Dziewczyny z duetu Sadu już teraz przed wami, a za uwagę dziękuję. Dawid Martin, to była audycja w 60 minut dookoła świata. Trzymajcie się, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
0: Reklama.

zapraszam na wojnę francusko-angielską pod flagą biało-czerwoną. A dzisiaj wojna domowa z wyspy, dużej wyspy niedaleko Europy. I powiem od razu, że wybór piosenek, które będziemy się słuchać, jest inspirowany tutejszej pogody, więc jest bardzo mieszany. Jak zawsze pochodzi z różnych zakątów świata. No i czasami można robić paralele do bieżących wydarzeń politycznych, społecznych albo osobistych, ale to nie jest konieczne. Zapraszam i mam nadzieję, że Wam się spodoba. Słuchaliśmy właśnie kurdyjski utwór Muhammeda Nahid i idziemy od razu dalej, zmiana stylu. Będziemy słuchać teraz trochę kumbia, La Danza de los Mirlos.

Słuchaliśmy Gole Sarh, Czerwona Róża, irańskiego rapera Aliego Soreny. To hymn protestacyjny o politycznej sytuacji w Iranu. No i po kolei było Ali Sorena, potem The Movement z Gurdjieffa. Utwór znalazłam tylko po włosku Danza Canone di Sette. Bardzo polecam obejrzeć teledysk, jest na YouTube. I też polecam spróbować tańczyć The Movements. Można się tego nauczyć w różnych miejscach i mi się wydaje, że też niedaleko Warszawy jest takie miejsce, ale nie jestem pewna gdzie. A po Gurdjieffa to jeszcze był węgierski zespół Trabant z 80-tych lat, Sokan, Varnak, Aksodara. I też bardzo aktualny tytuł znaczy coś takiego jak wiele osób czekają na cud. A teraz jeszcze jedna piosenka przed wiadomościami. Spróbuję ją wymówić, bo przyjaciel mój, który mówi po arabsku, próbował mi nauczyć różnicę między h i r. Trochę jak po polsku, a ja nadal ćwiczę. Słuchamy Najat i Sarir, Anna Bashak el-Bahra.

0: Idziemy na premierę?
1: O, a co grają?
0: Premierę drugiego etapu osiedla Prystora na Dniach Otwartych.
1: Pewnie, zobaczymy okolice.
0: I sprawdzimy, jak będzie nam się tu mieszkać. Deweloper Sprawia zaprasza na Dni Otwarte na budowie osiedla Prystora do biura sprzedaży. Warszawa, ulica Ryżowa 48. Odwiedź nas 11, 12 lub 13 czerwca i poznaj drugi etap inwestycji oraz ostatnie gotowe mieszkania z pierwszego. Sprawdź szczegóły na osiedleprystora.pl. Sprawia zaprasza na Dni Otwarte osiedla Prystora.
2: Już 13 czerwca rozpoczyna się nowa era podróży. Cicha, dynamiczna i komfortowa. Poczujesz pulsujący rytm miasta, przepływ nowej energii i radość z przemieszczania się. Już 13 czerwca w Warszawie polska premiera auta, które na nowo zdefiniuje Twój styl miejskich podróży. Nasłuchuj wiadomości z miasta, by dowiedzieć się więcej.
3: Reklama. 13.30, Zofia Błazeusz.
4: Akademicki Radio Campus.
3: Papieska msza w Madrycie, wakacje z wojskiem, przegrana Mai Chwalińskiej.
4: Wiadomości.
3: Około 1,2 miliona osób przybyło dziś rano na mszę papieską w Madrycie. Papież Leon XIV przybył do Hiszpanii, przy czym rozpoczął tygodniową wizytę, w trakcie której odwiedzi też Barcelonę i Wyspy Kanaryjskie. Rozpoczęły się ceremonie, a hiszpańska para królewska wraz z premierem powitali papieża na lotnisku. Papież w rozmowie z prasą odniósł się do wielu tematów, w tym do wojen w Ukrainie i Libanie,

0: a także do sprawy pedofilii w kościele. Podkreślił, że w czasie swojej wizyty w Hiszpanii spotka się z ofiarami nadużyć. Po mszy odbędzie się procesja z okazji obchodzonej w Hiszpanii w niedzielę uroczystości Bożego Ciała. Od jutra rusza kolejna edycja programu Wakacje z Wojskiem, czyli dobrowolnych, bezpłatnych szkoleń wojskowych przede wszystkim dla osób w wieku 18 do 35 lat. Zgłoszenia można składać przez internet, telefonicznie lub osobiście w wojskowych centrach rekrutacji, podaje Ministerstwo Obrony Narodowej. Tegoroczna edycja programu obejmuje 3 turnusy po 27 dni każdy, organizowane w blisko 90 lokalizacjach w całej Polsce. Do wyboru będą m.in. jednostki wojsk lądowych, pancernych, desantowych, rakietowych czy marynowych. Marynarki wojennej. Jak dodano, udział w tych szkoleniach może być pierwszym krokiem do służby w Wojsku Polskim, zarówno w ramach aktywnej rezerwy, Wojsk Obrony Terytorialnej, jak i zawodowej służby wojskowej. Szczegółowe informacje, a także reszta kontaktów są dostępne na zostańżołnierzem.pl.
1: Sportowy kampus.
0: Polska tenisistka Maja Chwalińska przegrała z rozstawioną z numerem 8 Rosjanką Mirą Andrejewą 3-6 i 2-6 w finale wielkoszlemowego turnieju French Open na kortach ziemnych w Paryżu.
2: To znaczy na pewno jest trochę smutku, troszeczkę sobie popłakałam, ale na pewno też jestem bardzo dumna. Chciałabym, żeby ten mecz wyglądał troszkę inaczej, żeby jednak też ludzie mogli zobaczyć troszeczkę lepszy mecz. Ale no po prostu ona była dużo, dużo lepsza ode mnie dzisiaj. Dałam z siebie wszystko, więc tak naprawdę nie mogę mieć do siebie pretensji.
0: Wypowiedziała się wicemistrzyni French Open. Andrejewa została trzecią najmłodszą zwyciężynią Wielkiego Szlema, ale Polka przyjechała do Paryża jako 114. zawodniczka rankingu z niewielkim doświadczeniem na największych scenach, a przebiła się przez kwalifikacje i przez 6 wyżej notowanych rywalek.
1: Pogoda.
0: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia przed burzami dla 11 województw w centralnej, północnej oraz południowej Polsce. Prognozowane są tam burze, którymi miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu oraz porywy wiatru nawet do 75 km na godzinę. Lokalnie może wystąpić też grad. Dodatkowo w części regionów na północy kraju będą obowiązywać ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanów wód. W Warszawie pierwsze burze zapowiadane są na popołudnie, ale już teraz zbierają się chmury w okolicach Ożarowa i Pruszkowa. Alerty dla centralnej i południowej Polski obowiązują do godziny 20.
1: Radio Campus.

Zapraszam na drugą połowę audycji Wojna francusko-angielska pod flagą biało-czerwoną. Słuchaliśmy po wiadomościach Christel Linder featuring Ipsihal Serete i to Gina's Song z filmu Nile Hilton Incident. Polecam obejrzeć filmu i bardzo mi się podoba ten utwór. A potem było z Londynu, świeży producer, artysta Quirk alias William Huckerby, który wydał płytę w zeszłym roku na Bandcamp i na kasecie można zamówić. I się nazywa płyta Mirai Otoko i słuchaliśmy utwór Castle. A teraz jeszcze będzie trochę rocksteady. Słuchamy Alton Ellis, You've Made Me So Very Happy. Posłuchamy.

co było Glen Brown, No More Slavery. Odkrywałam ten kawałek w sklepie Atlantis Records na Hackney Central. I teraz już koniec. Ostatni kawałek, który słuchamy, będzie Grup Abdal. Dün Gece Seyri Miçinde. Tłumaczone po polsku podczas mojej podróży wczoraj wieczorem. A Grup Abdal pochodzi z Stambułu w Turcji. Ich muzyka połączy tureckie rytmy ludowe i melodie Bliskiego Wschodu. A nazwa zespołu Abdal pochodzi z tureckiego wyrażenia sufickiego i oznacza wędrownego derwisza, który właśnie się pożegnał z materialnego życia, aby powrócić rzeczy duchowe. Tym się pożegnam na dziś. Miłej niedzielę i do usłyszenia niedługo. Na razie, pa, pa.

0: Agencja Go Fest i Radio Campus zapraszają na Carbon Silesia Festival 19 i 20 czerwca. Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.
1: Idziemy na premierę?
2: O, a co grają?
1: Premierę drugiego etapu osiedla Prystora na Dniach Otwartych.
2: Pewnie, zobaczymy okolice.
1: I sprawdzimy, jak będzie nam się tu mieszkać. Deweloper Sprawia zaprasza na Dni Otwarte na budowie osiedla Prystora do biura sprzedaży. Warszawa, ulica Ryżowa 48. Odwiedź nas 11, 12 lub 13 czerwca i poznaj drugi etap inwestycji oraz ostatnie gotowe mieszkania z pierwszego. Sprawdź szczegóły na osiedleprystora.pl. Sprawia zaprasza na Dni Otwarte osiedla Prystora.
3: Reklama. Autopromocja.
4: Imię ojca.
5: Kazimierz.
4: Nie no, twoje imię.
5: A, dobra. Rafał. Imię syna.
4: Nie mam. Pamiętasz?
5: Albo jeszcze nie wiem. Zapraszamy na naszą muzyczną audycję. Imię ojca i syna.
4: W każdą niedzielę o godzinie 20 w Radiu Campus.
5: Tymek Bryndal.
4: Rafał Bryndal.

0: On radio across the world, this is Selekta Radio.
1: Reklama. Radio Campus oraz Plac Zabaw zapraszają na Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. Weź udział w grze i zostań zwycięzcą. Rywalizacja bez spinki. Ekipa Campusa i same sztosy nad Wisłą. Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. 13 czerwca Plac Zabaw nad Wisłą. Startujemy o 18. Wielki finał o 21. Wstęp wolny. Zgłoś się do gry lub padnij nad Wisłę i kibicuj. Chcesz wystartować? Zapisy www.radiocampus.fm/mistrzostwa.
2: Reklama. 14.30, Zofia Błazeusz.
3: Akademicki Radio Campus.
2: Atak rosyjskich dronów, strzelanina podczas festiwalu, finał ekstraklasy koszykarzy.
3: Wiadomości.
2: Rosja uderzyła w główny magazyn zużytego paliwa jądrowego koło Czarnobyla. Rosyjski dron uderzył dzisiaj w budynek centralnego magazynu w obwodzie kijowskim około 15 km od czarnobylskiej elektrowni jądrowej. Na miejscu wybuchł pożar, jak poinformował sztab generalny ukraińskiej armii. Sztab i władze podały, że poziom promieniowania nie uległ zmianie. Według dotychczasowych ustaleń nikt nie zginął ani nie został ranny w zdarzeniu. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zeleński zaznaczył, że Rosja świadomie uderzyła właśnie w ten obiekt infrastruktury jądrowej. Na tę chwilę nie odnotowano przekroczenia norm promieniowania, jednoznacznie przekroczone zostały jednak wszelkie granice rosyjskiej bezczelności, które już dawno osiągnęły niewyobrażalny poziom, napisał prezydent na Telegramie.
3: Wiadomości.

0: po południu w historycznej dzielnicy miasta Toledo w stanie Ohio doszło do strzelaniny, w której rannych zostało wiele osób. Old West End Festival to popularne dwudniowe wydarzenie kulturalne odbywające się co roku w zabytkowej części Toledo. W programie imprezy znajdują się m.in. koncerty, stoiska gastronomiczne, targi rzemiosła oraz zwiedzanie historycznych domów. Napastnicy uciekli z miejsca zdarzenia, a policja natychmiast wszczęła poszukiwania sprawców. Ofiary z ranami poszczałowymi zostały przewiezione do pobliskich szpitali. Rozmawiamy z wieloma osobami, ofiarami, świadkami. Przyglądamy kamery, robimy wiele rzeczy, ale nie mogę wam zdradzać wszystkiego, co mamy albo co będziemy mieli, bo nie wiemy, co z tego wyjdzie. Powiedział szef lokalnej policji, porucznik Dan Gerken.
1: Wiadomości.
0: Rusza kolejna odsłona kampanii Uwaga Upały. Cykliczna akcja organizowana przez miasto stołeczne Warszawa to odpowiedź na rosnące zagrożenia zdrowotne związane z wysokimi temperaturami. W ramach akcji stolica udostępnia mapy tzw. miejsc chłodu. Na terenie wszystkich dzielnic jest około 150 takich punktów. Są to lokalne miejskie miejsca takie jak biblioteki i domy kultury. Te miejsca umożliwiają odpoczynek, skorzystanie z wody pitnej czy z toalety. Kampania obejmuje także działania edukacyjne i informacyjne w mediach.
1: Sportowy kampus.
0: Koszykarze Legii Warszawa od jutra będą walczyć w finale Mistrzostw Polski z Orlen Zastałem Zielona Góra o powtórzenie sukcesu sprzed roku. Legioniści, najlepsi po sezonie zasadniczym Ekstraklasy, do fazy pucharowej przystąpili z pierwszym numerem rozstawienia. W ćwierćfinale pokonali MKS Dąbrowa Górnicza 3-1, a w półfinale wygrali z Dzikami 3-0. Dotychczasowa droga w rozgrywkach wskazuje, że w finale będą faworytem. Legia walczy o swój 9 w historii tytuł Mistrza Polski, a drugi wywalczony w play-off rozgrywanym w Ekstraklasie koszykarzy od 1985 roku. Finałowa rywalizacja Legii z Zastalem rozpocznie się dwoma meczami w stołecznym Osir Bemowo jutro i w środę o godzinie 20:15, a następnie przeniesie się do Zielonej Góry, gdzie spotkania odbędą się 13 i 15 czerwca.
1: Akademickie Radio Campus 97.1 FM.
2: This is Selector Radio. Selector Radio.

0: This is Selecta Radio. Selecta Radio.
1: Reklama. Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Lenovo, Lenovo. Reklama. Tu Campus 97.1 FM.
0: Selecta Spotlight on Selecta Radio.

0: Selekta Spotlight on Selekta Radio.
1: Reklama. Duży zielony ogród, zabytkowa willa i smaki sezonu. Tu zaczyna się dzień. Koncerty, stand-upy, swingowe potańcówki. Tu wieczór nabiera charakteru. A w weekend? Od zachodu do wschodu słońca rozkręcamy parkiet z DJ-ami, którzy wiedzą, jak wykrzesać w Was energię do rana. Spędź z nami czas tak, jak lubisz. Dzik, Dom Zabawy i Kultury. Belwederska 44A, Warszawa.
2: Ło, widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: Rozpoczyna się nowa era podróży. Cicha, dynamiczna i komfortowa. Poczujesz pulsujący rytm miasta. Przepływ nowej energii i radość z przemieszczania się. Już wkrótce w Warszawie polska premiera auta, które na nowo zdefiniuje Twój styl miejskich podróży. Nasłuchuj wiadomości z miasta, by dowiedzieć się więcej.
1: Reklama.
5: Zbliża się 15.30, mówi Zofia Błazeusz.
6: Serwis akademicki.
5: Uniwersytet Warszawski dołączył do grona partnerów społecznych tegorocznego Ironman Polska. Dzisiaj w zawodach wystartuje około 2,5 tysiąca triatlonistów z 81 krajów. Po etapach pływackim i rowerowym zawodnicy pobiegną ulicami stolicy, a część trasy poprowadzi przez kampus główny Uniwersytetu Warszawskiego. Biegacze pokonają tam jedną z trzech 7-kilometrowych pętli wyznaczonych na finałowy etap rywalizacji. Wydarzenie trwa od godziny 8. Uniwersytet Warszawski organizuje 13 i 14 czerwca trzecią edycję konferencji psychodelicznej. W pierwszym dniu konferencji będą wykłady podzielone na 6 sesji tematycznych.

0: Więcej szczegółów i bilety na stronie naukapsychodeliczna.org. Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Warszawskiego organizuje darmowe kino w plenerze. 10. edycja prawie kina letniego będzie miała miejsce 27 i 28 czerwca. Tegoroczna edycja jest w temacie nostalgii. Zagrane zostaną 4 filmy pełne wspomnień, emocji i historii, które mimo upływu czasu dalej robią wrażenie. W programie znajdą się również spotkania z gośćmi specjalnymi. Sieć badawcza Łukasiewicz uruchomiła nowe laboratorium obwodów drukowanych i montażu elektronicznego. Naukowcy wykorzystają nowe zaplecze m.in. w projektach dla energetyki, telekomunikacji, lotnictwa, sektora kosmicznego i obronności. Inwestycja ma wzmocnić krajowe kompetencje technologiczne i zwiększyć konkurencyjność polskiej gospodarki w obszarze nowoczesnych technologii. Więcej informacji w tym temacie na portalu Forum Akademickie.
1: Radio Campus.
2: This is Selector Radio. Selector.

0: Radio Campus oraz Plac Zabaw zapraszają na Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. Weź udział w grze i zostań zwycięzcą. Rywalizacja bez spinki. Ekipa Campusa i same sztosy nad Wisłą. Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. 13 czerwca Plac Zabaw nad Wisłą. Startujemy o 18:00. Wielki finał o 21:00. Wstęp wolny. Zgłoś się do gry lub padnij nad Wisłę i kibicuj. Chcesz wystartować? Zapisy www.radiocampus.fm/mistrzostwa.
1: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: Reklama.

Siemano, mówi Simba, słuchajcie bitej godziny na żywo. A bita godzina to jest audycja Adrenalin Bassowa, którą prowadzę tutaj w niedzielę o 16:00. Czasami gram sety, czasami wpadam i puszczam nowości. Dawno nie puszczałem nowości, więc niektóre z tych nowości, które puszczę dzisiaj, nie są już takie nowe. No ale co zrobić? Sola, wokalistka z Wielkiej Brytanii, wydała album. Album nazywa się Forever. Jest na nim sporo gości. Tutaj na przykład Makoto i DJ Marki. Summer, Summer.

Sola, Makoto i DJ Marky. Kawałek Summer Summer z albumu Forever. Z tego albumu jeszcze parę kawałków dzisiaj będzie, bo są tam tacy goście jak na przykład Break. W ogóle od Breaka mam dzisiaj dwa kawałki. To jest święto. Kawałek ewidentnie wymierzony w letnie coś tam, w letnie plaże chciałem powiedzieć. Plaże są zasadniczo letnie, zimą to się nie plażuje chyba. Zresztą co ja tam wiem. 886-971-971 to jest numer SMS-owy i WhatsAppowy. Możecie pisać, możecie też pisać na Facebooku, facebook.com/simbadnb. Tam wrzuciłem film z logiem Bitej Godziny. Łatwo go nie przeoczyć. To tam możecie też pisać. No ja przeczytam, coś odpowiem nawet może. Lecimy dalej, to jest Dub Physics, Bitter Green.

Zielone, kwaśne masło. Dub Physics i Bitter Green. To wyszło oczywiście na jego wytwórni Senka Sonic. A jeżeli chodzi o wytwórnię, to wracamy do wytwórni Hospital. Nie wiecie, że wracamy, bo nie mówiłem wcześniej, że ten album Forever wyszedł właśnie na Hospitalu. I to jest Sola z gościnnym udziałem Breaka. I tytułowy numer z albumu Forever.

0: Jaki to jest banger, ludzie!
1: Ja to w ogóle słucham tego kawałka trzeci raz w życiu. Bo trochę nie zauważyłem, że wyszedł. Nie zauważyłem, że wyszedł ten album. Jarałem się innym releasem Breaka, który też dzisiaj będzie. A ten wyszedł dzień wcześniej.

Woohoo! Solai Break Forever. Do tego albumu jeszcze wrócimy, bo mam jeszcze dwa kawałki z tego albumu. A teraz idziemy gdzieś zupełnie indziej. To jest Wings przez Z na końcu. Na 31 Records. Singiel z kwietnia. Ten numer nazywa się Give You Anything. Ale ktoś napisał, że jak z Hospitality, to ja High Contrast proszę In Agada Dawida. In Agada Dawida się ten numer nazywa, tak? Jest taki, tak, faktycznie. Nie będę go dzisiaj puszczał, bo mam dosyć napiętą playlistę, ale fajny numer. Tak swoją drogą. Pozdrawiam. W ogóle In Agada Dawida to jest, zdaje się, przeróbka Basement Track High Contrasta z melodią ze słynnego kawałka grupy, jak się tutaj muszę sobie sprawdzić, nie wiem, Iron Butterfly. Ale teraz to nieważne. Wings, Give You Anything.

strasznie plastyczny numer. Wings, Give You Anything. W ogóle Wiedeń, z którego pochodzi Wings, to taka druga stolica drum and bassu w ostatnim czasie, trochę mam wrażenie, miejscami. Druga po Łodzi oczywiście. Śmigamy dalej, to jest Blimp EP. Epka od Skeptikala, wydana na Ruby Records. Mam jeden numer z tej epki. Najfajniejszy moim zdaniem. Ale w ogóle są cztery i wszystkie są fajne. Ten nazywa się Technology.

Skeptical i Technology. Zepki Blim Pipi. A to jest bardzo ładna piosenka. Dex na wokalu i Ian Glut na bicie i na wszystkim innym. Levitate Your Mind. To wyszło na hospitalu, co nie powinno być zaskoczeniem.

Dexy, Unglued, Levitate Your Mind. W ogóle ciekawostka, ten kawałek wyszedł razem z wersją VIP, co oznacza Variance in Production, nie Very Important Person. I generalnie ma mocniejszy beat niż ta wersja. Jest trochę mocniejsza. Tak poza tym wiele się nie różni. I ja wolałem tą. Przynajmniej na razie. V Recordings, Alibi i Carousel na wokalu. Slap It Down. How we stack it up.

Alibi i Carousel Slap It Down. Jest 16:29, jesteśmy mniej więcej w połowie naszej dzisiejszej audycji podróży po dźwiękach. I lightowo już nie będzie. I to w ogóle nie był ostatni Alibi. Tak czy inaczej. Amos i Minor Forms wydali w maju jeszcze epkę na wytwórni Breaka Symmetry Recordings. Trzy numery na tej epce. Ja mam dzisiaj jeden. Nazywa się The Set. I to jest właśnie on. It's moving too fast.

The Set EP, epka na Symmetry Recordings, trzy kawałki, fantastyczne kawałki od Amosa i Minor Forms, bardzo fajna kolaboracja i bardzo fajna okładka też, taka w starym drum and bassowym stylu. Nie wiem, czy to wyszło na winylu, czy tylko w formie cyfrowej, natomiast na pewno fajnie by wyglądała, jakby miała 30 cm. Wracamy do albumu Forever od Sola. To jest kawałek z Alibajem. Z Alibaj. False Reality, tak się właśnie nazywa.

To przedostatni raz dzisiaj ten album, ale... Nie wiem właściwie, co chciałem powiedzieć. Czasami tak ma, moja córka tak czasami ma, że zaczyna coś mówić, ale ewidentnie nie ma nic do powiedzenia. To chyba rodzinne. Tylko ona ma 7 lat. Więc jest to bardziej wytłumaczalne. Nieważne, nie tłumaczę się. Tak czy siak. Breakage!

Breakage i kawałek pod tytułem Dread. Wyszło na Digital Soundboy. No bardzo dubowo nam się zrobiło, ale nie przestanie zaraz być dubowo. Kawałek Dub Special. Zepki Fantazja EP. Naszego nadzieja to jest Sustens i Mad Sam. Dub Special. Bomba, well, tell me when you really dip on. Soundboy, did they tell me rise the metal? Murder soundboy with the dub special. If I were your one, tell me where you dip on. Bad man, no play second.

Napisał Kajko. Napisał Siemka Simba. Siemka Kajko. Tymczasem skończył nam się Sustenance z Matsamem Dub Special i mamy ostatni kawałek z albumu Forever od Sola. Tutaj nabicie Hoax z kawałkiem, który jest, powiedzmy, dosyć taki sztampowy, hoaxowy. Trochę brzmi jak Your Eyes, wcześniejszy numer Hoaxa, który bardzo lubię. I ten też bardzo lubię. Czemu miałbym go nie lubić? Straszny banger. A, chyba nie powiedziałem. Nazywa się Wings. Przez S.

Sola i Hoax Wings. Po dropie absolutny banger, przed dropem, tak dla mnie, trochę za bardzo... Przebojowy? No a taki jest trochę problem z Hoaxem. Tak czy siak, kończymy z albumem Forever od Sola. Polecam ten album. Jest dostępny wszędzie, gdzie słuchacie muzyki zapewne, więc możecie posłuchać dużo innych kawałków, których nie puściłem dzisiaj. Tam jest. A to jest Tom Finster. Oraz Kuprick i Novalu. Nie wszystkich tych artystów znam. Ale poznam zaraz. Nie no, żartuję, słuchałem już tego numeru wcześniej. Numer nazywa się Left Room. Jest takim organicznym, neurofunkowym utworem.

takie leśne neurofunki. Tom Finster, Kubrick i Novalu. Tych dwóch, drugiego i trzeciego w zasadzie, nie znałem wcześniej, ale doczytałem, że wszyscy są z Lipska, z Niemiec. Co pasuje do ogólnego soundu tego utworu. To był taki mały przerywnik od Bristolu, nie na długo. To jest ostatni nowy numer dzisiaj. Grałem go już w Radiu Campus w piątek, w audycji Czas Letni, o 10 rano, kiedy zagrałem seta. Było bardzo fajnie. Szczególnie jak puściłem ten numer. Więc puszczam jeszcze raz. Break is so right.

I to był... O, właśnie, miałem ściszone słuchawki. Mówiłem, ale sam się nie słyszałem. To był ostatni nowy numer dzisiaj. A starym numerem na koniec audycji jest kawałek z albumu Malice in Wonderland, albumu Ruffage Crew. Tym razem w składzie Goldie i Heist. 2007 rok, zdaje się. I ten numer nazywa się Monkey Boy. Numer, który grywałem często, ale w remiksie Original Sina, który też jest bardzo fajny, ale pomyślałem, że puszczę wam dzisiaj oryginał.

te atmosferiksy tutaj naprawdę, znaczy nie wiem jak to nazwać, melodia atmosferiksy, bas, wszystko naraz. Roughage Crew i Monkey Boy.

Powoli musimy kończyć. Malice in Wonderland, Ruffage Crew, czyli Goldie i Heist. To nie zawsze jest tak z Ruffage Crew, że to zawsze jest Heist, ale zawsze jest to Goldie. Wyraziłem się trochę nieprecyzyjnie. To kiedyś był Heist, teraz jest... Kto jest teraz? Boże, zapomniałem. Dobra, nieważne. Tak czy siak, playlista z dzisiejszej audycji za chwilę na facebook.com/simbadnb. Playlista Spotify'owa, SoundCloud też odświeżę. W najbliższym czasie na pewno. SoundCloud.com/bitagodzina. Brakuje tam dwóch ostatnich setów, które grałem, a właściwie trzech, bo też tego z piątku. Anyway. Dziękuję bardzo za odsłuch. Do usłyszenia za tydzień. Ja się nazywam Simba, a audycja nazywa się Bita Godzina, a radio nazywa się Campus. W niedzielę o 16 słyszymy się znów. Pa, pa. A nie, czekajcie, jeszcze tu muszę się wyklikać.

0: Ło, widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
1: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
2: Idziemy na premierę?
3: O, a co grają?
2: Premierę drugiego etapu osiedla Prystora na Dniach Otwartych.
3: Pewnie, zobaczymy okolice.
2: I sprawdzimy, jak będzie nam się tu mieszkać. Deweloper Sprawia zaprasza na Dni Otwarte na budowie osiedla Prystora do biura sprzedaży. Warszawa, ulica Ryżowa 48. Odwiedź nas 11, 12 lub 13 czerwca i poznaj drugi etap inwestycji oraz ostatnie gotowe mieszkania z pierwszego. Sprawdź szczegóły na osiedleprystora.pl. Sprawia zaprasza na Dni Otwarte osiedla Prystora.
4: Reklama.
5: Kampus. Same sztosy.
4: Sztuka dla sztuki. Zaprasza Maciej Buchwald.
6: Niedziela, godzina 17, a to jest Sztuka dla sztuki.

0: Witam Państwa bardzo serdecznie, jak co drugą niedzielę Sztuka dla Sztuki na antenie Radia Campus. Z tej strony Maciej Buchwald, a moim dzisiejszym gościem jest inny Maciej, Maciej Moruś, a.k.a. Macio Moretti. Witam Cię bardzo serdecznie.
1: Witaj Macieju Buchwaldzie, witaj Macieju Buchwaldzie.
0: Witaj Macieju Morusiu, Macieju Moretti. Przywitała nas jak zawsze wspaniała piosenka, wspaniały utwór Kalibra 44, czyli Wena. Tam w tej piosence właśnie pada tekst: dla mnie mikrofon, dla mnie jest scena, co dla Ciebie, zapytaj siebie. Więc moich gości pytam, co dla nich, i moich gości łączy ta cecha, że są nadproduktywni, że muszą tworzyć, tworzą w różnych dziedzinach. U Ciebie też jest przynajmniej jeszcze jedna poza muzyką dziedzina, ale o tym później, bo najpierw chciałbym zauważyć, że w samej muzyce Ty, jeżeli nie jesteś rekordzistą, to na pewno jesteś w czołówce ilości projektów. Liczyłeś kiedyś, starałeś się policzyć, w ilu zespołach?
1: Jest to moje ulubione pytanie.
0: Udział?
1: Jest to moje ulubione pytanie, jestem przygotowany.
0: No.
1: Tych zespołów jest 897.
0: Ale teraz to jest żart, czy naprawdę
1: nie
0: liczyłeś?
1: Nie, oczywiście, że nie. Nie wiem, nie liczyłem.
0: Bo ja bym obstawiał, że mogło być to powyżej setki.
1: Nie, nie wiem, no powyżej setki.
0: Gdyby liczyć wszystkie mutacje, wiesz, wszystkie tria, wszystkie duety, wszystkie takie jednorazowe zrobione.
1: Nie wiem, Maćku, nie powiem ci, no. Myślę, że może i setka była, no.
0: No mi się wydaje, że była. W każdym razie było tego bardzo dużo. No i pytanie, czy to wynika, no bo zastanawiam się, czy to wynika z tego, że szybko, nie wiem, jakiś projekt się nudzi i potrzebujesz nowych bodźców, czy po prostu super jest zakładać zespoły i cały czas jest powiew świeżości z nowymi ludźmi, jest wymyślanie nazwy, trzeba wymyślać logo i to też jest super.
1: No, ciekawe, no. Jest tak, że tego jest mniej dużo, wiesz. Ja takie coś to miałem jakiś czas temu, że rzeczywiście miałem po prostu niekończący się rollercoaster składów zespołów i tak dalej. Teraz jest spokojniej.
0: Teraz już twoje dzieci zakładają
1: teraz
0: swoje zespoły.
1: Teraz moje dzieci zakładają zespoły, dokładnie. Ale to chyba jest raczej po prostu, wiesz, spotykasz ludzi. No dla mnie to jest zawsze była przygoda w poznawanie ludzi i zabawę, no. Jak to moja córka właśnie ostatnio powiedziała, jak przyszedł Bartek Tyciński, a.k.a. Magneto, do mnie, właśnie coś tam mieliśmy knuć muzycznego, to moja córka powiedziała: Bartek przyszedł do ciebie na zabawę. I to dokładnie tak wygląda, że przyszedł Bartek na zabawę i próbujemy się
0: pobawić. A ty powiedziałeś do niej, czyli dla ciebie dopłaty socjalne dla artystów, co bez sensu, bo to zabawa,
1: no właśnie,
0: tak?
1: Może to jest zły pomysł, żeby w ten sposób przedstawiać, ale faktycznie taka duża ilość różnorakich tworów, no to jest połączenie wszystkiego, wiesz co chodzi. No ty mówisz jakieś powyżej setki, no to pewnie połowa z tego, jeśli była ta powyżej setki, połowa z tego to jest jakieś coś, co się raz wydarzyło, albo się w ogóle nie wydarzyło, zostało wymyślone i tak dalej, więc ciężko stwierdzić.
0: No dobra, ale
1: ciężko stwierdzić, co z tego jest takim bytem jakimś ugruntowanym, a co jest tylko jakąś przelotnym głupim pomysłem.
0: Ale ja mam wrażenie, i to chyba łączy mnie i ciebie na przykład, że niekoniecznie to, co jest przelotnym głupim pomysłem, jest mniej ważne, bo,
1: nie, to
0: bo mam wrażenie,
1: nie.
0: Że na przykład ty z równą pasją mogłeś przygotowywać, nie wiem, płytę z miczami, czyli tak zwaną płyczę.
1: Tak jest.
0: Mogłeś przygotowywać z miczami, z Wodeckim, z takim samym, z taką samą zajawką i pasją, jak grać koncerty z Kwadratowymi, które polegały na 4-godzinnym coverze. To była na przykład piosenka Jump. Była kiedyś, tak pamiętam, w planie B, kiedyś graliście przez jeden utwór przez parę godzin.
1: No to są już legendy miejskie, ale no zdarzały się różne
0: ale
1: takie...
0: Ale byłem tam.
1: Ja wiem, nie ty jeden, stąd legendy miejskie się biorą. W każdym razie...
0: Ale jesteś osobą, która zna to pojęcie pochwały głupoty, takiej bezinteresowej.
1: W ogóle słuchaj, dla mnie wszystkie te rzeczy są równoważne.
0: No właśnie.
1: Bo to jest to, o czym mówię, czyli przedłużenie przyjaźni jakiejś i spotkania. No nie mam czegoś takiego, że będę sobie, że jak już się z kimś przyjaźnię, czy jestem z kimś blisko, to nie robię gradacji, że z tym to 60%, tego lubię 60%, tego 80%. Wszystkich kocham tak samo, jak już coś się dzieje, więc te zespoły tak samo. Wszystkie były ważne, no. Każda rzecz, która się działa, była ważna, no bo to jest w ogóle jakieś takie, wiesz, lepienie golema cały czas, nie? Przez całe życie lepisz jakiegoś dziwnego stwora. No więc, ale to bardziej chodziło mi o to, że tak jak zaznaczyłeś, no, że ta nadproduktywność, ilość, no, czy to już, wiesz, no to jest tylko to, no. To jest lepienie po prostu stworka jakiegoś ogromnego, który składa się z różnych konfiguracji ludzkich. Często tych samych, a się okazuje, że to jest jakiś inny zespół albo coś takiego.
0: Ale powiedziałeś, że tego jest mniej, teraz jest mniej, bo jesteś starszy i masz mniej czasu, czy na przykład już
1: Bardziej wiesz, jesteś starszy i masz mniej czasu, ale bardzo filozoficzne to jest.
0: Właśnie, przecinek. A może masz więcej czasu, jak jesteś starszy?
1: Nie wiadomo, ile masz czasu, ale generalnie...
0: Do śmierci. Chodziło mi, że w ciągu dnia. Albo masz mniej, albo więcej, czy na przykład wiesz już, co wybierasz i nie potrzebujesz tyle projektów, bo wystarczy ci...
1: To jest w ogóle temat, to jest bardzo terapeutyczny temat, no nie? To jest takie rozkminianie, dlaczego coś robisz.
0: No tak.
1: W moim przypadku bardzo, wiesz, ja się zatracam w tym zawsze i zatracałem, więc to też są takie różne, wiesz, myśli. Po co to robisz na przykład? Dlaczego z taką intensywnością?
0: Dokładnie tak dalej, o to tak pytam.
1: No więc teraz jest mniej, bo po pierwsze, wiesz, no właśnie po pierwsze dzieci się pojawiły, więc jest mniej czasu.
0: Magazynujesz w dzieciach część tej energii.
1: No, gdzieś tam jestem dla nich, staram się być. Dwa, że trochę to jest też opowieść o tych właśnie przyjaźniach, że wiesz, cała ta moja ekipa, wszyscy się zestarzeli, wszyscy mają dzieci, wszyscy mają mniej czasu i wszyscy mają mniej, wiesz, no może nie wszyscy, ale część ludzi w ogóle ma inne podejście, no nie, ma inny koncept tego, co to jest dla nich działanie artystyczne. No więc też tam się trochę nam drogi porozchodziły w niektórych przypadkach. Plus właśnie to, że nagle nie masz po prostu czasu, nie, bo ktoś ma, kurde, małego dzieciaka, ty już masz większego, ale tamten musi cały czas zasuwać i ogarniać, no, różne opcje, więc to wszystko tak sprawiło, że rzeczywiście z tego mnie, ja też przestałem czuć taką potrzebę, no nie, ja naprawdę dużo czasu spędzam nie robiąc nic i bardzo to sobie cenię i lubię, staram się, znaczy to nie jest nawet, że się staram, ja to kocham w ogóle, to nie jest, że muszę się zmusić, to bardziej muszę się zmusić teraz, żeby coś tam działać, no nie.
0: Czy myślisz, że się zmieniło to, że jakoś się właśnie uspokoiłeś, że miałeś kiedyś tej potrzeby więcej?
1: Kiedyś miałem jakiś nadmiar, no nie. Ja w ogóle tak na bieżąco, wiesz, dopiero teraz po latach to sobie tak troszeczkę retrospektywnie zerkam na to, bo do momentu, w którym tak byłem, wiesz, po prostu jakiś ten super ekspres po prostu jadący przez Polskę, no to tak w ogóle mnie to nie interesowało, co tam, co ja zrobiłem, co się wydarzyło, ile tego było, tylko po prostu, wiesz, kolejny pomysł, dawaj.
0: A to jest w ogóle ciekawe, co powiedziałeś, ale najpierw posłuchajmy trochę muzyki.
1: O, dobra.

0: Nieprzypadkowo utwór, który przed chwilą usłyszeliśmy, ma tytuł My Boyfriend is in the Band, bo tak mogłaby twoja żona. Pozdrawiam serdecznie Zosię, wspaniałą specjalistkę od dźwięku filmowego, mogłaby tak powiedzieć o tobie. Właściwie My Husband is in the Band i to nie jednej, tylko w wielu zespołach. Ale zaciekawiło mnie, co powiedziałeś, że teraz patrzysz retrospektywnie na ten szalony czas, a wcześniej jechałeś i ktoś, kto cię nie zna, pomyślałby, no tak, no bo czas używek, to nie pamięta już, bo jechał wtedy. A to jest właśnie w tobie też charakterystyczne, że ty byłeś w tylu tych zespołach, a jesteś znanym nieużywkowiczem. I chciałem cię zapytać, czy... masz z tego powodu na przykład, nie wiem, czy jest ci trochę szkoda, że nie miałeś takiego, wiesz, okresu szalonego, eksperymentalnego, czy masz to kompletnie gdzieś? I dodatkowe pytanie, czy uważasz, że jesteś żywym dowodem na to, że to jest mit, że właśnie artysta musi inspiracji szukać w używkach?
1: Nie, nie jestem żadnym dowodem na nic, ja jestem po prostu, wiesz, no ja mam taką fazę i tyle, no. Jest bardzo wiele artystów wspaniałych, którzy muszą szukać, na to wychodzi, że muszą szukać inspiracji w używkach. Mi to by tylko chyba przeszkadzało i też bym nie zrobił wielu, wielu rzeczy, używając, no nie? Tak myślę, bo po prostu.
0: A
1: tak
0: nie,
1: jest.
0: A nie byłeś na przykład tym, wiesz, każdy z nas pewnie przeżył taki motyw bycia jedynym trzeźwym na imprezie pełno pijanych. Nie miałeś tego tak cały czas, będąc
1: ja mam
0: z kolegami.
1: Cały czas, ale wiesz co, ja to mam od zawsze i dlatego w ogóle mi to nie robi żadnej różnicy, bo ja po pierwsze mam super przyjaciół, którzy nawet jak są pod wpływem, to są fajni i nie są, wiesz, takimi wiszącymi na tobie jakimiś męczącymi zombiakami, tylko są nadal troszeczkę podchmieleni albo trochę bardziej podchmieleni, ale są kontaktowi i normalni. Po drugie, rzeczywiście, ja po prostu nie... To nie jest tak, że ja przestałem pić, tylko ja nie zacząłem pić.
0: No właśnie.
1: Ja nie przestałem.
0: Więc mówię, że nie masz za sobą, nie jesteś tym artystą, który po latach no tak. Właśnie, wiesz, szaleństwa teraz już się uspokoił.
1: Tak,
0: nie?
1: W związku z czym mam bardzo, bardzo, bardzo długą praktykę w dealowaniu z takimi sytuacjami, nie? I zupełnie mi to nie przeszkadza do momentu, w którym ktoś jest niezbytnio namolny, albo nie jest agresywny, albo po prostu nie zachowuje się w jakiś sposób, który... ewidentnie narusza moje granice. No wiadomo, że te granice w sytuacjach takich towarzyskich się czasem przesuwają, ale no jest jakiś tam pewnie punkt, w którym to przestaje być przyjemne, czy w ogóle jakieś takie, no, przestaje mieć sens, ale no w moim gronie bliskim to się nie wydarza. No nie ma takich osób, które były takie, że jak widzę, że jest to jedno piwko za daleko, to ja, dobra, to ja się usuwam. To tak się nie dzieje. Raczej ta osoba się usuwa, bo jest świadoma i idzie się położyć.
0: A musiałeś być przez to taką, nie wiem, kolegą matką, kolegą ojcem, że wszystkich ogarniać, pilnować, ich kłaść spać i tak dalej?
1: Niezbyt, ale oczywiście było tak, że ja, wiesz, bo ja oprócz tego, że tak jest to, o czym mówimy, no to ja byłem Morusi spółka, no ja byłem tym, co jest potencjalnie robi bałagan i problemy i z nim są kłopoty. Że nawet jak mnie nie było w szkole, to tamten rejon klasy to był Morusz i spółka. Więc ja na przykład moja przygoda taka z...
0: Byłeś prowodyrem tak zwanym.
1: Chcący albo niechcący, bo jak mnie nie było, no to nie byłem. Ale właśnie tak, to się pytasz, że to na przykład, wiesz, czasy licealne chyba, albo może wcześniej, jest sytuacja, że mój taki najlepszy kumpel z bloku po prostu totalnie się upija, więc ja mam właśnie tę funkcję, o której ty mówisz, odprowadzam go do domu. No po czym oczywiście jego rodzice nas spotykają i wychodzi, po prostu jest na mnie, no nie, że to...
0: Mimo, że ty na kompletnym przeźwiaku.
1: Ja dwukrotnie miałem taką sytuację, że właśnie jakiegoś pijanego kolegę gdzieś tam transportowałem i potem on upadał i było, że to ja go, wiesz, upiłem. Także zdarzyło mi się to parę razy, ale ogólnie nie, to w ogóle nie wpływa na moją, wiesz, na moje postrzeganie rzeczywistości, nie? Znaczy, no wpływa pewnie, ale nie jest to jakimś tematem, no. Teraz to poruszyłeś, to możemy o tym pogadać, ale to w ogóle nie jest jakiś...
0: Nie, wiem, temat, może dlatego mnie to ciekawi, no bo jednak nie mogę tego o sobie powiedzieć, o mojej młodości, że stroniłem od różnego rodzaju używek, natomiast też mnie po prostu to jakby tak właśnie interesuje w zestawieniu ze stereotypem muzyka, nie?
1: Że musisz,
0: takim, powiedziałbym, banalnym stereotypem, ale jednak szczególnie właśnie to, co mówisz o tych przyjaźniach, o tych przygodach, o tym, że się razem tworzy, się siedzi godzinami nad tymi kawałkami, na próbach, w trasach, no to się na mnie odłącznie kojarzy z jakimś takim melanżowaniem i że ty mogłeś czerpać z tego przyjemność, nie wspomagając się.
1: No, ale też znowu kolejny temat jest taki, że też ostatnio z kimś gadałem, że w tym moim środowisku to się nigdy nie skończyło jakimś takim przekroczeniem, że ktoś przedawkował, albo ktoś, nie wiem, no znaczy, no są jakieś osoby powiedzmy w moim wieku, mam takich kumpli z podstawówki, no, już ich nie mam, no nie, jakiegoś jednego kolegę, mam, ktoś się zapił po prostu, ale ogólnie to w takim bliskim kręgu tych osób kreatywnych, to nie, wiesz, tak jak słyszysz czasem, że ktoś tutaj jakaś heroina wjechała albo coś, no to u nas to raczej nie, no to raczej to było wszystko takie w, powiedzmy, w jakimś takim zakresie rozsądku. No, to jest po prostu, no tak, wiesz, tak jest. No, dało się działać. To nie było coś, co by to powstrzymywało, tylko to było pewnie dla niektórych jakiś taki no, odbicie, abstrakcyjne odbicie od rzeczywistości.
0: No, a co tobie daje to abstrakcyjne odbicie od rzeczywistości? Czy to jest właśnie, nie wiem, moment, kiedy jesteś na scenie i, nie wiem, walisz w bębny? Czy to jest dla ciebie samotworzenie? Czy to jest uprawianie sportu? Co, bo też potrzebujesz tego odbicia,
1: wiesz,
0: nie?
1: Co? Ja po prostu staram się być najbliżej tego mnie, jak miałem lat tam, nie wiem. Ja zawsze chciałem być muzykiem. Po prostu od zawsze, kiedy pamiętam, to jest, wiesz, moja faza, że ja wiedziałem w ogóle, że będę to robił.
0: Ale niekoniecznie chciałeś się kształcić w tym.
1: Nie, w ogóle nie chciałem się kształcić. Znaczy, no nie, w sumie się nie chciałem kształcić. Też chyba nie miałem takiego, warunków nie miałem za bardzo, bo z tego, co wiem, to na przykład moja matka mnie chciała wysłać do szkoły muzycznej w podstawówce, ale chyba to się coś nie udało, wiesz. Sytuacja była taka, że to nie byłem tak prowadzony, wiesz, tylko byłem takim dzieciakiem, co robi swoje. Ale zawsze chciałem to robić. Cześć, bo wątek zgubiłem.
0: Tak, o tym abstrakcyjnym, co ci daje to abstrakcyjne odkrycie.
1: No i wiesz, i po prostu
0: trzymasz się blisko tego marzenia się staram, dziecięcego.
1: Tak, to. Cały czas się staram być, to mnie totalnie jara, no nie? Mnie naprawdę jara, że sobie usiądę i coś poplumkam z kimś i jest, wiesz, i wymyślimy coś takiego głupiego. To jest pewnie, wiesz, robiąc w skrócie improwizowanie, takie szeroko pojęte, czyli z niczego robisz coś, no to jest
0: tak, to
1: coś,
0: rozumiem, rozumiem to w pełni.
1: Co dostajesz, z czego, co ci daje, co mi daje, przynajmniej taką, no, poczucie sensu w ogóle wszystkiego. Więc to zawsze tego szukałem. Zawsze chciałem, być może też te spotkania, dlatego tyle tych spotkań było, bo każdy, wiesz, jakiś jest trochę innym zwierciadłem ciebie i masz nagle z niektórymi, wiesz, wchodzisz w jakiś taki dialog, czy po prostu kontakt, z niektórymi mniej, no ale cały czas jesteś w stanie szukać tego takiego, tej ekscytacji stworzenia po prostu z niczego nagle jest coś, no wiesz. No, Mitch & Mitch to jest przykład idealny tego, że z przypadkiego spotkania, które miało co innego w ogóle, wiesz, był zupełnie inny cel. No i tak się skończyło takim zespołem, nie?
0: To zaraz się o to zapytam, jaki był prawdziwy cel. Ten decisions shape your life. You be aware of five.

0: Wracamy do rozmowy z Macio Morettim. Macio, czy wiesz, dlaczego puściłem teraz utwór
1: Nie mam
0: I'll
1: pojęcia.
0: Try Anything One zespołu The Strokes?
1: Nie mam pojęcia.
0: A wiesz, jak się nazywa?
1: Nie, no wiem, ten, to jest Moretti.
0: To Marco. Marco Moretti się nazywa.
1: Nie, nie Marco.
0: Nie?
1: Nie, on jest inny, on jest jakiś Fabio chyba.
0: Mi się wydawało, że Marco Moretti, to możemy zaraz sprawdzić, ale jest trochę tych Morettich muzyków. Nawet widziałem, że jest jakiś Moretti, taki elektroniczny, ale DJ.
1: No, jest oczywiście, to jest jakieś moje tajne marzenie, żeby kiedyś zrobić zespół z nimi wszystkimi.
0: Z samymi Morettimi.
1: Tak, to było piękne.
0: Czyli ale... nazywałby się już nie Mitch & Mitch, tylko Moretti and Moretti.
1: Ale słuchaj, i Moretti i synowie. Ale wiesz co, poznałem jednego Morettiego, Tommaso Moretti, w ogóle w ten sposób dokładnie, że ktoś do mnie tam na Facebooku napisał: ej, to twoja rodzina? I wysłał mi płytę gościa, co się nazywa Tommaso Moretti. No ja i tak w ogóle oczywiście włączyłem tę płytę, mówię, kurde, ale świetna płyta, więc patrzę, dobra, i piszę mail, napisałem do gościa: cześć, to jest też ten Moretti, nieprawdziwy co prawda, ale musimy się poznać, skoro ty jesteś perkusistą, jestem perkusistą, to po prostu chcę kupić od ciebie tę płytę i w ogóle coś tam. On mówi, a ja w ogóle gram w Polsce. I się okazało, że grał jako perkusista Ben Lamar Gaye.
0: I kolejny perkusista.
1: Też jesteś perkusistą.
0: Właśnie o to chodziło. Ten też jest perkusistą.
1: I słuchaj, że grał w Jasmine z Ben Lamarem Gaye'em, więc ja mówię, no to kurde, przychodzę na ten koncert. No i to było, dostałem bonus, bo w ogóle nie byłem świadom nawet nie tyle, co on gra, tylko w sensie ten Ben Lamar Gaye, tylko w ogóle nie wiedziałem, że istnieje taki muzyk. I kurde, to był po prostu jeden z lepszych koncertów, jakie widziałem.
0: Super.
1: Z Tommaso się poznałem, wszyscy się lali z tego, że w ogóle ja tam wszedłem i kupiłem.
0: Jeszcze piwko Moretti piliście jeszcze.
1: Zero oczywiście.
0: Zero, tak.
1: Więc Moretti trochę jest i jednego nawet udało mi się nagabywać na pseudo kuzynostwo.
0: Wspaniale, to zanim się uda stworzyć zespół Moretti i synowie, to wróćmy do tego sprzed przerwy, kiedy mówiłeś, że Mitch & Mitch spotkali się w zupełnie innym celu. A jakim?
1: No cel był taki, że poprosili nas grupa Azorro, była taka grupa artystyczna.
0: Artystyczna, tak, pamiętam.
1: Oni robili różne fantastyczne filmy i poprosili, żebyśmy zrobili muzykę do jednego z filmów i miał to być taki film Hic et Nunc, który polegał na tym, że jest nad Wisłą, jedzie na rowerze ktoś i dzieje się, po prostu jest tu i teraz.
0: Czyli taki jednorazowy miał być to spotkanie
1: tak,
0: muzyków?
1: Tak, mieliśmy się spotkać, żeby nagrać w ogóle Jobima, Desafinado, cover. No i nigdy tego nie zrobiliśmy, tylko po prostu zrobiliśmy ze

0: wydarzenia.
1: Wydarzenia, które, w którym Maciek uczestniczy, czyli dubbingi Walosa z Maćkiem i z Krzysztofem. To jest dokładnie, przeżywam to z wami, co kocham przeżywać. Czyli jest to takie wydarzenie, gdzie do filmów, których
0: Maciek... Klasy wątpliwej, powiedzmy.
1: Klasy wątpliwej, ale to jest w ogóle nieistotne.
0: Klasyków, ale one są wspaniałe.
1: To jest nieistotne. Bardziej chodzi o to, że nie znacie tych filmów też dzięki temu, że są klasy wątpliwej. No i Maciek z Krzyśkiem, Dziubakiem dubbingują na żywo, robią dialogi pod te filmy. No i jest to właśnie dokładnie, to jest tym, czego szukam w życiu, czyli znikąd dzieje się coś. I oparte jest na tym, że to też jest podróż, że razem podróżujemy i tak dalej. Więc to jest tak, to jest, że wiesz o czym mówię, mam wrażenie. No.
0: Dziękuję bardzo też za zareklamowanie imprezy dubbingi Walosa.
1: Totalnie chciałem tego nie reklamować, bo sala jest za mała na tych wszystkich ludzi, którzy powinni
0: dobrze,
1: tam być.
0: Dobrze, ale tak. Nie może tylko twoja rodzina zajmować tej sali, chociaż coraz więcej, prawie połowę już twoja rodzina zajmuje, ale w Resorcie Komedii, proszę państwa, serdecznie zapraszam. Tak, ja cię doskonale rozumiem z tego właśnie tworzenia z niczego i też dlatego na początku rozmowy pokusiłem się o to stwierdzenie, które mi potwierdziłeś, że muszą być równoważne te projekty, bo nie chodzi też dokładnie co to przyniesie, tylko chodzi o samą tą radość z tego, że to powstaje. Nawet chyba kiedyś mi powiedziałeś, że sukces, bo chyba tak, no chyba mogę powiedzieć, że największym sukcesem takim komercyjnym, z braku lepszego słowa, była płyta z Zbigniewem Wodeckim,
1: no
0: Wasza Miczów. I on też nie był przecież, też nie był w żaden sposób przez was przewidziany. To się też wydarzyło tak kompletnie znienacka, nie?
1: No tak, bo to do tego stopnia, że ja wręcz, jak to nagrywaliśmy, to po prostu nawet nie planowaliśmy, że to będziemy wydawać.
0: No to było po prostu zagranie fajnej płyty z 76 roku.
1: Tak, dla, po prostu jesteśmy zaproszeni, więc to zrobiliśmy. Ja takim psim swędem stwierdziłem, kurczę, to może to nagrajmy na wideo, tak na pamiątkę i wiesz. Ale to w ogóle, jak to wychodziło, to ja też, ja w ogóle...
0: A czekaj, zostaliście wy zaproszeni przez
1: radio.
0: A, myślałem, że...
1: Znaczy, najpierw to w ogóle nie, to jest w ogóle, wiesz, to jest wielowątkowa historia, bardzo długa w ogóle.
0: Tak w skrócie.
1: No więc tak, w 50 roku, nie, było tak, że no po prostu byliśmy fanami płyty, to już pewnie no tam ci, co znają, to
0: wiedzą. Świetna jest.
1: Byliśmy fanami, wymyśliliśmy taki patent, żeby po prostu Zbycha wciągnąć na scenę pod pretekstem tego, że jest przypadkowym
0: pojedynek na syntezatory z manetką.
1: Dokładnie.
0: Tak, słynne jest nagranie na YouTube.
1: Tak,
0: polecam.
1: Tak, nikt o tym nie wiedział, tam wiedziały ze 3 osoby, że on tam będzie, więc w ogóle wszyscy mieli ząg. On też nie wiedział, co się będzie działo, no i to zostało, no nie, bo też ja miałem coś takiego, że ja w ogóle, wiesz, ja wiem, jak to działa, no nie, i wiem, że to może takie rzeczy robić, już 50 takich jest gwiazd, z którymi możesz coś zrobić, wszyscy się będą cieszyć, że jest spotkanie, wiesz, WOT, co to było, ten taki program w Nowocie, że Molesta tam z Kapelą Czerniakowską.
0: Jakieś tam, tak, łączymy pokolenia, tak, nie wiem, jak to się nazywa.
1: No więc wiadomo, że to można zrobić, a jakoś tak miałem, że po prostu, no nie, że to nie chodzi o to, że my tu nagle będziemy nie wiadomo, co robić, tylko to chodziło dokładnie o ten jeden głupi, jakiś wyłom taki, no nie, w rzeczywistości, bo w ogóle ja kocham wyłomy w rzeczywistości, wiesz, takie coś, że dzieje się raz, nikt tego nie zauważył i było, no nie? A z tego też powstają legendy miejskie, już tak jak mówisz, no, że 8 godzin gramy utwór, którego nie graliśmy. W każdym, znaczy ja te 8 godzin już teraz dodaję, żeby każdy tak myślał. W każdym razie, i potem dostaliśmy propozycję od Rojka, żeby zagrać to na OFIE i to nie jest tak, że my ją dostaliśmy, ją przyjęliśmy, tylko najpierw jej nie przyjęliśmy, potem chyba się...
0: Kto będzie tego słuchał?
1: Potem, nie, no po prostu, wiesz co, trochę na fali tego naprawdę, żeby nie... Po prostu nie wiesz, właśnie nie robisz tego.
0: Nie zabijać tej
1: zajawy. Bo każdy chce, no, każdy by
0: rozumiem,
1: chciał, nie?
0: Tak.
1: Potem za drugim razem znowu była chyba propozycja, nie wiem, czy 2 razy, czy 3, no w każdym razie zdarzyło się, że w końcu mogliśmy, zrobiliśmy, no i to było super, nie? Dla nas to było w ogóle to spotkanie, no to jest długo by opowiadać, nie? Mnóstwo sami znajomi w tym zespole, Zbyszek, król po prostu, mistrz totalny, wiesz, kochany człowiek, wiesz, do serca po prostu przyłóż. No przyjaźń od razu momentalna, wiesz, i to tak, ale znowu, no zrobiliśmy to i koniec, nie? Fajnie było, nie?
0: No ale jest to legendarna rzecz. Zaraz wrócimy do rozmowy, ale puszczę ci utwór też taki już bardzo dedykowany tobie.

0: Maćku, pewnie nie masz
1: no,
0: pojęcia.
1: No nie wierzę.
0: Nie masz pojęcia. Dlaczego?
1: Naprawdę?
0: Dlaczego akurat wariacie. Zespół Venus w wykonaniu Frankiego Avalona miałby mieć z tobą coś wspólnego?
1: Nie mam
0: Przyznam,
1: pojęcia.
0: Przyznam, że to jest dalekie. Znaczy nie takie dalekie. Ten film został bowiem użyty w filmie Olivera Stone'a pod tytułem Urodzony 4 lipca.
1: To jestem ja.
0: A ty jesteś urodzony 4 lipca?
1: To jestem ja.
0: Ostatnio ta data jest mi też bliższa, nie tylko już nie tylko dlatego, że kojarzy się z niepodległością w Stanach, ale ja rok temu, 4 lipca, rzuciłem palenie papierosów, więc
1: Naprawdę?
0: Twoje urodziny będą mi się kojarzyć z moimi
1: Naprawdę?
0: Narodzinami jako...
1: Ale nie zrobisz tego na moich urodzinach.
0: Nie. Nie, zrobiłem to rano.
1: A byłeś tam moich urodzinach?
0: Byłem,
1: a,
0: byłem.
1: Widzisz, w sensie, to super.
0: W zeszłym roku były te w...
1: To takie szalone, 4 godziny grania.
0: Te w, no, w Komunie Warszawskiej. Tak. No to tak, to w zeszłym roku. Czyli widzisz, ja byłem tego dnia, bo
1: oj, to bardzo dzielny byłeś, tak. Bardzo dzielny, tam było gęsto.
0: Dużo było takich kolegów,
1: no to super, i nie palisz i naprawdę...
0: Nie, nie palę i polecam państwu taką decyzję. Więc widzisz, twoje urodziny będę świętował
1: dziękuję.
0: Zawsze rocznicę. Ja ci też dziękuję za inspirację jako człowieka, który nigdy tego nie robił.
1: Tak, ja w życiu nie zapaliłem papierosa, ani jednego.
0: To nie rób tego, bo byłoby bardzo głupio w twoim wieku się uzależnić. A słuchaj, chciałem cię zapytać, bo właśnie zapowiedziałem na początku, że poruszę też twoją drugą działalność, no bo jesteś też grafikiem i to nie byle jakim grafikiem, nagrodzonym, popraw mnie, jeśli się mylę, dwukrotnie Fryderykiem za okładkę płyty.
1: No, no
0: przynajmniej dwukrotnym. No,
1: no
0: właśnie. I to, jak to się pojawiło u ciebie? No powiedziałeś, że zawsze chciałeś być muzykiem, czyli realizujesz konsekwentnie to marzenie i skąd się to wzięło? Po prostu nagle zobaczyłeś, że masz zmysł, że masz talent że masz talent plastyczny? Ktoś cię poprosił o to?
1: To było chyba potrzeba chwili i takiego... Nie, to nie było to. Wiesz, ja takim grafikiem dla kogoś to się stałem przez to, że byłem najpierw dla siebie grafikiem.
0: Znaczy, ale też... że projektowałeś po prostu rzeczy, okładki
1: no tak,
0: swoich
1: zespołów. Tak, wydawałem kasetę, no to sobie wymyśliłem sobie, że to będzie tak wyglądać i to też tam opowiadałem parokrotnie, że miałem po prostu takiego kumpla, który pracował w drukarni graficznej swojego brata. I my tam zawsze, wiesz, drukarni graficznej, w ogóle w drukarni cyfrowej, chciałem powiedzieć, swojego brata i takiej pracowni graficznej, więc my tam do niego jeździliśmy i stałem nad nim i tam, no dobra, to tutaj coś, wiesz, zawsze po prostu stałem i wiedziałem, co chcę, ale nie miałem narzędzi, nie miałem, w rękach tego nie miałem, ale już miałem pomysły i oczywiście, wiesz, miałem fazę, że po prostu musi być po mojemu. I w końcu była taka opcja, że on już tak wiedział, że ja po prostu mam te pomysły i parokrotnie mi pomógł je zrealizować, że jak ten brat, Piotrek Pakier w ogóle, totalnie pozdrawiam go, bo to jest bardzo ważna postać w moim życiu, jak ten brat założył drukarnię cyfrową, to Wojtek, jego brat, powiedział, ej, to ja tutaj weź Macia na grafika. A ja w ogóle wtedy miałem, wiesz, peceta 486 przez 3 miesiące i nic więcej. I już go potem też nie miałem.
0: No, ale miałeś kredki i ołówek.
1: No, mógłbyś... miałem długopis głównie, nie? Czerwony, bo dużo krwi. Ja kochałem zawsze gore rysować. No,
0: jako wielki fan metalu też.
1: Wiadomo, po prostu gościu, wiesz, który spadł 10 piętra na słupek i tak dalej. W każdym razie i tenże Piotrek po prostu zatrudnił mnie na zasadzie takiej, że posadził mnie przed komputerem. To był w ogóle, jeszcze pamiętam, G3 w ogóle, Macintosze, Apple. I on mnie posadził i powiedział, dobra, to jest jabłko C, jabłko V, jabłko S, wiesz, i weź logo zaprojektuj. I ja w ogóle...
0: tej drukarni?
1: Tak, i zaprojektowałem to logo, z jakimś wziąłem fonty, coś, i on powiedział, no kurde, super, i mi dał pracę od razu. No nie? Więc ja się uczyłem w terenie, w boju, więc nauczyłem się fachu, co pomogło mi już potem nie męczyć tego Wojtka i innych Wojtków tego świata i po prostu realizować te rzeczy sobie samemu. I chyba pierwszą taką sensowną, w ogóle takim sensownym zapytaniem, to mi się wydaje, że w ogóle pogodno było. My się przyjaźniliśmy, ja robiłem jakieś rzeczy na nasze trasy i oni mnie poprosili, żebym zrobił im okładkę płyty i chyba to jakoś tak, wiesz...
0: I ona była rysowana, czy była...
1: Nie, to było tam jakiś tam wybór zdjęć, jakoś tam to typograficznie ogarnąłem i coś. No i potem, wiesz, potem się tak jakoś to poszło, że się zaczęli ludzie różni odzywać i ja te okładki tak sobie robiłem, no.
0: A skąd się wzięło twoja ostatnia, chyba ostatnia, przynajmniej nie znam nowszej, działalność artystyczna, graficzna, czyli tatuowanie? Bo zacząłeś tatuować ludzi.
1: Tak, zacząłem tatuować. Wiesz co,
0: w bardzo ja w ogóle... takim stylu surowo DIY-owym bym powiedział, chociaż tak. Chyba się wyrabiasz.
1: No niestety się wyrabiam, ale...
0: I tracisz już ten sznyt.
1: Nie, w ogóle, bo ja oczywiście ja nie mam tak, że ja to robię specjalnie. Chciał dobrze to robić, ale robić te wzory...
0: Ale wiesz, że jest też cały segment taki
1: ja
0: modny,
1: wiem,
0: że to ma być takie...
1: Ja wiem, oczywiście, że tak, ale ja mam tak, że chciałbym robić to, co robię, tylko jednak mieć pewność, że robię to dobrze, więc cały czas ćwiczę.
0: Ale dodajmy też, że Maciek nie ma żadnego tatuażu, więc nie ćwiczy na sobie.
1: Tak,
0: albo jak przychodzi, nie wiem, Holak do ciebie się dziarać, to nie dajesz się Holakowi wydziarać na przykład.
1: Nie ma wymianek, bo ja po prostu, wiesz co, ja w ogóle wywodzę się z czasów, kiedy tatuaże to była taka bardzo mocna deklaracja, a ja...
0: Subkulturowa.
1: Subkulturowa, ale też taka Subkulturowa to jest jedno, no nie?
0: Czy ale światopoglądowa?
1: Też nie światopoglądowa. Bardziej więzienna. Taka... Nie. Marynarska. Nie, wiesz co, bardziej taka, przynajmniej ja to tak odbierałem, bo to każdy sobie, wiadomo, ma inne fazy. Ale ja po prostu miałem coś takiego, że jak sobie myślałem, że zrobiłem sobie ten tatuaż, jak nikt tego nie robił, to wiesz, na ulicy, jak widziałeś kogoś z dziarami, to wiedziałeś, że poznawałeś po dziarach, czy jest punkiem, kurde, czy jest tak. Z więzienia. No znaczy... nie, jak był punkiem, to było wiadomo, że totalnie sztama będzie. No więc dla mnie to było coś takiego, że ja wtedy jako ten małolat, trochę też taki, wiesz, na bakier z tym, że wszyscy piją, wszyscy coś tam. Ja mogłem, po prostu miałem takie coś, że
0: to by
1: było tak tanie, jak ja bym sobie zrobił ten tatuaż i bym był fajny przez to, że mam ten tatuaż, że sobie nie chcę mieć żadnego tatuażu, no nie? Więc trochę ja cały czas na fali tego gdzieś tam mi to zostało. Teraz te tatuaże mają zupełnie inną funkcję. Oczywiście. W ogóle odarte są, wiesz, i z oczekiwań estetycznych często, dlatego mogę na przykład tatuować różnych znajomych i się cieszę.
0: A skąd się wzięło właśnie to w ogóle? Dlaczego w ogóle chcesz to robić, albo zacząłeś to robić?
1: Ale paradoksalnie ja zawsze lubiłem to tanie tatuaże, nie? Zawsze po prostu Empik to było teraz Rock, Metal Hammer, a potem pisma tatuatorskie sobie oglądałem i w ogóle wow. No mam dużo kumpli podzieranych, to zawsze było, wiesz, ja to, bardzo mi się to podobało. I to jest jakaś taka historia, że i lubię rysować w ogóle, więc w ramach tego jakoś, ja nie wiem, moim, że tak powiem, ojcem chrzestnym w tatuowaniu jest przewspaniały Michał Turowski, a.k.a. Michał Biedota, który po prostu wystartował moją podziemną karierę tatuatora. On po prostu powiedział...
0: Trochę jak nie tej wiem, drukarni, ja, powiedział, my, zacznij.
1: Tak, ale naprawdę, no wiesz, to było tak, że nie wiem, czy my gadaliśmy o tym, skąd to się wzięło, czy ja, no nie pamiętam, jak to może on by pamiętał, ale on nagle powiedział, dobra, to dawaj, to wpadam i robim, on miał wszystko, maszynkę, wszystko miał, to mi zrobić tatuaż, mu zrobiłem ten tatuaż, no i mówię, super, no i potem był taki...
0: Czyli
1: taki...
0: on się jakby dał swoje ciało na pierwszy eksperyment.
1: Tak, w ogóle wzorek, czyli, bo ja głównie robię wzory, tak 3/4 są wzory moich dzieci, no rysunki, wiem, no nie? Więc to był wzorek tak. Gustawa, taki był w ogóle super, taki dziwny czajnik z czachą, że dym to jest czacha, wiesz, bardzo fajny wzór. I potem zrobiłem jeden tatuaż taki, że tak powiem, na wyjeździe, że to tak ujmę, a potem właśnie rzeczony Michał Turowski powiedział, dobra, słuchaj, to ja ci daję cały w ogóle sprzęt, tylko musisz mi wytatuować logo, okładkę płyty Black Metal Venom. W zamian za to, więc ja powiedziałem, oczywiście, że to
0: trudne,
1: zrobię.
0: Bo nie wiem, jak wygląda ta okładka.
1: No to jest taki twarz diabła taka.
0: Czyli dosyć złożony wzór.
1: Dość złożony, plus logo Venom też, każdy kto zna, no to wie, że też jest dość skomplikowane.
0: Taka typografia skomplikowana, tak.
1: No więc wyszło mi taki, ja to zeszło już z jakichś, wiesz, 6-latek z poprawczaka, albo z jakiegoś kryminału, ale wyszło. I on rzeczywiście mi zostawił te maszynki, no i kurczę, naprawdę, no dzięki niemu to w ogóle jestem w stanie sobie dziabać, no nie? A potem już w ramach profesjonalizacji, że tak powiem, z kolei się zgadałem za Miną z zespołu Cudowne Lata, która jest tatuatorką taką w ogóle, wiesz, totalną i ona mnie przeszkoliła już tak BHP, wiesz, w ogóle takie rady, jest moją mamusią tatuatorską, więc jak coś zrobię, to zawsze jej wysyłam. Mamusiu.
0: Wymyśliłeś sobie nazwę studia?
1: Nie ma coś takiego.
0: Macio tatuowaniu Macia.
1: Moretti i Synowie.
0: O. No nasz, nie wszystko
1: ma,
0: pod jednym.
1: Nie ma, w ogóle nie ma, to jest nieformalne.
0: No wiem, że jest nieformalne.
1: Nikogo nie zapraszam.
0: Ale jest powód, żeby wymyślić nazwę i wymyślić logo.
1: Nie, to jeszcze nie ten czas. Nie, to na to chyba już jestem trochę za stary, kurde, powiem ci. Że właśnie teraz, wiesz, teraz mój syn, tak jak powiedziałeś, grał koncert i oni tam ze swoim bratem ciotecznym totalnie odpalili machinerię DIY i ja po prostu, wiesz, spijałem
0: już
1: to.
0: Już nie chciałoby mi się już.
1: Nie, właśnie nie.
0: Czy z zazdrością?
1: Nie z zazdrością, z taką zajawą, po prostu byłem z nimi, byłem ich kumplem z klasy, no nie? Byłem ich kumplem z klasy, który patrzy i po prostu, co oni robią, tu, wiesz, linoryt, okładka, tu przegrywanie
0: tu
1: kasety.
0: Tu pieszczochę sobie robię.
1: Pieszczochę, wiesz, wszystkie te rzeczy, więc nie, no to jest super, ale tak, ale to... No to jest przynależne, nie no kurde, to nie jest przynależne wiekowi, bzdura, ale no nie mam coś takiego, akurat inaczej. Bardzo lubię rzeczy teraz takie eteryczne.
0: O.
1: Bardziej lubię rzeczy eteryczne i to, że to studio to jest coś tam i wiesz, to mi się to podoba.
0: Dobrze, że to powiedziałeś.
1: Ktoś wie. W ogóle to nie robisz żadnych tatuaży.
0: Nie, to był żart. Ale dobrze o tym powiedziałeś, bo właśnie chciałbym puścić państwu jedną eteryczną rzecz, którą lubisz.

0: To był sygnał powrotu do audycji, a posłuchaliśmy utworu Hollow Boy zespołu This is Lorelei. Skąd ten wybór?
1: Ten wybór jest stąd, że słucham tej płyty od miesiąca albo dwóch w kółko.
0: Nie jest to metal, nie jest to tak zwane ostre, ciężkie granie. Jest to właśnie coś bardzo eterycznego.
1: Eterycznego, ale płyta jest bardzo różnorodna. Teraz w ogóle ten gość to jakoś mu bardzo odpala chyba kariera, bo właśnie podpisał kontrakt z Matadorem i widzę, że trasę gra i po Stanach, i po Europie. A jest to płyta polecona przez kochanego Tomasza Dubiela, który ciągle mi podsyła takie jakieś, wiesz, rzeczy z innej orbity młodzieżowej.
0: A odbijając się od tego kawałka, który zaproponowałeś, no bo tak sobie myślę o twojej twórczości, że ona jest mocno eklektyczna, w sensie jest rozpięta pomiędzy właśnie, nie wiem, jakimś graniem ciężkim, gitarowym, a tutaj kasinem i brazylijskimi rytmami, płytą z Wodeckim, a kwadratowymi, którzy coverują różne szlagiery różnej proweniencji.
1: Wszystkie szlagiery,
0: No wszystkie, przepraszam. I w związku z tym podejrzewam, że jako odbiorca też chłoniesz bardzo różne rzeczy.
1: Tak, no to całe życie jest po prostu muzyczką.
0: I tak samo o tej grafice, teraz jak sobie myślę, że powiedziałeś o tym, że zaprojektowałeś, że sobie rysowałeś, że lubisz rysować czachy, krew i tak dalej, ale na przykład pamiętam okładkę Hej, którą zaprojektowałeś taką bardzo minimalną, z kropeczkami takimi. Mm-hmm. To była ta miłość ratunku, tak? Ona się nazywa...
1: Coś takiego, uwaga, ratunku, pomocy.
0: Różnokolorowe kropeczki były takie, bardzo to było ładne, ale zupełnie nie w stylu, wiesz, rysunkowych gości, którzy krwawią, nie?
1: Ale powiem ci, że właśnie graficznie, jeśli chodzi o takie rękodzielnicze rzeczy, to jest dla mnie w sumie nowość, że ja dużo teraz rysuję, w ogóle chcę rysować. Znudziły mnie kanciaste fonty i znudziły mnie trochę takie, wiesz, kanciastość krzywych w Illustratorze, tylko właśnie...
0: Ale kanciastość rozumiesz jako właśnie niedoskonałość, czy kanciastość, że za proste?
1: No nie, kanciastość, że po prostu to jest takie komputerowe, no, że widzisz, i to też śmieszne jest to, że też czasy są takie, znaczy czasy są takie, kurde, nie lubię takiego określenia, ale jest coś takiego, że w skrócie, a propos tego mojego syna, który, wiesz, przegrywał kasety, od czapy sytuacja, nie? XXI wiek, jest Spotify, Tidal i w ogóle nie wiadomo co, a oni siedzą i 20 godzin przegrywają te kasety, robią okładki, wiesz, zamalowują flamastrami te kasety, podpisują, wiesz, zginanie okładek, wkładanie, nie wiadomo co. I sobie pomyślałem, że w ogóle na przykład to robienie tej okładki takie lo-fi, no to na przykład jak ja byłem małolatem, no to lo-fi nie był wyznacznikiem.
0: Tylko był, wydawało się, że jest maksem.
1: Znaczy, wiesz co, nie chciałeś mieć lo-fi, tak. W skrócie, wiesz, chciałeś wydrukować okładkę.
0: Próbowałeś zrobić hi-fi.
1: Chciałeś mieć nadrukowane na kasecie i chciałeś mieć kompakt i wszystkie te rzeczy, na które się nie było stać, były tymi fajnymi. Podobnie mam wrażenie z tą grafiką, że jak, wiesz, chłonąłem jako małolat te wszystkie wzorce, wiesz, od Bauhausu wzwyż, no to gdzieś tam idziesz w tę stronę takiego estetyzmu, takiego, wiesz, takiej, że to jest wszystko takie geometryczne gdzieś tam, w domyśle, no nie? Chociaż ja i tak zawsze to robiłem, bardzo dużo rzeczy robiłem na oko specjalnie, no nie? Że nie domierzałem co do milimetra, tylko właśnie robiłem tak, żeby było, kurde, nie to, żeby na złość, ale po prostu, że ufam oku.
0: Czynnik ludzki tam jakiś.
1: Ufam oku, no nie? Że tak jakoś też analogicznie dużo większą wartość i fajniej mam, dużo większą radość też mam z tego, że właśnie rzeczy jakieś sobie rysuję i je przetwarzam i że po prostu więcej w to wkładam, nie, że tam przesuwam elementy, no nie? Tylko trochę to brak jabłka Z, tak zwanego, czyli Ctrl Z nie istnieje, albo istnieje w ograniczonym zakresie. Różne takie...
0: No to się też łączy z tym, że możesz, to co mówiłeś, że coś jest jakiś wyłom rzeczywistości, który się wydarza. Jeżeli ci się w trakcie tej dokładności wydarzy coś niedokładnego, no to może być wartością.
1: Tak,
0: nie?
1: Plus, no nie, no po prostu jest to radocha, no, siedzenie i wiesz, siedzenie i rysowanie.
0: Ale wróćmy do ciebie jako odbiorcy, no bo słuchasz dużo różnej muzyki, jak rozumiem. No, nie tylko czy głównie metalu słuchasz?
1: Nie, no co ty, metalu ja mało słucham teraz.
0: Ja ciebie jakoś postrzegam jako wielkiego fana metalu. No bo może jestem, dlatego, że ja nie słucham metalu.
1: Ja jestem ogromnym fanem metalu, ale nie oznacza, że go słucham. Zdarza mi się oczywiście i czasem słucham więcej. No teraz jak mój syn jest totalnym metalowcem, więc zdarza mi się więcej. No on tam odpala Terrorizer i słuchamy Terrorizer, ale ogólnie no to jestem w sercu metalowcem na zawsze, ale do tej muzyki jest tyle i tak wspaniałej, że to wiesz... Metalowcem się jest do któregoś roku życia, potem to się już tylko, wiesz, jest
0: metalowcem. A co sobie na przykład włączysz tak właśnie jakiego wykonawcę tak sobie włączasz, że nigdy nie zawodzi cię, że zawsze zadziała?
1: Wiesz co, The Next, płyta Mosquito, to jest taka płyta, o, którą zawsze sobie puszczę,
0: polecajka dla państwa.
1: Będę szczęśliwy. Od jakiegoś czasu obraziłem się na tę płytę, a wróciłem do niej piano solo Gonzalesa. Jakoś mam taką fazę, że słucham bardzo dużo. W ogóle jakichś takich spokojnych rzeczy, no nie? Teraz dzisiaj na przykład słuchałem Gurdzijewa utworów, też takich piano. Co tam jeszcze? No ten This is all, wiesz, ja mam taką fazę, że jak w coś się wkręcę, no to wtedy po prostu katuję. Więc
0: wiem, ja też tak.
1: Do mnie dzwoniłeś, co wpadłem się do audycji, słuchałem zespołu No Pressure, który jest takim totalnie skatepunkowym, teraz nowym zespołem za dużo. Dzieci się z tym śmieją, że słucham punk rocka z autotunem, a ja po prostu no, kocham ten zespół i trudno. Więc słuchałem akurat tego i nawet rozważałem, czy skoro do mnie zadzwoniłeś w momencie, w którym słuchałem tego utworu, to tego utworu ci nie podesłać. Ale potem właśnie sobie
0: pomyślałem... Tak, dodatkowy dobra. Tutaj No Pressure, jaki utwór?
1: A to w ogóle nawet nie pamiętam, co tam leciało.
0: Całą dyskografię No Pressure
1: pierwsza,
0: polecam.
1: Pierwsza epka, to jest pierwsza epka.
0: A z innych dziedzin sztuki, jak dużo na przykład czytasz, oglądasz rzeczy?
1: Bardzo mało. Słabo mam ze skupianiem się, wiesz, takim rzeczywiście, że jestem w stanie się odciąć, bo ja mam... coś takiego, że jak słuchanie podcastu, podróżkiego. Nie słucham podcastów, bo musiałbym słuchać ich tak całym sobą, nie mógłbym sobie włączyć i robić czegoś, więc podobnie mam z czytaniem, jak już czytam, to chciałem to czytać, a nie, że 5 stron i zacznę coś nagrobić, więc czasy trochę nie sprzyjają, ale no są jakieś takie, wiesz, są i książki, i filmy, które były dla mnie ważne, ale jednak muzyka, no to muzyka to jest taki mój...
0: No wiem, ale właśnie muzyka, ale tak mi ciekawił, nawet gdybyś rzucił tytuł książki, tytuł filmu, może być sprzed tygodnia właśnie tak jak z tą muzyką, że coś cię wzięło, a może być z życia po prostu jakiś twój ukochany film.
1: No wiesz co, z książek dziecięcych na przykład, takich, które są cały czas aktualne, no to Mikołajki są takim pomnikiem. I w ogóle, wiesz, czytając je jako dorosły dzieciom, no, byłem w szoku, jakie to jest genialne, no nie? Jak to jest skonstruowane, jak ta katastrofa wisi w każdym opowiadaniu. I po prostu śmieję, wiesz, dzieci nawet się nie śmiały, a ja się zaczynałem śmiać. A z takich rzeczy, ja dużo czytam w ogóle biograficznych książek, mam taką fazę, jak już czytam, to czytam jakieś historie ludzi, ciężko mi się w taką beletrystykę wgryźć, że sobie siadam i odjeżdżam razem z twórcą, nie wiem dlaczego tak jest, ale faktycznie od pewnego czasu, dość dawnego, czytam właściwie tylko literaturę faktur i teraz ostatnio, co ja ostatnio przeczytałem? Też jakieś, kurde, biografie muzyczne
0: obstawiam. Ale z filmami też tak masz, że oglądasz chętnie biografię, czy już jesteś w stanie zobaczyć co jakieś fabuły?
1: Nie, właśnie z filmami chyba wolę filmy, ale ja też, kurde, wiesz co, no ciężko mi jest mówić, bo ja mam coś takiego, że naprawdę mam wrażenie, że mam problem ze skupieniem i na przykład biorę się za to, że myślę sobie, muszę Buñuela obejrzeć filmy, że czuję w ogóle ten spokój gdzieś tam, no nie, tę starą narrację, gdzie to nie jest takie...
0: No, ale Buñuel to taki też
1: no ale Szymon Słupnik, wiesz, no ale że chodzi mi o coś takiego, że masz to kino, które płynie, nie jest rwane, no nie? Nawet jak jest rwane, to jest jakiś taki, no to mam wrażenie, że był zupełnie inny rodzaj poprowadzenia historii.
0: Ale to wróci, jak ludzie będą mieli przesyt tymi wszystkimi rwanymi narracjami.
1: I dopóki się nie wydarzy, że wiesz, że ktoś mnie wyciągnie, zmusi, żebym sobie taki film obejrzał, to ciężko mi się zebrać, no nie? I wtedy oglądam jakieś głupoty, wiesz.
0: Że lubisz biografię, no to na przykład właśnie polecam państwu i tobie też muzyka, biografię Daniela Johnstona. Lubisz Daniela Johnstona?
1: Nie znam jego twórczości, ale znam postać.
0: No to ja jego twórczość bardzo lubię, bardzo cenię, jest taki bardzo poruszający dokument o nim, The Devil and Daniel Johnston. Więc polecam ci też do obejrzenia.
1: Ja przeczytałem biografię Paula Stanleya z zespołu Kiss na przykład.
0: Fajna była?
1: No w sumie fajna.
0: No to w sumie polecamy. Ja ci, Maćku, dziękuję za rozmowę, a pożegnamy się, bo w sumie 6:00, to już taki, można powiedzieć, wieczór, czyli utworem Wieczór już, z waszej płyty właśnie, o której mówiliśmy ze Zbigniewem Wodeckim.
1: Niechaj tak będzie, Macieju.
0: Trzymaj się.
1: Trzymaj się,
0: Maćku. Do zobaczenia państwu.
1: Do widzenia.

0: Radio Campus oraz Plac Zabaw zapraszają na Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. Weź udział w grze i zostań zwycięzcą. Rywalizacja bez spinki. Ekipa Campusa i same sztosy nad Wisłą. Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. 13 czerwca Plac Zabaw nad Wisłą. Startujemy o 18:00. Wielki finał o 21:00. Wstęp wolny. Zgłoś się do gry lub padnij nad Wisłę i kibicuj. Chcesz wystartować? Zapisy www.radiocampus.fm/mistrzostwa.
1: W sercu miasta, zielony ogród i zabytkowa willa, gdzie sezonowa kuchnia spotyka się z długimi obiadami. Koncerty i stand-upy dorzucają tempo tygodniowi, a w weekendy najlepsi DJ-e przejmują stery. Piątki i soboty parkiet bez hamulców. Niedziele swingowe potańcówki o zachodzie słońca. Dzik, dom zabawy i kultury. Belwederska 44A, Warszawa. Wejdź na chwilę, zostań do rana.
2: Reklama.
3: Radio Campus. Same sztosy.

0: 97,1 FM.
1: Nic ci do tego, nic ci do tego, nic ci do tego, nic ci do tego, nic.

0: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
1: Idziemy na premierę?
2: O, a co grają?
1: Premierę drugiego etapu osiedla Prystora na Dniach Otwartych.
2: Pewnie, zobaczymy okolice.
1: I sprawdzimy, jak będzie nam się tu mieszkać. Deweloper Sprawia zaprasza na Dni Otwarte na budowie osiedla Prystora do biura sprzedaży. Warszawa, ulica Ryżowa 48. Odwiedź nas 11, 12 lub 13 czerwca i poznaj drugi etap inwestycji oraz ostatnie gotowe mieszkania z pierwszego. Sprawdź szczegóły na osiedleprystora.pl. Sprawia zaprasza na Dni Otwarte osiedla Prystora.
3: Reklama.

Hej, we gotta have peace. No, Curtis wiedział tam, ile to lat było, 50 lat temu, ale te słowa tak dzwonią jak od tego czasu, tak jak dzisiaj. Musimy mieć pokój i dalej codziennie jakieś tam nowe, straszne wybuchy i straszne rzeczy się dzieją. No to niech te słowa Curtisa naszego jubilata tygodnia. Jubilat tygodnia, Sunday Soul Seller, przedstawiam się, nazywam się Jan i trochę Curtis Mayfield dzisiaj i jego różne produkcje, kompozycje, bo jubilat tygodnia się urodził, już tamto nie żyje, ale 3 czerwca, no to miałby urodziny. I Curtis oczywiście w latach 70. śpiewał solo, ale potem miał, ale w 60. śpiewał z grupą The Impressions. Potem Curtis odszedł od The Impressions, ale dalej nadzorował, produkował, pisał takie inne rzeczy. I co jeszcze jest ważne? Pierwsze wrażenia są ważne. Mam nadzieję, że ta pierwsza piosenka wam się podobała, ale zawsze trzeba, żeby spotyka się kogoś nowego, łączy się nowy program i te pierwsze wrażenia są najważniejsze. I tak ta piosenka się nazywa. I to jest grupa The Impressions, ale bez Curtisa, ale jedna z moich ulubionych. Słowa są super.

First impressions, ale bez Curtis Mayfielda, które już wiedzieliście, mówiłem wam, że miał być urodziny w zeszłym tygodniu. No, trzy osobne, smutne wiadomości znowu do wielkiej, nie wiem, czy do orkiestry, czy do na muzycznej chmurze odeszli trzy kolejni już starsi panowie. Foster może nie, on już dopiero miał 60 parę, ale odszedli od nas kolejne gwiazdy. No i z każdym będziemy się indywidualnie żegnać. Zaczynamy od...

Sorry, coś mi poszło nie tak. Spróbujemy to znowu. Kurczę, ja z tym sprzętem nie jestem najlepszy. Okej, i teraz jeszcze raz Peebo Bryson, który odszedł od nas no, w zeszłym tygodniu. Poza tym, że to jest jego pierwszego albumu, piosenka Smile, jeden z jego pierwszych takich singli, chociaż on zaczął przedtem z inną grupą na Chitlin Circuit, ale Peebo dużo rekord, płyt sprzedał i Peebo też w filmach Disneya był głównym głosem. No, był bardzo znany, taki raczej middle of the road soulowo, ale za tym myślę, że dużo zarobił w życiu, bardzo był szanowany i jednak tego jego głos jest dość, no to super. Niekoniecznie mój gust, te późniejsze albumy, ale szanujemy i żegnamy Peebo Bryson.

Krulova, Krulova, Krulova, Aretha Franklin, The Sweetest Smile and The Funkiest Style. Tak dużo ludzi mówi o mnie, The Sweetest Smile and The Funkiest Style. Przedtem mieliśmy Smile, Peebo Bryson i żegnaliśmy się z Peebo, który odszedł w zeszłym tygodniu. O nim porozmawiałem, trochę był błąd techniczny, ale już wiecie, co tydzień was czeka na Sunday Soul Cellar. No to uśmiechamy się według tych dwóch piosenek. I gdybym ja miał na szerszy uśmiech, ja myślę, że w tym momencie, jakbym był w Nowym Orlanie, jakiś tam lokalny drink, tam pamiętam, że różne koktajle, ale jakiś bourbon albo coś takiego w ręku, w takim zadymionym barze, gdzie nie ma za dużo miejsca, ale jednak mam stolik. I na scenie jest jeden z tych gwiazd z dawnych czasów. W tym przypadku będzie pan Smiley Lewis, bo mieliśmy Smile, to niech zaśpiewa nam Smiley Lewis. Smiley Lewis był, niektórzy mówili, że The Unluckiest najmniej fortuny miał z tych Rhythm and Blues śpiewaków z Nowego Orlanu, czy w ogóle, bo nagrał dużo fajnych piosenek, a potem inni ludzie, między innymi Elvis Presley, między innymi Fats Domino, jeszcze był taki Dave Edmunds, angielski śpiewak, brali te piosenki i mieli większe hity niż on. Ale jednak niezłą karierę w pierwszej połowie 50. Był znany, super głos, pan Smiley Lewis. No to to zmieniamy styl teraz od tych lepiej wyprodukowanych solowych numerów z lat 70. To takie proste. Dave Bartholomew to taki guru nowoorleańskiej muzyki na produkcji. Smiley Lewis też był na gitarze, ale tutaj też fortepian. Nie wiem, kto grał. A, znaczy się nawet wiem. Huey Piano Lewis. Okej, okay. No to dobrze jesteście poinformowani. I pan Smiley Lewis i teraz lata 50. One.

Huey Piano Smith, powiedziałem Lewis chyba, no to byliście źle poinformowani, ale teraz trochę lepiej. Smiley Lewis, chyba jeszcze go zagram dzisiaj, bardzo mi się spodobał Smiley. I Smiley był taki klasyczny blues shouter, to były właśnie ten most, zanim był rock and roll i ci tam wszyscy Elvisi i ci wszyscy

ten, co krzyczy blues. Peebo był pierwszy, drugi, którego żegnamy, Foster Silvers. Foster Silvers to był chyba najmłodszy z bracia Silvers. I oni byli, chyba z Los Angeles, i oni byli tacy kopie Jackson 5, nie kopie, tylko też bracia, też śpiewali razem, i w stylu, i nawet wyglądali podobnie, wszyscy mieli takie afro fryzury wtedy. Foster był najmłodszy, nie mieli tyle sukcesu, czy Jackson 5 oczywiście, potem Foster i jego brat Leon Silvers byli producenci w epoce disco. Foster sam był perkusista chyba, ale jak był młody, ładny, to widzieli taką dziurę w rynku, że ty wiesz, tam młode dziewczyny lubią Michael Jacksona, no to może też Fostera. I miał ten hit, Mr. Mina, co nieraz grałem na Sunday Soul Cellar, ale to jedna, ale 60 parę lat i zmarł w zeszłym tygodniu. No to żegnamy pana Foster Silvers.

Bring him back, bring him back. To były The Voices of East Harlem. Zaraz, jak zwykle, playlistę przylepię do Facebooka Jan Laskowski Sunday Soul Seller i na Instagramie Sunday Soul Seller. I tam wpadajcie od czasu do czasu, coś tam dawajcie znać. Głosy, soul. Dlaczego czasami uważam, że teraz takiej muzyki nie robią? Chociaż moja córka mi przysyła czasami, to wiesz, takie toż fajne rzeczy, co ona wyłapuje z dzisiejszych artystów. Ale na przykład początek tej piosenki, to jest soul harmony, powiedzmy, że chłopacy śpiewają. To nie była duża grupa, to widać, że im zależało na sukces. I jesteście dziewczyna. I przychodzi twój facet teraz i chcesz się odświadczyć do ciebie i swoje, i takim głosem, jak usłyszycie to, jakby wyście, no, serce bym wam nie wymiękło. Oh baby, you just got to understand, you're no longer dating a boy, you've got a man on your hands. No to ja to mówię i trochę brzmię jak debil, ale the soul generation, jak wam zaśpiewa, to zrozumiecie, o czym mi się rozchodzi.

Buddy and Soul, the Soul Generation. Curtis Mayfield był jeden z tych, którego pamiętamy, jubilat, bo no, miał urodziny 3 czerwca, zdaje się. Curtis, mieliśmy We've Got Our Peace, pokój, i Curtis odszedł od swojej grupy The Impressions, poszedł solo, ale pierwszy album grupy The Impressions, zapomniałem, to on też wyprodukował, napisał piosenki i śpiewał na nim jako jego zastępca, pan Leroy Hudson. Pan Leroy Hudson też miał urodziny w zeszłym tygodniu. No to tu tam mamy piosenkę, produkcję, Leroy Hudson on vocals i, no jak mówiłem, wszystko inne, Curtis Mayfield poza głosami. I to jest super produkcja i to jest, dlaczego kochamy muzykę Curtis Mayfield. Nazywa się Potent Love.

To są grupa The Impressions z ich albumem Things Have Changed, co zapomniałem. I zanim, no jeszcze zagram tam teraz Smiley Lewis z Nowego Orleanu. Zupełnie inny styl, ale powiedziałem, że tak zrobią. I no usłyszymy Impressions do końca. I jeszcze raz się pożegnam na kolejny tydzień.

Czasami się posłucha do tych słów. Straszne chwali pięta była Smiley, że super kochanek, wpadnij do mnie, ale nie będę czekał za długo, ale jak doświadczysz mnie, na pewno wrócisz. No to tak się z takimi hasłami zdobywało się dziewczyny w juke jointach w latach 50. Ja się żegnam. Spotykamy się w tym samym miejscu za tydzień i obiecałem, że jeszcze pożegnamy jednego bohatera naszej muzyki. I to rzeczywiście była wybitna postać. Człowiek nie śpiewał specjalnie, ale był producentem, kompozytorem, też artysta, bo grał klawisza głównie i miał niesamowitą wyobraźnię. Już śpiewał o marsze tam 50 lat przed Elon Muskiem i oprócz tego, że tam soul produkował, to on też disco, różne inne style. I w 2021 nagrał swój ostatni album. I to rzeczywiście, to nie był wielki sukces, ale ci, co wiedzieli, to wiedzieli. Ja posłuchałem do tego i to jest znowu te wszystkie tematy, co w jego albumach. Mars, Egipt, trochę miłości w tym wszystkim i taka fajna składanka. I był dość aktywny, to było smutne, jak odszedł pan Dexter Wansell i się żegnamy właśnie jego chyba największym, takim uznanym numerem, chociaż on miał wiele kompozycji. Life on Mars, Życie na Marsie, myślę, że jak jest teraz w kosmosie, w takim duchowym kosmosie, na pewno pierwsza rzecz, co sprawdzić rzeczywiście, co tam na tym marsie byłem. No, się żegnam, nie zapomnijcie bo też się żegnamy na Dexterze, na mój podcast z Kubą, Funkologia, druga część, Miles Davis Part 2, Spotify, YouTube, wszystkie platformy streamingowe, nasz podcast, gdzie gadamy, nie gramy, ale teraz ja gram Dexter Wansell. Do widzenia.

0: wieczór Państwu.
1: Dobry wieczór Państwu. Rafał Bryndal.
0: Tymek Bryndal.
1: Imię ojca i syna.
0: Tak jest, ale masz ponury głos.
1: Nie ponury, bo ten numer taki był, jakby to nazwać, melancholijny trochę i trochę mnie tak wprowadził w stan takiego rozmyślania. Ponieważ to jest już 33 bodajże audycja nasza.
0: Jest to 33 nasza audycja.
1: Tak. A ten numer, ten pan, który grał na klawiszach.
0: To Frank Straceri. To moja propozycja na otwarcie. Niejaki Straz. Amerykański pianista.
1: Ale on jest niezwykła postać, bo on, wyobraź sobie, on między innymi grał podczas koncertów Elvisa Presleya czasami.
0: Okej.
1: Okay. Miał takiego farta, można powiedzieć, ale też miał farta, bo miał dobrą robotę, pewno dobrze płatną.
0: O trzecie Elvisa to na pewno fart.
1: A ten kawałek był z płyty After the Rain, z tego co wyczytałem, czyli dzisiaj padało rano.
0: Tak.
1: Całe szczęście potem się rozpogodziło.
0: Tak jest, utwór Cloudburst Frank Straceri na początek naszego 33 spotkania.
1: Mm-hmm.
0: Że tak podsumowuję twoją piękną wypowiedź i że Frank Straceri otarł się o Elvisa.
1: Tak,
0: ale... Czy coś jeszcze masz do przekazania na
1: nie,
0: początek?
1: Nie, to, że na przykład kolejny słuchającym numer ja proponuję i to będzie Jenna. To jest taki duet, kolektyw muzyczny, perkusista i producent z Detroit i Live, to jest songwriterka, jeżeli można tak powiedzieć, raperka, piosenkarka z Dallas. No i oni się razem...
0: Razem sobie robią.
1: Tak. Podobno i łączy czekam, ich kinetyczna energia, to czyli mają rachunek za prąd mniejszy.
0: Nie. Albo będą szybciej spadać z... Tak, myślałem, że jak zwykle w takich sytuacjach zwieńczysz to, to jest tak jak my. Ale niestety nie dzisiaj.
1: Nie, no mam takie coś, ponieważ Jenna to jest skrót God Energy Naturally Amazing. To zupełnie jak nasza audycja.
0: Jenna. Jenna, how we flow. Yeah.

0: I tak nagle się skończył ten kawałek, który...
1: O, teraz.
0: Który określiłeś mianem świetny.
1: Tak, poza anteną, ale powtórzę to na antenie. Świetny numer, bardzo mi się podobał.
0: Bardzo się cieszę, że mogłem
1: jest
0: ci to
1: ślad,
0: zaproponować.
1: I jest ślad, który można później prześledzić na stronie Radia Campus, gdzie posłuchacie wszystkich naszych audycji w formie...
0: Podcastów.
1: Podcastów.
0: A ja kontynuując odniesienia wszystkiego, co nas otacza do naszej audycji, powrócę do tego, że to 33. audycja, a liczba 33 to jedna z najpotężniejszych liczb w numerologii. Oznacza bezwarunkową miłość. My kochamy wszystkich naszych słuchaczy bezwarunkowo. Duchowe przebudzenie dzięki nam się mogą przebudzić po sobotnich imprezach.
1: O godzinie 8 wieczorem, dokładnie.
0: Altruizm, no to już sobie no to sami dośpiewajcie.
1: Samo przez się.
0: Oraz najwyższy poziom współczucia. Niektórzy mogą nam tak współczuć. Co my tu gadamy?
1: Czasami ty do mnie, a czasami ja do ciebie. Tak, słuchaj, no dobrze, i 33 to jeszcze chyba Patrick Ewing i teraz chyba Knicksi są w finałach NBA Finals, że tak odbiję od tej ezoterycznej sfery, którą aż mnie swędzi, bo mam lekkie uczulenie, ale możemy przejść do kącika sportowego, do którego też mam trochę uczulenie, ale jakby trochę mniejsze.
0: No, Zwierzę wygrał w końcu Grand Slam.
1: Nowy Jork.
0: Nie, wygrał
1: w Paryżu. Mieszamy teraz w ogóle wszystkie sporty naraz.
0: Po latach udało mu się wygrać.
1: Dobrze, no to ja mam nadzieję, że po latach, może to jest jakiś rok, po latach ktoś wygrywa, bo Knicksi mogliby wygrać w sumie w końcu coś.
0: A co ty
1: i Carolina mogłaby też wygrać coś w końcu.
0: A co ty wygrasz nam tutaj w naszej audycji?
1: No ja trochę z tytułu może się odwołać do twoich ezoterycznych zajawek, ale jest to cięższe uderzenie, jednocześnie trop dalej rapowy, Dalek i Spiritual Healing. Bardzo żałuję, że nie byłem na nim ostatnio w Warszawie, bo był. Taki format, taki artysta i był w Warszawie, klubie Mechanik, ale to trzeba będzie polować na następny wykon. Także widzę, że jesteś ze mną?
0: Tak, jestem. Tak. Spiritual Healing. Tak.
1: Spiritual Healing, Dalek.
0: Właśnie być Spiritual Healing. Biorę to do serca.

0: Alek, spiritual healing. Poczułeś
1: to,
0: coś?
1: Tak, od razu się ożywiłem i pomyślałem też, że to pierwsza czerwcowa audycja w naszej historii. Poza tym to jest coś niezwykłego, bo o tej porze zwykle było już ciemno, a tu jest jeszcze jasno. W naszych głowach też jasno. Czujesz to?
0: Nie, no myślałem, że jakoś skomentujesz to, co ci proponuję, ale tak, tak, jest czerwiec, jest jasno. Tak.
1: Ja się przyzwyczaiłem do
0: tego. Wy tego nie widzicie, ale jest jasno, jest czerwiec. Radujmy się.
1: Szósty jest miesiąc. Nad Wisły.
0: Tak.
1: Ogniska, grill. Ale ten numer, ja się przyzwyczaiłem do tego, że prezentujesz bardzo ciekawe muzyczne kawałki, które potem po audycji skrzętnie zapisuję w swoim notesiku i ilekroć jadę sobie odsłuchuję i przypominam twoje komentarze, ale też próbuję się wpasować w to, co zaprezentowałeś i pozwoliłem sobie wyruszyć do Newcastle.
0: Moim zdaniem śmiało.
1: Tak, to jest specyficzne miasto w Anglii, tak? Mają swój, powiedzmy, żargon, tak? Czy powiedzmy, mówią w
0: tak, mówisz o takim... Boże, jak to się tłumaczy?
1: Dialekt.
0: To jest, właśnie to nie jest dialekt, bo to, a może to jest dialekt?
1: Mm-hmm, mają i mówią o nich tak Jordi.
0: Tak zwany akcent, tak, jak to się tak. Mówi po angielsku.
1: No i mają drużynę Newcastle. Gordon z Newcastle przeszedł do Barcelony ostatnio. Bardzo mi się podobał chłopak, bo się uczył całe życie hiszpańskiego, bo wiedział, że w Barcelonie zagra. A ja właśnie mam dwóch kolegów, którzy się poznali w szkole, tak się zaprzyjaźnili, mają wspólną pasję muzyczną i założyli taki kolektyw muzyczny, Knac.
0: A, myślałem, że masz jakiś kolegów, w których teraz będzie historyjka.
1: Nie mam nikogo.
0: Językowy, dobrze. Widzę, że proponujesz Big Market Scrappa.
1: Mhm.
0: Spół Knac, duetu Knac. Proszę bardzo.
1: Proszę bardzo.
0: Brasz.
1: Specjalnie. Scrapper, he's after a thief and a pagger and a bag chip. Stagger through a stag do with no broom to give you grief. Doesn't bother with a gum shield 'cause he doesn't brush his teeth. You land a lucky punch and you've rattled these

0: No, jak ci się to spodobało? Albo nie? Brak komentarza. A ja sobie przypomniałem.
1: Znaczy, starałem się znaleźć coś innego w mojej głowie niż fajne, ale to fajne.
0: A ja sobie przypomniałem, co łączy nas z Newcastle. Pamiętasz, jak pojechaliśmy na mecz Liverpoolu, do Liverpoolu?
1: Tak.
0: I oni z kim grali z Newcastle?
1: Tak.
0: To było lata temu, ty miałeś chyba z 10 lat wtedy.
1: Tak.
0: To jeszcze Dudek grał na bramce.
1: Podobało mi się.
0: I tak, fajnie było.
1: Fajne.
0: No,
1: to a propos moich dzisiaj wynurzeń językowo przemyślę. Fajne.
0: Mogę ci powiedzieć?
1: Może jakoś stworzę, jakąś myśl skonstruuję. Duet Knat. Szalenie ciekawa propozycja. Taka około jazzowa, ale z takim elektronicznym zacięciem. Takie niby tutaj tradycyjne granie, jednocześnie z takim współczesnym pazurem.
0: O, pięknie, że zakończyłeś, bo żadne żelazo nie może wejść w ludzkie serce z tak rożącą siłą, jak kropka w porę podstawiona. Isaac Babel.
1: Nie jestem w stanie uwierzyć, że dzisiaj musiałeś posiłkować się czyimś aforyzmem, a swojego nie byłeś w stanie urodzić,
0: to
1: chociażby
0: nie
1: w bólach.
0: Czytam opowiadania Isaaca Babla, który jest geniuszem.
1: Babel grał w Liverpoolu, grał na lewym skrzydle, nie, Ryan Babel.
0: O innego tu chodzi. Cudowny pisarz i...
1: Czy możemy jeszcze raz, bo...
0: Żadne żelazo nie może wejść w ludzkie serce z tak mrożącą siłą, jak kropka w porę podstawiona. I teraz może to jest adekwatne do tego, co chcę zaprezentować.
1: Wszystko chyba może być adekwatne. To jest taki cytat wytrych, bym powiedział, że to się wszędzie się zmieści, wszędzie wejdzie. Ja idąc tym, jak rzuciłeś ten trop jazzowaty, to ja ostatnio mi się przypomniał singiel Błoto, Kozak.
0: Nasi koledzy z Wrocławia.
1: No już, wciąż? No,
0: nie, już.
1: No tak, już international, bym powiedział. Częściej zobaczysz w Japonii Błoto niż... Mm-hmm. Nie, czy to...
0: Szczególnie jak pada deszcz. Dawaj, Błoto.
1: I to jest ta
0: pozdrawiamy
1: kropka.
0: Pozdrawiamy wuje i kolegów.
1: To jest ta milcząca kropka, która się wbija twardziej niż... Proszę bardzo.

0: Kozak Błoto.
1: Tak, fajne bardzo. Nawet byłem kiedyś na koncercie.
0: Ja również. Ten znowu mi się zawsze, jak tego słucham, to ten ostatni lik saksofonowy. Skąd? To jest chyba Buckshot Lafonque. Pamiętasz taki skład? DJ Premier i Brentford Marsalis. Tam jest
1: Brentford
0: utwór
1: Marsalis,
0: tak. Breakfast at Denny's i tam na końcu Brentford gra taki właśnie taką zagrywkę. I może zaraz w ogóle napiszemy do Olafa, czy to jest...
1: To z tej płyty Jay Leno tam też występuje na tej płycie.
0: To jest tak, to jest ten numer z tym, że jest ten żart a propos Denny's, a propos tego skandalu rasowego, który się wydarzył wówczas, to jakiś deep 90s.
1: Brentford Marsalis wtedy był w tym talk show'le Jay Leno.
0: Jaya
1: tym, no szefem tam bandu, tak, który tam występował. No jesteśmy w Ameryce w każdym razie.
0: Ale mam nadzieję, że jak?
1: No bo mówisz o tym amerykańskim.
0: A.
1: Jay Leno tutaj w każdym razie chciałbym pozostać w tym kraju, ponieważ prześledziłem ostatnio listy przebojów i bardzo mi się spodobała.
0: No ja to bym zwiewał jak najdalej szło.
1: Wokalistka, której matka, jak tam ktoś napisał, jest Polką, jest pobożną katoliczką, ale ktoś dodał, jednak nie była surową matką, tak napisał. A pani się nazywa Catherine Grace Garner Slater.
0: Mhm.
1: Przez kilka Y.
0: To jestem ciekaw, dawno nie zglądałem na listę przybojów, także...
1: Ale zobacz, to cię pochłonie, naprawdę.
0: Już się boję.
1: To mnie zakręciło, no.
0: No już się boję, jak Ameryki, jak śpiewał David Bowie.
1: Ona, to dziewczyna, która się urodziła w 96 roku.
0: A gdzie? Jak już tak jesteś w takim encyklopedii? Tutaj...
1: Kirkwood, Missouri.
0: Okej. Okay. Mhm. Nie wiedziałem, że są w Missouri.
1: Zobacz.
0: Dobrze.
1: Taki ten kawałek.
0: Crank Slater.

0: Tam tak się przewija. No i co? Nie spodziewałeś się tego po mnie?
1: Nie spodziewałem się, chciałem jakoś tak wejść takim fajnie, ale jak wszedłeś... To...
0: No i co, chciałeś
1: Słuchaj, powiedzieć? No... Nie spodziewałem się, no ja się niczego po tobie nigdy nie spodziewałem. Nie no, mój...
0: Niczego dobrego się nie spodziewasz.
1: Jestem zaskoczony, że taki utwór ci udało odgrzebać. Jestem ciekaw, skąd ty tego w ogóle odgrzebałeś, ale rzeczywiście parę piszą do mnie radiosłuchaczki, przynajmniej jedna, najbliższa mi, z pytaniem, to Rafał puścił? Także rzeczywiście, słuchaj, zaskakujesz wszystkich, nie tylko mnie. Niesamowite.
0: Szczerze powiedziawszy, zaskakuję samego siebie.
1: A tak też myślałem, słuchaj.
0: Z biegiem lat, coraz bardziej, człowiek zaskakuje samego siebie. To możesz sobie wpisać w ten kajecie, gdzie zbierasz moje myśli. Bezmyślne.
1: Już widzę, jak jest tytuł tego zbioru.
0: Co teraz?
1: Nie no, ja jeszcze bym chciał posłuchać twoich... Ja jestem zaskoczony, słuchaj. Ja siedzę i... Znaczy, ja mam pewną odpowiedź na to taką, bo jak już uderzasz w elektroniczne tony, no to ja wchodzę na terytorium takie post-affect twinowe. Myślę, że nie post, w ogóle affect twinowe. Nie było dużo elektroniki na naszej... W sensie na antenie jest jej dużo, ale w naszym poletku antenowym chyba niezbyt dużo, także dzisiaj idźmy tam.
0: Dobra.
1: Coś jeszcze?
0: Tak? Nie. Instynkt spotyka się z flowem i dzięki temu duch odnajduje rytm w moich wypowiedziach.
1: Rektor Fabrynal to czyta z tego notesu. Nie. Tylko powiedzieć, to nie jest tak z rękawa. To się nie sypie.
0: Nie. To było z rękawa. On teraz tu kręca. No,
1: Lighthouse. Utwór to Lighthouse od Dataset. Jest, słuchajcie, Radia Campus, to audycja imię ojca i syna. Tak się nam dzisiaj świetnie gada, że nie musimy tego mówić. To wejście, bo tak wszystko płynie w sumie.
0: Rafał Bryndal.
1: Tymek Bryndal, Dataset i Lighthouse.

0: To bardzo, bardzo dobry numer na niedzielny wieczór, na te powroty z tego długiego, jakby nie było, weekendu. Wyobrażam sobie, jak ludzie stają tam w korkach i słuchali tego numeru, i to spowodowało, że się mniej denerwowali, bo naprawdę był ten kawałek godny. Godny tego, żeby pojawić się w audycji imię ojca.
1: Dzisiaj chyba idziemy kategorią fajne, niefajne.
0: Fajne.
1: No to super.
0: A propos fajne, niefajne. Słuchajcie, 11 już najbliższy czwartek gramy w barze Studio. Będziemy prezentować muzykę rozmaitą. Tymek będzie grał ze swoich
1: sprzętów.
0: Ja będę z moich winylowych płyt. No, z tej okazji nawet dzisiaj zrobiłem porządek w płytach. Ania się zdziwiła, podziwiała mnie. Całuję ją przez falę eteru z tej okazji, bo byłem dumny sam z siebie. Bo chciałem cię trochę zaskoczyć, bo nie chcę grać ciągle z płyt tego samego i znalazłem płyty, których zapomniałem. 11, kochani.
1: Tak, czekaj, bo tu jakieś w ogóle ta opowieść. Pozwól, że przetłumaczę, że streszczę. 11 gramy w barze Studio w duecie, back to back. Zapraszamy serdecznie. Mm-hmm. Dobrze, to był dataset. Affect Twinowe granie, mi się bardzo to podoba. Bardzo mnie to zwilża, jak się nieraz wyrażam, to którym bardzo przeszkadza, ja to bardzo sobie cenię.
0: A ja dbam o parytety i kolejną artystkę przedstawiam. Abigail Elizabeth Smith, zwana Jabba. A wszystko, bo to jest anagram jej imienia, bo mówili na nią Abbey. I do tyłu, jak się czyta, to jest Jabba.
1: Okej.
0: To bardzo...
1: Abby.
0: Tak, Abby, a Jabba.
1: Okej.
0: Okay. I ona jest bardzo taka świadoma, bo ponieważ bolesne doświadczenia, a po bolesnych doświadczeniach rodzinnych działa na rzecz wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego. Jest bardzo taką rozsądną artystką z Arkansas.
1: Dobrze. Też polecamy bycie świadomym bez bolesnych doświadczeń, tak w ogóle.
0: Pięknie to powiedziałeś.
1: Of course. To tytuł piosenki. Jabba.

0: Bardzo fajne.
1: Dziękuję ci.
0: Warto było taką już tej listę, taką tablicę. No świetny numer, w ogóle.
1: Nie mogło być inaczej, bo dzisiaj 7 czerwca jest. A 7 to wiesz, to moja liczba. Byłem 7 w dzienniku, a ty byłeś który?
0: A 7?
1: 7 i mam bardzo dużo 7 w telefonie.
0: To dobrze, że nie grasz na maszynach.
1: Dlaczego?
0: No bo tam jest zawsze 7-7, jako tam szczęśliwość, 7.
1: No szczęśliwą 7, bo 7 cali to są winyle, które prezentuję i wszędzie 7.
0: Kto cię tej numerologii? Siódemka to jest śmierć.
1: To jest symbol mądrości, wewnętrznego poszukiwania.
0: Ale to jest też kosa, chciałem ci powiedzieć na przykład.
1: A ja nie, głęboko...
0: Ale nie, dokładnie. Widzimy tylko te symbole, które chcemy widzieć. Boże, czy to nie jest... Ty trafiłeś do jakiejś wróżki.
1: Intuicja mi każe prowadzić z tobą audycję.
0: To bardzo miło, że ci intuicja każe ci ją prowadzić.
1: No, jak kobieca intuicja mi każe.
0: Słuchaj,
1: dlatego te pary sety.
0: Co to się...
1: Dobra, co teraz?
0: Zaraz puszczam numer i ustalamy, gdzie ty zawędrowałeś w tym Opolu teraz, jak byłeś, bo to jest ciekawe.
1: Na Todrę.
0: Co za, wiesz, ta magiczna kula tam gdzie spotkała, bo to jest
1: na
0: aż...
1: Na Todrę.
0: Dobrze. Słuchaj, no ja już trochę tak pójdę takim ukrytym dowcipem, bo mieliśmy błoto, to teraz czas na Duńczyków. R and Doug z utworem
1: Lkota. To ładnie było.
0: Kto wie, ten wie. Generalnie pozdrawiam. To jest bardzo, to jest ważny temat, ale może to nie na dzisiaj. Ale to jest, no już trochę ten worek otworzyłem. Ale to widzę, że nie wiesz, o czym mówię. To pogadamy i może kiedyś pogadamy o tym. Ale widzę, że tego ci wróżka nie powiedziała. Dobrze. R and Doug. Prosto z Kopenhagi z utworem Lkuta.

0: Jezus, ale mi się to podoba strasznie. Nawet nie czekam na twoje fajnie. Ja
1: nie, bo ty jesteś taki zafascynowany muzyką repetatywną.
0: Ja tak, chyba otworzę własny kącik, wiesz, tutaj.
1: No bo... Cudowny. Ja też się wkręciłem, bo to w taki wpadłem trans nawet, słuchając tego. Trans emocjonalny, trans taki duchowy. Nie wiem, naprawdę.
0: Gdzieś ci się ta myśl zgubiła, co?
1: Mam nadzieję, że nasi słuchacze też są wzbogaceni po naszych audycjach, tak jak ja jestem wzbogacony po kontakcie z muzyką, którą prezentujesz.
0: Bardzo mi miło. Ja tylko przedstawię w tej okazji, bo jest to kolektyw Ardna, który jest nazwa kolektywu. Pozwolę sobie wymienić członków, kompozytorów. Mikkel Morkholt. Mats Pint Forsby, Anders Lauge Meldgaard, Andreas Palisgaard, Anders Bach i to tyle.
1: Ja nie będę wymieniał członków zespołu, którego teraz zaprezentuję, ale powiem tylko krótko, że zawiązał się ten kolektyw muzyczny na Uniwersytecie Stanowym Kentucky. Grali studenci sobie na imprezach głównie kawałki znane, przeboje, a nagle zainteresował się nim właściciel takiej wytwórni Solar Records. Przez lata nie udawało im się nic osiągnąć. Nagrywali płyty, aż w końcu nagrali No Parking on the Dance Floor, a mówię o zespole Midnight Star. Dla ciebie to ciekawostka, ponieważ tutaj po raz jeden z pierwszych, może nie wiem, czy pierwszy raz, ale wokoder. Tak, został użyty. Potem kilka zespołów korzystało z tego przetwornika wokalu. Kraftwerk był chyba najbardziej słynny z tego.
0: No,
1: Daft Punk.
0: No, znaczy się, tak.
1: Czy ty używałeś wokoderu?
0: Nie. Chciałeś też mnie do tej listy dorzucić, tak?
1: Nie, bo ja chodzę po ludziach i pytam, czy ty używałeś wokoderu? Jak nie, to nie mamy o czym rozmawiać.
0: Szalenie ciekawe jest to urządzenie. Oczywiście tak działa bardzo... To jest taka rura, taką sobie rurę wsadzasz do jakby... I tam ona... ojej... No, szalenie, nie jestem w stanie ci teraz tego wytłumaczyć, ale to zaraz musimy sprawdzić. Świetny teraz temat, wiesz, co rzuciłeś na szybki research, jak działa wokoder.
1: Modulator, najczęściej wokal i nośnik, zazwyczaj dźwięk syntezatora.
0: Czy używasz AI do swojej pracy twórczej w tej chwili?
1: Tak. AI mi właśnie podpowiada, żebyś już po końcu zaprezentował.
0: Midnight Star, No Parking on the Dance Floor. Jakby co można puścić po wczutych duńczykach z muzyki repetycyjnej. Dobrze, ale to jest eklektyzm naszą siłą, jak już ustaliliśmy. Aforyzm i eklektyzm. I repetycja. Imię ojca i syna, Tymek Bryndal.
1: Rafał Bryndal.

0: No, fajne.
1: Nóżka chodzi, tak.
0: To nóżka, jest, piętka.
1: Wszystko, ciało się rusza.
0: Tak.
1: Funkowa kompozycja, ale już to z tych czasów, jak trochę to ten funk poszedł w kierunku disco.
0: Disco.
1: Mhm, ale to już nie są tak do końca.
0: Co to moje... Night Fever? Mhm. Nie Fever, tylko Bożek. Ale mam teraz dziurę w głowie jak delfin. Nieważne. Kończymy. Zbliża się godzina 9. My wpadamy na metę, przycinamy wstęgę piersią, używając tutaj metaforycznego, aforystycznego języka, który siedzi obok mnie, który nazywa się...
1: Rafał Bryndal.
0: Ja nazywam się Tymek Bryndal, dziękujemy serdecznie i...
1: I niemalże w doliczonym czasie.
0: W doliczonym czasie gry i pozostając w tematyce sportowej i było mundial i wszystko. Ja
1: i
0: chciałem
1: Brazylia na,
0: dokładnie
1: faworytem.
0: I kącik brazylijski, to ja a propos sportowych wydarzeń, to ja proponuję utwór Chleba i Wody. Pao e Agua. Milton Nascimento.
1: Trzymajcie się, za tydzień się spotykamy o tej samej porze.
0: Tak jest.

0: FM。Dzień dobry Państwu.
1: Dzień dobry, czy nawet dobry wieczór, bo to właściwie...
0: późne popołudnie.
2: Cześć, czołem wszystkim. Z tej strony Marek, Zielony Jezus, a to jest audycja Leśna Strona Dźwięku FM. Słuchajcie, moi drodzy, zobowiązany jestem do tego, by zacząć. Zaczynam. Zatem witajcie.
3: Może to zabrzmi głupio, ale postanowiliśmy z... i chcielibyśmy, żeby...
4: To interesujące, co pan mówi. A co mówią lekarze?

Ogromne bogactwo kwiatów runa leśnego występuje tylko wczesną wiosną, gdy promienie słońca mogą bez trudu docierać do samego dna lasu. Zawilce, kokorycze i ziarnopłony korzystają z tej krótkiej chwili, gdy nagie gałęzie nie zatrzymują jeszcze słonecznego blasku i ciepła. Eksplodujące feerią barw kwiatowe dywany znikną, gdy tylko ożywcze soki dotrą z korzeni do gałęzi drzew. Ruszy wtedy niczym niepowstrzymany rozwój liści.

0: dobra, słuchajcie, jak zwykle chciałbym zminimalizować moje gadanie do absolutnego minimum, jednak mam dla Was ciekawy fragment z wczorajszego seta. Chciałbym, żebyśmy go posłuchali i ewentualnie, żebyście się wypowiedzieli na ten temat. Dobra, no to co? No to fragmencik. No, i to był ten fragment, więc może nie najlepszy, ale też nie taki zły. Polecam się, Marek. Jedziemy dalej.
1: Mam dla Państwa zgoła sensacyjną wiadomość. Otóż po 37 latach przerwy na naszych ekranach ponownie zagości...
2: Rozumiem. Chyba będę mógł Państwu pomóc. Otóż...
3: Nie chciałem Ci tego mówić, ale...
4: Niezwykle odpowiedzialna decyzja, którą musicie podjąć w przyszłości...
5: Będzie dotyczyła...
6: O bohaterskich czynach. O zaciętej walce między dobrem i złem. I o cudownym mieczu, którym władał potężny Rachot.

0: A wtrącę się jeszcze, póki mogę, a przecież mogę, więc korzystając z okazji, chciałem pozdrowić przede wszystkim młodą parę Tomasza i Karolinę, ale także obiecałem pozdrowić osoby z wczorajszej, a właściwie też i z dzisiejszej imprezy. W takim razie pozdrawiam Krzyśka, pozdrawiam Michała i pozdrawiam Kasię. Kasia z Podlasia, Michał z USA, więc puszczę teraz trochę bluesa.
1: Hej, hej, hej, dziewczynki, serenada dla was. Obiecałem wam ją 2 lata temu, ale będzie teraz. Lecimy. Mam na uczelni niezłą gromadę. Naprawdę sympatycznych dzierladek. Są słodkie jak pudełko czekolady. Dlatego zaśpiewam im serenadę.

śpiewam właśnie o tobie. Hej! Wysywam po bajadercze, bo kocham was bardziej niż własne serce. Szacunek, chociaż jestem bezczelny, bo żadna z was nigdy się nie wnerwi.

śpiewam właśnie o tobie. Hej! Jesteście dobre jak Pocahontas? Bo nie każecie mi wcale sprzątać. I nie mówicie, że jestem świnią? Gdy nie pamiętam waszych imion.

kobiet. Śpiewam właśnie o tobie. Hej, siedzę sobie na krześle.

0: No to jeszcze raz. Hej! Serenada blues. Nie zapomnisz mnie już. Spóźniony dzień kobiet. Śpiewam właśnie o tobie. Hej!
1: Ja.
2: Charlie, kojot do zebry, BB42. Brak nam srebrnej jodły. Koniec. Tu zebra BB42. Koniec. Charlie, kojot szuka żab przy potoku. 6,3. Potrzebny drwal. Zakład dla niewidomych. Koniec. Dlaczego kojot szuka żab? Drwal chory. Słowik. Koniec.

0: Włącz przełącznik oznaczony żyro. Do czego służy? Nieważne, rób co mówię. Włącz trzy przełączniki Astro po prawej. Astro włączone.
1: Tu stacja. Program dla wchodzących w inny wymiar.

0: Cześć. Ale chciałbym powiedzieć, że ta stacja nie popiera używania marihuany ani żadnej innej nielegalnej substancji. Nawet jeśli jest to zabawne. Nie pozywajcie mnie.
1: A teraz radiowy teatr rozpoczyna słuchowisko

Śmierć Marii, królowej Szkotów. Odcinek pierwszy. Początek. Każdego ranka o trzeciej Ken budzi się w swoim domku i wraca do łóżka, bo jest za wcześnie. O siódmej Ken wstaje, bierze prysznic, wkłada dres i wraca do łóżka. Każdego ranka o 7.50 trener Kena przebiega 13 tysięcy mil z Bangkoku, żeby go obudzić. Budziłem Kena ciosem łomu w tył głowy, ale to jest zbyt daleko od jego mózgu. Budzę go metalowym ćwiekiem. Trening rozpoczyna się o 8.30. Ken wraca do łóżka, a trener go budzi.

Podczas ostatniej zwrotki będziecie kołysali się lekko raz na prawej nodze, wysuniętej do przodu, raz na lewej. Trzymacie się za ręce i również kołyszecie nimi w przód, w tył, w przód, w tył, w przód, w tył, w przód.

nie słyszałem piosenki, nie chciałem powiedzieć parę słów na jej temat. For our last tune, we'd like to bring on stage the composer of Coming Home Baby, Ben Tucker, and that's what we're gonna play.

might catch yourself sliding in and out of here.

0: trucizna? Czy to była trucizna? Czy to była trucizna? Czy to była trucizna? Czy to była trucizna? Czy to była trucizna? Czy to była trucizna?
1: Wersja polska, Imperial Entertainment, Poland, Warszawa. Tekst Zuzanna Naczyńska. Czytał Lucjan Szołajski.

0: 22:07. Trochę dzisiaj później, ale to głównie dlatego, że na mistrzostwach w koszykówkę 3x3 Stojacic bardzo chciał sobie zrobić z nami zdjęcie. Nie mogliśmy mu odmówić, no w końcu MVP turnieju, sami rozumiecie. Michał Płociński
1: i Marcin Natali.

0: No wspaniały hymn i wspaniałe mistrzostwa, co mówimy z pełnym przekonaniem, bo na 7 dni turnieju byliśmy tam 3 razy z Marcinem. Mm-hmm.
1: 3 na 7, tak.
0: Ja bawiłem się naprawdę przednio.
1: Skuteczność.
0: Szczególnie teraz na finale, bo finał się skończył i od razu się rzuciliśmy do metra, do Radia Campus na rap sesję. Ale widzieliśmy wielkie zwycięstwo Łotyszy, co jest dużą niespodzianką, bo Łotysze to już ledwo wyszli z grupy, a potem w ćwierćfinale wpadli na Litwinów. Bratobójczy pojedynek, gdzie faworytami byli jednak Litwini. A Łotysze rozwalili wszystkich, łącznie z Niemcami w finale.
1: Wjechali jak przysłowiowy dzik w żołędzie.
0: Tak. A ja tuż przed finałem, nie to, że założyłem się, ale tak sobie ustaliliśmy z małżonką, że jak wygrają Łotysze, to na wakacje w lipcu jedziemy na Łotwę. Wyjścia nie ma, trzeba jechać na Łotwę. Lepiej niż do Niemiec.
1: No tak.
0: A przed chwilą hymn mistrzostw, czyli mistrzostwa świata w koszykówce 3x3. Jak to mówią Amerykanie, basketball 3x3. Oni nie mówią on, tylko x. Dziwne to jest. Mm. Ale i tak wszyscy chcą mówić on. To jest po prostu taka marketingowa zagrywka. Reprezentacja 3x3, czyli Ostry, Żółw z Fenomenu, Bilon HG, Wigor z Morwy, Żary, Łysąży, Namaste, czyli Ziajo z Fenomenu i Ryfari z WCK.
1: Tak jest. Pozdrawiamy Namaste. Mieliśmy okazję przeciąć się też właśnie na mistrzostwach.
0: Tak, i Łysąży też był przed chwilą.
1: Łysąży też. Także ten hip-hop i koszykówka od zawsze w sumie idzie w parze. A może nie od zawsze, jak powstał sam sport, ale od zawsze, które tak naprawdę jest gdzieś tam bliżej naszego serduszka, czyli powiedzmy od lat 90. koszykówka i hip-hop bardzo mocno gdzieś tam ze sobą współgrają, a nawet
0: nie,
1: wcześniej.
0: Nie, no już w latach 70.
1: No, tak, 80. to
0: ale
1: już
0: w sensie,
1: już
0: wiesz, jak były pierwsze te block parties, to b-boye tańczyli, a chłopaki rzucali do obręczy.
1: No,
0: do hupa.
1: Zawsze to szło w parze, także super też, że powstał taki rapowy hymn mistrzostw, no, bardzo udana impreza, no i kurczę, fajnie by było, jakby ta strefa w ogóle była tak cały czas, nie? Tak. Super miejsce,
0: no właśnie,
1: spotkań.
0: Ja myślę, że nie wszyscy wiedzieli, że na strefę można wchodzić bez biletu, bo jednak tam, wiecie, są kolejki, ochroniarze, fiskanko, więc jak ktoś nie ma biletu i nie myślał o tym, żeby wydać 500, i tak tych biletów to już nie było potem na dalsze dni, to nie wpadł na pomysł pewnie, żeby przyjść po prostu posiedzieć sobie na strefie. To nie było jakoś tak bardzo głośno reklamowane, że można przyjść
1: no
0: za darmo.
1: No właśnie, tam nie było jakichś mega tłumów na tej strefie, było tak,
0: ale
1: byli ludzie.
0: Nie narzekamy, bo można było sobie posiedzieć. Teraz na przykład jak mój ulubiony stojaci gdzie wychodził, to mnóstwo Serbów nagle się pojawiło i wszyscy do niego po serbsku i okazało się, że wokół nas, to wiesz, jest setka Serbów. No, jak był finał, to zobaczyliśmy, ilu Łotyszy przyjechało, nie?
1: Ale ty też ludzie prawie, z Australii prawie po przecież serbsku do niego też zagadałeś, nie? Niewiele brakowało.
0: To moja małżonka powiedziała. Chwala. Tak. A on do ciebie po angielsku mówił.
1: On do mnie po angielsku. Życzył mi smacznej quesadilli.
0: No, zdjęcie zaraz ze stojaciciem wrzucimy, a w międzyczasie trochę innych hymnów koszykarskich. Jedziesz.
1: No to ja nawiążę od razu do numeru, który w reprezentacja 3x3 pojawił się w refrenie. Cut z numeru Hit 'em High i jeden z najlepszych absolutnie hip-hopowych, takich hip-hopowo-koszykarskich posse cutów, czyli Be Real, Busta Rhymes, Coolio, LL Cool J i Method Man. Hit 'em High, The Monsters Anthem, prosto z soundtracku do filmu Space Jam.
2: Greeting, Earthlings. We have now taken over your radio.

0: Nie, no wspaniały jest to utwór. Mój ulubiony kawałek o koszykówce, który tak naprawdę jest o życiu. Afro Collective, Afro Jacks, na mikrofonie Karl Malone i John Stockton.
1: I John Stockton.
0: Nie wiem, czy wiecie, ale to się rymuje. Jak odpowiednio zarapujecie.
1: Tak to. Jest, tak jest. No fajny, bardzo funkujący numer i tak...
0: Tak, płyta pięśniowa.
1: Ciekawie jest streszczona biografia Karla Malone'a,
0: tak.
1: A zarazem z takim z humorem.
0: Tak. No jesteśmy dzisiaj w bardzo koszykarskim humorze, więc będziemy grali same koszykarskie hymny.
1: No właśnie, chyba tak zrobimy, co? Pociągniemy tak, całą audycję koszykarsko? Myślę, tak. Że dam radę, nie?
0: To co, Nixi i Legia na przykład? Takie robimy sobie teraz kącik?
1: Ja bym jeszcze zagrał może tak? Najpierw... numer, który też się pojawił jako cytat w reprezentacji 3x3.
0: A, dobrze, proszę cię.
1: Skoro takie koszkarskie, hip-hopowe klasyczki, to tam w refrenie już wspomniane Hiram High się pojawiło i też był cut, był wycinek wokalu z klasycznego numeru I Wish, rapera Skillo z roku 95, bardzo duży hit. I wish I was a little bit taller, I wish I was a baller. Skillo miał takie życzenie, chciałby być wyższy i chciałby być koszykarzem. Jest takie powiedzenie, że wszyscy raperzy chcą być koszykarzami, a wszyscy koszykarze chcą być raperami.
0: I niektórzy są.
1: I niektórzy są i czasem to się przecina też jeśli chodzi o NBA, o raperów, ale i u nas też...
0: No tak, Masę i Tau, można by wymieniać, Łysąży.
1: No właśnie, także może posłuchajmy, jak to w 95 roku.
0: A potem hymn Nixów.
1: I skoro ten Karl Malone wywołany, to podobne lata. To też u szczytu Karl Malone swojej formy wtedy był, prawda? Rywalizacja z Michaelem Jordanem, Utah Jazz, no nie wygrali tego mistrzostwa, ale tak naprawdę na drodze im stanął Michael Jordan. Gdyby nie MJ, to pewnie by mieli jakiś pierścień.
0: To prawda. No, takie życie. Można streścić kawałek Afro Kolektywu. I
1: tak
0: wish.
1: Jest. I wish, Skillo.

0: in over a quarter of a century. Thank you.
1: Zagadują nas tu, a my jesteśmy mega wczuci w Busta Rhymesa. Na klasycznym jego bicie, ale kawałek o Nixach. Nagrany kiedy?
2: Nagrany rok temu, z tej okazji, że Nowy Jork, New York Knicks doszli do finału konferencji i wtedy...
1: Po latach
2: i Busta Rhymes zajarał się wtedy jak lasy w Kalifornii i razem z Rakimem, Stylesem P i Dave'em Eastem nagrali numer Thank You, New York Knicks.
1: Jeszcze nie przeczuwając, co będzie za rok.
2: Jeszcze nie przeczuwając, że w zeszłym roku no, nie wygrają tego finału konferencji, odpadną, ale to już na wyrost im podziękowali i jak widać Nowy New York Knicks tak się poczuli zmotywowani, że w tym roku nie tylko doszli do finału konferencji, doszli aż do finału NBA.
1: Co więcej, idą po mistrza ewidentnie.
2: I idą po mistrza, bo wygrali dwa pierwsze mecze z San Antonio Spurs. Trzeci mecz jest w nocy z poniedziałku na wtorek o 2:30.
1: Tak. Ale dodajmy, gdzie wygrali te dwa pierwsze mecze?
2: No właśnie, w San Antonio. Także wygrali dwa pierwsze mecze na wyjeździe, co jest naprawdę
1: W historii NBA tylko dwie drużyny wcześniej wygrały dwa pierwsze mecze na wyjeździe w finałach NBA. To byli Bullsi w 93, wielka drużyna, i potem Houston Rockets, to klasyczne po prostu, którzy zniszczyli potem w finale kogo? Indiana Pacers w 95, czy Detroit?
2: Możliwe.
1: Albo Detroit, tak. I obie drużyny, które wcześniej wygrały dwa pierwsze mecze na wyjeździe, wygrały mistrzostwo, czyli raczej Knicksom to powinno się udać.
2: No, jeśli tak, to będzie pierwsze mistrzostwo od lat 70., a pierwszy w ogóle finał od 99 roku.
1: Tak, kiedy Latrell Sprewell, Houston, Patrick Ewing grali. Jarałem się tymi Knicksami. Byłem jeszcze w odpowiednim wieku koszykarskim i wierzyłem, że sam trenując na warszawskiej Polonii będę koszykarzem. No, mega jaram się Knicksami, dlatego że to oczywiście taki najbardziej rapowy zespół, nie? Mm-hmm. Że ten Nowy Jork stricte rapowy. No, Lakersi jeszcze mogą się równać z Knicksami, ale no jednak,
2: ale, no
1: kurczę,
2: tak.
1: Nie aż tak chyba.
2: No, Nowy Jork w ogóle, no żyje
1: Lakersi
2: rapem i żyje
1: Lakersi to jest ta sama liga, co Knicksi, powiedzmy, ale Knicksi minimalnie ich wyprzedzają.
2: Bardziej hip-hopowo jednak.
1: Bardziej, tak.
2: Jednak ten Nowy Jork to koszykówka i hip-hop. To jest esencja miasta, tak. Też.
1: I nawet jak pojawił się oczywiście klub na Brooklynie, to nawet Spike Lee mu nie kibicuje, nie?
2: No tak, tak.
1: Wszyscy zostali przy Knicksach. No dobra, a skoro już jesteśmy przy hymnach drużyn, co prawda sam trenowałem kosza na Polonii, na Andersa i na Konwiktorskiej graliśmy.
2: A nie chciałeś rzucać o kurczaki na strefie 3x3?
1: Wystawiłem ciebie jako mojego zawodnika.
2: No tak, no i ja wygrałem zniżki na kurczaki.
1: I dostałem zniżkę, no to chyba dobry wybór był,
2: no
1: nie?
2: No tak, tak, tak.
1: Mam zniżkę.
2: Ale można było koszulkę wygrać.
1: Co prawda Stojacić tak widział, jak świetnie rzucasz na te kurczaki, że aż potem chciał z nami zdjęcie sobie robić.
2: No tak, tak, to
1: rzucimy
2: prawda.
1: Na fanpage, tak.
2: Ale trochę zabrakło naszym z kolei tych punktów.
1: No, jakbyś dorzucił swoje 14 naszym, to może
2: wygrali.
1: Chociaż jeden mecz byśmy wygrali.
2: No właśnie.
1: To prawda. No dobra. Słuchajcie, w Warszawie mamy Dziki, mamy Polonię, ale tylko jeden zespół ma swój rapowy hymn. Jest to Legia. Legia Kosz, Jano z nabicie Greksa, tutaj jeszcze jest Łysąży i Procente, nagrał taki hymnik, który bardzo warto w audycji rapowo-koszykarskiej zaprezentować.

0: O, to jest ten. Pomyliły mi się heble. Podoba mi się, że teraz sobie jeszcze wymienia tych wszystkich ludzi po raz 15, tych 25 koszykarzy. Ale może już, drogi Curtis Blow, powoli będziemy cię wyciszać, bo wiemy, że w 84 robić kawałek, który ma 7 minut, to żaden problem. Ale my tu chcielibyśmy jeszcze w godzinnej rapsesji zmieścić parę innych utworów, szczególnie, że się spóźniliśmy parę minut. No, tak, przez tak. Obsuwę oczywiście finału Łotwa Niemcy.
1: Tak.
0: Przypominamy, że prosto spod pałacu przybiegliśmy dzisiaj i gramy...
1: Biegliśmy.
0: Oczywiście kawałki koszykarskie w związku z mistrzostwami 3x3 w Warszawie.
1: Tak jest. Super w ogóle koszykarski klimat. Także podtrzymujemy to i co, lecimy z kolejnym spontan jointem.
0: Nie po raz pierwszy graliśmy klasyk Curtisa Basketball w rap sesji. Tak. Nawet na naszej playliście już wcześniej było. Przypominamy...
1: Ale chyba też nie dograliśmy do końca za pierwszym razem, czy tam za drugim.
0: Ten kawałek nie powinien być aż tak długi. bo czasem, wiesz, to ma sens, nie?
1: No tak.
0: Przypominamy, że na Spotify można znaleźć naszą wielką, długaśną playlistę 54 godziny 10 minut. Wystarczy wpisać rap sesja Radio Campus i tam naprawdę dużo, jak słyszycie, dobrego rapu. Kawałek pod tytułem Basketball w Polsce miał oczywiście Tau. Tau, tak samo jak Massey, jak Wysąży, to są po prostu koszykarze bardzo wczuci. Dużo w tych Kielcach grywał. Tutaj jeszcze Lipek jest na mikrofonie. O. Lipek też jest koszykarzem. Nawet można powiedzieć, że Lipek po prostu jest koszykarzem, nawet nie raperem.
1: Dunkerem,
0: dokładnie. Więc Tau z Lipkiem stworzyli kawałek, który tytułem zdecydowanie nawiązuje do Curtisa Blowa. Przenosimy się teraz do Kielc.
2: Yeah, to jest basketball.

Zrobiłem z ciebie bożka i oddałem serce. I znaczyłaś dla mnie więcej niż to, co najświętsze. Dzisiaj wiem, że pasja nie może być całym życiem. Jest wiele ważniejszych spraw.

Wspominam ciebie z sentymentem, ale już nie cierpię. Patrzę na nasze stare zdjęcie ze szczerym uśmiechem. Dałaś mi tyle pięknych chwil, ale bez ciebie też da się żyć. Basketball.

0: Shaquille O'Neal.
1: No, Shaq.
2: O'Nealowicz.
1: Można powiedzieć, że to najwybitniejszy raper spośród koszykarzy. No może jeszcze Damian Lillard, nie?
2: No, ale jeśli chodzi o taki sukces komercyjny, to Shaq zdecydowanie tutaj przodował i myślę niedościgniony, no bo to jeszcze były czasy, gdy no... Kurczę, no to nie było tak popularne, żeby koszykarz wydawał, w ogóle rapował, żeby wydawał płyty rapowe jeszcze z gośćmi, z całej śmietanki takiej amerykańskiego rapu.
1: Co ciekawe, najpierw został raperem, a potem jak się przeprowadził do Miami, to wstąpił do policji, nie?
2: No
1: więc
2: tak.
1: Złamał, powiedzmy, kolejne tabu.
2: No, a tutaj przed chwileczką numer Shoot Pass Slam w remiksie Erika Sermona z EPMD, Slam and Sermon remix 94, przynajmniej tak sądzę po tytule, że to jest Erik Sermon. No tak musi być, prawda? No tak, oczywiście Erik Sermon i EPMD na produkcji. Bardzo fankujący joint.
1: A dokładnie i na produkcji.
2: I?
1: Bo nie ma pi.
2: A, no tak. I na produkcji.
1: EMD.
2: 94 rocznik. No i co?
1: Moglibyśmy zagrać Damiana Lillarda.
2: Moglibyśmy.
1: Dame Dola. Ale może jeszcze jakiś klasyczek przed 23.
2: Taki polecimy klasykiem i nawiążemy już może do wywołanego poniekąd wcześniej Spike'a Lee, ogromnego kibica New York Knicks.
1: Zastanawialiśmy się, jaki klasyk. Czy wujek samozło i człowiek nowej ery koszykówka? Czy może jednak coś ze Stanów? I minimalnie jednak wygrał Nowy Jork.
2: Tak, tak. A ja ostatnio, jak wrzuciłem taki jakąś tam relację koszykarską, to i oznaczyłem Public Enemy, to nawet puścili u siebie dalej na Instagramie, więc prowadzą, jak widać, Instagrama.
1: To jest dopiero rebelia.
2: Tak. Super. W ogóle też historia jest bardzo ciekawa tego filmu He Got Game, w którym grał Denzel Washington i Ray Allen. Nie mamy dużo czasu, ale w skrócie tam na końcu jest pojedynek 1-1 Denzela Washingtona i Raya Allena i ponoć w scenariuszu to opowiada Spike Lee. Było tak, że Denzel miał przegrać do zera. Ray Allen miał go pojechać 11-0. Ale Denzel po prostu zawziął się i wbrew scenariuszowi zaczął punktować na Rayu Allenie. I tam w pewnym momencie Ray Allen przerwa, że to jest, kurczę, że miał się podłożyć, a Denzel normalnie tam ciśnie rzuty, jakieś layupy i zdobywa punkty. No jak Ray Allen skumał, co się dzieje, że Denzel po prostu olał scenariusz i stwierdził, że nie da się pokonać do zera, no to już Ray Allen się wziął w garść i zdobył 6 punktów z rzędu i wygrał. I tak nakręcili tą scenę i to był przykład genialnej takiej improwizacji Denzela Washingtona, na którą mu Spike Lee jako reżyser pozwolił i wyszło coś pięknego.
1: He Got Game na koniec. Michał Płociński
2: i Marcin Natali.
1: To była Rap Sesja, zaraz Synteza FM. Zostańcie z Radiem Campus.
2: Tak.
1: Dzięki.
2: Jest. Trzymajcie się.

Elektronika w Radio Campus. W każdą niedzielę o godzinie 23. Zaprasza Michał Wolski.

wieczór, minęła godzina 23, czas na kolejny odcinek audycji Synteza FM, czas na kolejną przechadzkę przez świat elektroniki na antenie Radio Campus. Kłaniam się jak zawsze w niedzielną noc, Michał Wolski, jestem z wami od teraz do północy. Dzisiaj chciałbym zaprezentować wam opowieść, za którą stoi Timna. Niezwykle tajemnicza, pełna zwrotów akcji historia, która została opowiedziana podczas Monument Festival 2024 i Timna ujawniła tutaj niezwykłe ucho do brzmień pełnych energii, a przy tym cichych i medytacyjnych, pełnych zwrotów akcji, z drugiej strony pełnych subtelności i delikatności. Chciałbym zachęcić was do uważnego słuchania z jednej strony, z drugiej zachęcić was do tego, abyście sięgnęli do twórczości tej właśnie artystki, a także rzucili okiem na przepastne zasoby serii Monument, gdzie znaleźć można właściwie przekrój współczesnej elektroniki z naciskiem na jej nieco głębsze i bardziej szczegółowe odmiany. Słuchacie audycji Synteza FM. Dzisiaj chciałbym, jak wspomniałem, zaprosić was do eksploracji tego nieco bardziej połamanego świata i jako przykład weźmiemy dzisiaj opowieść, za którą stoi Timna. Przypomnijmy, to nagranie zostało zrealizowane podczas Monument Festiwalu 2024. Słuchajcie audycji Synteza FM. Jestem z wami od teraz do północy, jak zawsze w niedzielną noc. Michał Wolski. Zapraszam do uważnego słuchania. Przed wami

nasze dzisiejsze spotkanie powoli dobiega końca. Słuchaliśmy nagrania, za którym stoi Timna. I to nagranie zostało zrealizowane podczas Monument Festiwalu 2024. Trwało około 3 godziny, zatem dzisiaj mieliśmy okazję wysłuchać zaledwie 1/3 tej opowieści. Zachęcam, sięgnijcie do pełnego obrazu tego, co zaprezentowała Timna. Uważam, że będą to dobrze spędzone 3 godziny. Dziękuję bardzo za dziś, za dzisiejszą sesję. Zapraszam do naszego kolejnego spotkania, jak zawsze, w każdą niedzielę o godzinie 23. Mam już przygotowaną całą serię propozycji. Zobaczymy, co też zostanie wybrane, na co wypadnie i czym podzielę się z Wami w przyszłym tygodniu. Raz jeszcze dziękuję za dzisiejszą wspólną przechadzkę przez świat połamanej elektroniki i zachęcam do naszego kolejnego spotkania już za tydzień w niedzielną noc od godziny 23 do północy. Audycja Synteza FM właśnie dobiega do mety. Michał Wolski, kłaniam się nisko, dobrego tygodnia, dobrej nocy i do usłyszenia za tydzień. Dobranoc.

0: Elektronika w Radio Campus. W każdą niedzielę o godzinie 23. Zapraszam. Michał Wolski.
1: Same rzeczy to są.